0: wpływem narkotyków, kiedy rano 1 września doszło do tragicznego wypadku na śląskim odcinku autostrady A1 niedaleko Częstochowy. Zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne.
1: Był pod wpływem klefedronu. I to stężenie stwierdzone miało wpływ na psychomotorykę.
0: Mówił prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. W środę Dominik D. usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Kierowca przyznał się do spowodowania katastrofy. Śledczym powiedział jednak, że nie pamięta, jak doszło do zdarzenia.
2: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Weryfikacja złożonych podpisów potrwa do poniedziałku. Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie na razie zarejestrowała 4 kandydatów, którzy chcą wziąć udział w wyścigu na prezydenta miasta. Są to Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Aleksandra Owca i Monika Piątkowska, którym udało się prawidłowo zebrać wymagane 3000 podpisów. Komisja nadal weryfikuje jednak podpisy złożone przez 8 potencjalnych kandydatów. Na te decyzje czekają m.in. Łukasz Gibała i Stanisław Kułach, ale także...
3: Jest to pan Marian Banaś, pan Bartosz Bocheńczak, pani Daria Gosek-Popiołek, pan Michał Klimek, pan Sławomir Pietrzyk i pani Marta Ratuszyńska. Przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji kandydata.
2: Mówi przewodniczący Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Przypomnijmy, że przedterminowe wybory na prezydenta stolicy Małopolski odbędą się 27 września, a debatę z kandydatami na ten urząd zobaczycie na YouTube'owym profilu SuperEkspresu. Do urn pójdą też mieszkańcy Częstochowy. W niedzielę 25 października w mieście odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta. Na urzędującym gospodarzu miasta ciążą zarzuty korupcyjne. Decyzją prokuratury został on zawieszony w obowiązkach służbowych, objęty zakazem pełnienia funkcji oraz zakazem wstępu do Urzędu Miasta. Czas zmobilizować ludzi do udziału w głosowaniu, mówi Arleta Lizoń-Klama z Komitetu Referendalnego.
4: Ruszamy z kampanią profrekwencyjną. Mieszkańcy podpisywali się chętnie. Trzeba jednak sprawić, by te 46 i 48 tysięcy Częstochowian i Częstochowianek poszło na referendum i zagłosowało za lub przeciw.
5: On za dużo ma swoich kumpli. Żeby nie kumpli, to już by dawno.
0: Myśli pan, że honorowo dla niego byłoby, gdyby zrezygnował ze stanowiska?
6: Tak.
7: Ale prezydent Częstochowy nie ma honoru. Bo gdyby miał honor, to by się zupełnie inaczej zachowywał.
8: Co z tego miasta jest? Jak pan mi powie. Jedno kiedyś z najbogatszych miast w Polsce. Co teraz jest?
2: Dodawali mieszkańcy Częstochowe. Referendum odwoławcze będzie ważne, jeśli weźmie w nim udział co najmniej 3/5 liczby wyborców, którzy głosowali w poprzednich wyborach samorządowych. Kobieta była pijana, gdy jej 3-letnia córka weszła na parapet okna na 1. piętrze. Jest zarzut dla 40-letniej matki z Kutna, mówi rzecznik policji Daria Olczyk.
9: Matka usłyszała zarzut narażenia dziecka, na którym ciążył na niej obowiązek opieki, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
2: Policję wezwali wczoraj zaniepokojeni sąsiedzi. Dzięki szybkiej reakcji służb dziecku nic się nie stało. W mieszkaniu mundurowi zastali trzeźwą matkę oraz jej partnera. Decyzję w sprawie dalszej opieki nad dzieckiem podejmie sąd rodzinny. Związkowcy z Sanockiego Szpitala chcą odwołać dyrektor placówki. Zarzucają jej wprowadzenie chaosu i brak doświadczenia w ochronie zdrowia. Pracownicy skarżą się również na brak informacji o działaniach podejmowanych przez szpital i starostwo. A pacjenci nie ukrywają obaw, mówi nam działacz społeczny z Podkarpacia Duszan Augustyn.
10: Niestety my jako mieszkańcy, jako osoby żywo zainteresowane tym, jak będzie wyglądało nasze leczenie, chcemy znać odpowiedzi na pytania odnośnie planu naprawczego, odnośnie sytuacji finansowej i kadrowej szpitala.
2: Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi od starostwa, jakie działania planują podjąć w związku z postulatami pracowników. A przypomnijmy, szpital ma ponad 200 milionów złotych zadłużenia. Są to m.in. zobowiązania wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Słabe zainteresowanie kartą turysty w Zakopanem. Po wakacjach okazuje się, że skorzystało z niej mniej niż 7 tysięcy osób. To niewiele, jak na setki tysięcy gości. Władze miasta i przedsiębiorcy oceniają jednak, że jak na początek funkcjonowania karty, wynik ten jest przyzwoity, mówi wiceburmistrz Zakopanego Iwona Grzebyk-Dulak.
11: Karta turysty na dzień dzisiejszy ma 6687 użytkowników. Uważam, że nie można powiedzieć, że karta nie zadziałała, bo za krótki czas na jej podsumowanie.
12: Karol Wagner, członek zarządu Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Bezwzględnie karta turysty się przyjęła, natomiast ze wskazaniem, że wśród tych osób, które o niej wiedzą, jeszcze nie jest tak idealnie, że wybierają obiekt przez to, że obiekt ma kartę albo nie, ale docierając do obiektu, pierwsze co po zakwaterowaniu pytają o kartę.
11: Jest tendencja, by rejestrować swoje obiekty, co też skutkuje znacznie większymi wpływami.

0: Więcej o tym wie nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
1: Sztuczna inteligencja na dobre zagościła w polskich szkołach, co ma swoje dobre i złe strony. Przyspiesza ona pracę, ale jak wynika z badań naukowców z Uniwersytetu w Hongkongu, uczniowie zbyt polegający na AI osiągają gorsze wyniki na egzaminach niż uczniowie pracujący samodzielnie. Nowe szkolenia mają dać nauczycielom narzędzie do edukowania o sztucznej inteligencji.
2: Nauczyciele doskonale widzą, jak obniża się poziom uczniów konkretnej grupy, kiedy nadużywają narzędzi sztucznej inteligencji. Ale to trzeba też zbadać. Trzeba to umieć pokazać na liczbach, umieć pokazać realny wpływ, tak żeby nie tylko ci nauczyciele, którzy bardzo uważnie obserwują, ale ci, którzy jeszcze nie mieli styczności, widzieli, co się sprawdza, co działa i jak podejść do sztucznej inteligencji do uczniów.
1: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. W planach jest 5 tur szkoleń. W każdej turze ma wziąć udział 100 osób.
0: Zapisy na pierwszą turę potrwają do 13 września. A w lasach pojawiają się już pierwsze grzyby. Bezpieczne grzybobranie to jednak podstawa. A o podstawowych zasadach przypomina Maria Wiśniewska z Kaliskiego Sanepidu.
3: Wybieramy się zawsze z przewiewnym koszykiem. Absolutnie z żadnymi foliowymi reklamówkami, plastikowymi, nieprzewiewnymi pojemnikami, dlatego że grzyby mają swoją wilgotność i źle przechowywane mogą stać się grzybami niejadalnymi.
0: Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy nasze zbiory nadają się do spożycia, to powinniśmy skorzystać z pomocy pracowników sanepidu, a grzyby najlepiej przetworzyć w przeciągu 24 godzin. I jeszcze zaproszenie na poranne rozmowy polityczne. W piątek gośćmi Jana Wróbla będą o 7.30 na kanale Super Ring na YouTubie publicysta tygodnika Do Rzeczy Piotr Semka. A pół godziny później, czyli minutę po 8, ósma runda na antenie Vox FM, gdzie Jan Wróbel z posłem Prawa i Sprawiedliwości Michałem Wosiem będą rozmawiać o działaniach prokuratury w sprawie Zonda Krypto. Zapraszamy.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Mitologia, część druga, Rzym, Jan Parandowski. Działaj na zasadzie skojarzeń i porównań. Spróbuj zapamiętać podstawowe informacje, aby przyswoić treść. W codziennym życiu często powtarzamy, że coś jest mitem, albo co gorsza, że ktoś jest mitomanem. Wszystko to jest jednak luźne i kolokwialne. Nikt z nas nie zastanawia się nad pierwotnym znaczeniem mitu czy założeń, jakie powinien on spełniać. Mitem może być relacja z sobotniej imprezy naszego kolegi, ale także opowieść o Prometeuszu. Pierwsza historia raczej zostanie opowiedziana raz, góra trzy razy i pójdzie w zapomnienie. Druga zaś powtarzana jest do dziś, mimo że pochodzi sprzed bardzo wielu lat. Przyjrzyjmy się mitom i mitologii od strony Jana Parandowskiego. Jego ponadczasowe dzieło Mitologia jest zbiorem wszystkiego, co najważniejsze w dawnych wierzeniach Greków i Rzymian. W książce znajdują się także najpopularniejsze mity, które warto sobie odświeżyć. Serio, czasami mocno pomagają i to nie tylko przy rozwiązywaniu krzyżówek. Usiądź zatem wygodnie i przenieś się w czasy, kiedy pieczywo pochodziło od piekarza, a po ulicach przechadzali się żołnierze z mieczami u boku. Poznaj niezbędne minimum. Na początku warto odpowiedzieć sobie na pytanie, skąd się wzięła mitologia rzymska. Można mieć wrażenie, że Rzymianie ściągnęli wszystko od Greków. Po prostu spapługowali Achajów, gdzie tylko się dało, a żeby nie podpaść od razu, to pozamieniali imiona. Wbrew pozorom jest w tym trochę racji. Mitologia rzymska wyrosła na podstawie mitologii greckiej. Podobieństwa widać przecież w imionach bogów czy kultach. Jedna różnica była jednak znacząca. Mowa tutaj o stosunku do religii, wierzeń i bogów. Grecy mocno przywiązywali się do swoich bóstw i pilnowali, by ich nie rozgniewać. Rzymianie zaś podchodzili do tego lekką ręką. Z każdej kultury wzięli to, co im pasowało i tyle. Jeśli u Greków podobali im się bogowie, to sobie ich zapożyczyli. U Etrusków poznali przesądy i wróżby, więc też chętnie wprowadzili je do siebie. Rzymianie byli bardzo otwarci, przyjmowali nowości jak leci. Byli do tego stopnia zdystansowani, że podczas walk modlili się nawet do bogów przeciwnika, by się podlizać i zyskać ich przychylność. Bo religia w Rzymie to jedno, a życie drugie. Tam nie przywiązywano uwagi do życia po śmierci. Nie tłumaczono za pośrednictwem wierzeń dobra i zła. Bogowie byli częstym tematem do żartów, tworzono liczne komedie, w których nie bano się pokazać ich w ujęciu satyrycznym. Jednak Rzymianie poważnie podchodzili do składania ofiar i odprawiania rytuałów. Uważali, że systematyczne kontakty z bogami zapewnią państwu dobrobyt. To właśnie najpopularniejsze przedstawienie mitologii rzymskiej. Skupia się ono na bogach greckich. Nie ma w tym jednak nic dziwnego, skoro na przykład wędrówki Eneasza są bliźniaczo podobne do Odysei Homera. Jednak zanim Rzymianie sięgnęli do kultury Achajów, wcześniej zainspirowali się innym ludem, Etruskami. Była to pierwsza fala, jaka kształtowała religijność Rzymian. To od nich nauczono się nadawać bogom pewien określony kształt. Wcześniej Rzymianie traktowali bóstwa bezosobowo i bezcieleśnie. Dzięki Etruskom zaczęli nadawać im formę przypominającą ludzką budowę ciała. Pojawiały się pierwsze rzeźby oraz posągi. A kiedy już wszystko się wymieszało, ludność Rzymu zaczęła się powiększać. Była tolerancja tego, w co kto wierzy. Chłopi czcili bóstwa natury, a miastowi przywiązywali się do bogów greckich. Niezależnie jednak od pobożności i wyboru, dla każdego mieszkańca liczyła się rodzina. Niemal w każdym domostwie można było znaleźć kapliczkę, w której składało się ofiary z takich okazji jak ślub, śmierć czy narodziny dziecka. Bardzo ważne było dla Rzymian powodzenie wszystkich obrzędów. Każdą ceremonię mieli dokładnie rozpisaną. Na papierze można było znaleźć instrukcję krok po kroku, co zrobić, żeby nie popsuć danego rytuału. Wystarczył jeden błąd i wszystko zaczynano od nowa. Nawet jeśli trzeba było przeprowadzić ceremonię po raz 50, to zaciskano zęby i powtarzano ją aż do skutku. Wszystko miało być na tip-top. Nie dopuszczano do przejęzyczeń, pominięć, przekręceń. Jeśli chodzisz do kościoła, to wiesz, że ksiądz z ambony czyta Pismo Święte, modlitwy lub różne pieśni. W Rzymie nie było to takie proste.
Jeden facet był od czytania, drugi od powtarzania na głos, trzeci od pilnowania porządku podczas ceremonii, a czwarty miał pilnować porządku na sali. Najważniejsi bogowie w mitologii rzymskiej. Teraz czas, abyś poznał najważniejszych bogów w mitologii rzymskiej. Jest ich naprawdę wielu, jednak warto zapamiętać kilkoro najważniejszych. Byli to Jowisz, czyli odpowiednik greckiego Zeusa, był bogiem nieba, światła, pogody oraz wszelkich zjawisk atmosferycznych, uważany za najważniejszego z bogów. Junona, czyli odpowiedniczka Hery z mitologii greckiej, bogini rodzin, małżeństw i kobiet, prywatnie żona Jowisza. Mars to taki rzymski Ares, a więc bóg wojny. Neptun, jeśli podobał ci się w mitologii greckiej Posejdon, który władał morzami, to u Rzymian nazywano go Neptunem. Wenus odpowiada greckiej Afrodycie, jest boginią wiosny i piękna. Wulkan to rzymski Hefajstos, bóg ognia i metalurgii. Merkury, bóg zysku i handlu, odpowiednik greckiego Hermesa. Minerva, rzymska Atena, bogini mądrości. Orkus to bóg zmarłych, w Grecji znany jako Hades. Saturn sprawował opiekę nad rolnikami, był odpowiednikiem Kronosa. Silvanus, podobnie jak Faun, bóg lasów, zwierzyny i trzody, w Rzymie czczono ich jednocześnie. Fauna, bóstwo płodności, żona Fauna. Modliły się do niej wyłącznie kobiety. Amor, mały bóg miłości, pożądania i motylków w brzuchu. Grecy określali go jako Eros. A teraz streszczenia najważniejszych mitów. Wędrówki Eneasza. Ten mit opowiadania o podróży Eneasza, tego samego bohatera, którego spotykamy w Eneidzie Wergiliusza. Rozpoczyna się od podstępnego wtargnięcia do Troi, miasta, w którym żył nasz bohater Greków, schowanych w koniu trojańskim. Tej nocy, kiedy rozpoczęła się rzeź i Achajowie wymordowali mieszkańców, Eneasz miał sen. Śnił mu się Hektor, rozkazujący mu uciekać wraz z całą rodziną. Tytułowy bohater zabiera ze sobą swojego syna, ojca oraz żonę. Niestety w tym całym zamieszaniu i zamęcie, jaki dzieje się w mieście, kobieta się gubi. Eneasz próbuje jej szukać, lecz bezskutecznie. Udaje mu się odnaleźć jedynie jej ducha, który radzi mu, by zaprzestał biegania po mieście, bo i tak jej nie znajdzie. Niech zabiera ojca oraz syna i ucieka jak najdalej. Tak też się stało. Wędrówka Eneasza trwała latami. Musiał stawić czoła gniewnym bogom, zwłaszcza Junonie, która nie była mu przychylna. Wyruszywszy z Troi, udał się do Tracji, swoich sąsiednich przyjaciół. Niestety nie zabawił tam długo, ponieważ król Traków okazał się zdrajcą, który przeszedł na stronę Greków. Eneasz, aby nie prowokować niepotrzebnych starć, czym prędzej zebrał swoją ekipę z powrotem na statek i wyruszył dalej. Jego kolejnym przystankiem była wyspa Apolina, gdzie udał się do wyroczni, która rozkazała mu płynąć na Kretę. Niestety i tam nie zabawił długo, ponieważ jego ludzi zaczęła morzyć zaraza. Aby nie doszło do wymarcia całej załogi, Eneasz zebrał wszystkich pozostałych przy życiu na statki i popłynął dalej. Tym razem do wyspy, gdzie mieszkały harpie. Od jednej z nich usłyszał, żeby płynąć na zachód, bo tam właśnie znajdą swoją nową ojczyznę. Osiągnięcie celu poznają po tym, że będą tak głodni, że zaczną jeść stoły. W końcu po kolejnych przebojach Eneaszowi udaje się dotrzeć do Kartaginy, gdzie na tronie zasiada królowa Dydona. Tam załoga bawi się, ucztuje i baluje w najlepsze. Tymczasem Dydona zakochuje się w Trojańczyku i planuje spędzić z nim resztę życia. Niestety mężczyzna nie podzielał jej uczuć. Dobrze im się żyło, miło spędzali razem czas, lecz ciągle przypominał jej o tym, że w końcu będzie musiał odpłynąć. Kiedy nadszedł ten dzień, Dydona ze wszystkich sił starała się go zatrzymać. Jej wysiłki nie przyniosły efektu. Eneasz wyruszył w morze, a Dydona popełniła samobójstwo, przebijając się mieczem i podpalając na stosie. Nim umarła, zdążyła jeszcze przekląć wędrowca. Po tej przygodzie Eneasz dobił do brzegu miasta Kumę. Skorzystał z okazji pobliskiego wejścia do świata zmarłych i udał się na wycieczkę. Oprowadzał go jego zmarły ojciec. Trojańczyk zobaczył nie tylko zmarłych, ale także ludzi, którzy mieli się dopiero narodzić, na przykład Juliusza Cezara czy Oktawiana Augusta. Eneasz wraz z załogą płyną dalej w poszukiwaniu swojej ojczyzny. Zmęczeni i strudzeni postanawiają wypocząć i rozprostować kości na jednym z lądów północnych, gdzie Tyber wpada do morza.
Stąpając po piasku, zaczęli przygotowywać sobie jedzenie. Byli tak głodni, że zjedli nawet stoły. Zapytasz, jak to możliwe? Stołami były podpłomyki, takie jakby jadalne talerze, placki pszenne, na których podróżnicy nakładali różne owoce. W ten sposób odkryli, że ich wędrówka dobiegła końca i odnaleźli miejsce z przepowiedni harpii. To jednak nie koniec przygód Eneasza. Krainą, do której dotarł, rządził król Latinus, mający piękną córkę Lawinię. Miała ona wyjść za wodza Rutulów, Turnusa. Król jednak też miał sen, według którego swoją córkę miał oddać nieznajomemu przybyszowi, który go odwiedzi. Kiedy nazajutrz ujrzał Eneasza oraz usłyszał jego historię, nie miał wątpliwości, że to właśnie o niego chodzi. Pozostał tylko jeden problem – Turnus, niedoszły mąż. Jak to jednak mawiają twardzi mężczyźni, nie ma takiego muru, którego nie można przesunąć. Eneasz i Turnus staczają bitwę, którą wygrywa nasz tytułowy bohater. Oprócz szacunku na dzielni zyskuje także rękę królewny, czyli Lawinni. Biorą ślub, zakładają miasto Lawinią i żyją długo i szczęśliwie. Jednak 4 lata później Rutulowie atakują miasto i Eneasz przepada bez śladu. Władzę przejmuje jego syn Julus. Powstanie Rzymu. Syn Eneasza, czyli Julus, założył własne miasto o nazwie Alba Longa. Miało ono wielu władców, a ostatnim z nich był Prokos, który spłodził Numitora i Amuliusa. Po śmierci ojca tron przeszedł na Numitora, był on w końcu starszy. Nie spodobało się to Amuliusowi zazdrosnemu o to, że to jego brat rządzi miastem. Zdecydował się więc na zebranie wojska i odebranie władzy Numitorowi. Aby zabezpieczyć tron dla swojej krwi, czyli swoich synów, uczynił Westalką Re Sylwię, jedyną córkę obalonego brata. Pech chciał, że Rea była w ciąży i to w dodatku z Marsem. Kiedy Amulius zobaczył świeżo narodzonych bliźniaków Romulusa i Remusa, od razu wydał wyrok. Sylwię skazał na zagłodzenie, a chłopców kazał wrzucić do Tybru. Wszystko skończyłoby się zgodnie z życzeniem brutalnego władcy, gdyby nie to, że koszyk z niemowlętami zaplątał się o pień drzewa. Tylko dzięki temu zrządzeniu losu Remus i Romulus przeżyli. Jako pierwsza odnalazła ich wilczyca i to ona odwiedzała ich codziennie, by karmić swoim mlekiem. Później chłopców uratował Faustulus, pasterz, który kręcił się w okolicy. Pod jego opieką chłopcy wyrośli na zdrowych i silnych mężczyzn. Byli w służbie króla i gdy doszło do sprzeczki pomiędzy pasterzami Numitora a Amuliusa, wszystko się wydało. Jak do tego doszło? Aby zakończyć pasterskie kłótnie, Remusa porwano i postawiono przed obliczem Numitora. Ten zapytał się o jego pochodzenie. W odpowiedzi usłyszał historię, jak to za dziecka jego i jego brata karmiła wilczyca, a następnie okres dorastania spędzili u pasterza. Numitor rozpoznał w nim swojego wnuka. Kazał potajemnie sprowadzić Romulusa i zaczęli obmyślać plan pokonania Amuliusa. Wraz z wojskiem wkroczyli do miasta. Sprzeciwili się uzurpatorowi, obalili go z tronu i zapewnili władzę swojemu dziadkowi. Jednak chłopcy nie chcieli zostać w Alba Longa. Zdecydowali się stworzyć własne miasto. Niestety doszło do kłótni o władzę, więc postanowili poprosić bogów o pomoc. Romulus zasiadł na Kapitolu, Remus na Aventynie. Pierwszym znakiem od niebios było 6 sępów, których dostrzegł Remus. Drugi znak, którym było 12 sępów, zauważył Romulus. Uznano więc, że skoro Romulus ujrzał więcej ptaków, to właśnie on zostanie założycielem miasta. Za pomocą pługa wytoczył granice swojego grodu. Remus wyśmiał go, zignorował wytyczone granice i wszedł na terytorium brata. Ten długo nie myśląc wyjął miecz i zabił Remusa. Zapowiedział, że każdy, kto zdecyduje się targnąć na jego terytorium, skończy jak jego brat. Porwanie Sabinek. Rzymem rządzi Romulus. Zapowiedział, że każdy, kto wejdzie do miasta, nawet jeśli popełnił najcięższe zbrodnie, może czuć się bezpieczny. Otrzyma nawet obywatelstwo. Taka reklama od razu przyciągnęła różnych rzezimieszków, łotrów i wszelkiej maści złodziei. W sumie to dobra ekipa obronna. Romulus doszedł do takiego samego wniosku i obstawił nimi miasto. Mimo tej całej sielanki czegoś brakowało. W mieście bowiem nie było ani jednej kobiety. Trzeba było wprowadzić w życie plan ich sprowadzenia. Król przeszedł się po rynku, wybrał najprzystojniejszych mężczyzn, zafundował im najlepsze szaty w mieście i wysłał do okolicznych wiosek na łowy.
Niestety mężczyźni wrócili z pustymi rękoma. Skoro tak, to pora na plan B. Romulus odczekał trochę, aż sąsiedzi zapomną o przeszłości jego kompanów i po kilku latach wydał wielką ucztę, gdzie pito, balowano i polowano. Zorganizował po prostu festyn z pompą. Do Rzymu przybyli wszyscy, i kobiety, i mężczyźni. Zabawa była przednia, więc nie można było przegapić takiej okazji. Na znak króla Romulusa każdy jego kompan porwał kobietę. Na przyjęciu najwięcej było Sabinek, co też tłumaczy tytuł legendy. Mężczyźni, którym porwano matki, żony i siostry, spiknęli się i postanowili je odbić. Ruszyli na Rzym pod wodzą Tytusa Tacjusza. Cała heca w tym, że kobiety nie chciały być ratowane. Im było dobrze, już się przywiązały do nowego miejsca. Poprosiły więc najeźdźców o odpuszczenie walk i rozejm. Doprowadziło to do połączenia się Sabinów z Rzymianami. Utworzyli jedno państwo, a Romulus rządził na równi z Tytusem. No dobra, czas na podsumowanie. Zacznijmy od przypomnienia, że mity to opowieści, w których przedstawia się bogów, demonów lub legendarnych bohaterów. Opowiadają o niecodziennych wydarzeniach, które mają za zadanie wytłumaczyć życiowe tajemnice. Starają się odpowiedzieć na pytania dotyczące śmierci, życia na ziemi i ludzkiego przeznaczenia. W mitach można znaleźć wyjaśnienia powstania świata, wytłumaczenia skąd się biorą powodzie, czy co spowodowało zarazy. Z kolei mitologia to zbiór wszystkich przekazywanych mitów. Wzrost popularności mitologii greckiej i zainspirowanie Rzymian do stworzenia mitologii rzymskiej sprawiło, że dziś nazywa się je europejskim dziedzictwem kulturowym. Warto zapamiętać, że to właśnie mitologia rzymska całymi garściami czerpie od Greków. Można to zauważyć w bóstwach, a także niektórych mitach. Co prawda Rzymianie wcześniej mieli swoje wierzenia i obrzędy, czcili bogów, lecz byli oni bezosobowi, nie mieli żadnej formy ani konkretnego kształtu. Z początku rzymscy bogowie nie schodzili na ziemię, nie nawiązywali kontaktów z ludźmi, nie wiadomo nawet było, jak się zachowują. Inspiracją dla Rzymian było także plemię Etrusków. Jednak dopiero mitologia grecka pchnęła wiatr w skrzydła rzymskich wierzeń i dziś mówi się o nich głównie w tym aspekcie. Rzymianie, podobnie jak Grecy, praktykowali kult zmarłych przodków, którym poświęcone zostały specjalne święta zwane lemuriami. Wierzono także w moc przepowiedni. Rzymianie mieli nawet specjalnych ludzi od wróżenia. Przed każdą decyzją niosącą za sobą poważne konsekwencje próbowano wróżyć na przykład z lotu ptaków. U Rzymian liczył się także kult władcy. Senat uchwalił specjalną ustawę, która pozwalała im na uznawanie zmarłego władcy za nieśmiertelnego. Stawali się oni niczym bogowie. Z początku korzystano z ich usług dopiero, jak władca zszedł z tego świata. Później jednak coraz częściej pozwalano sobie na wyjątki i niektórzy już za życia byli uznawani za bogów. Jednym z takich władców był Kaligula. Jeśli masz ochotę zapamiętać trochę więcej, to miej na uwadze parę ważnych elementów, które odróżniają mitologię rzymską od greckiej. Wsłuchaj się uważnie, żebyś niczego nie pominął. Po pierwsze, ważne są personifikacje w wierzeniach Rzymian. Czcili oni między innymi nadzieję, czyli spes, prawdę, czyli veritas, wierność, czyli fides, a nawet monetę, czyli pieniądz. Drugą rzeczą odróżniającą Rzymian od Greków jest stosunek do obrzędów. Rzymianie w swoich wierzeniach dużą wagę przywiązywali do jakości ich wykonywania. Każdą ceremonię starano się przeprowadzić perfekcyjnie i powtarzano ją tak długo, aż nie uznano, że lepiej być nie może. Obawiali się, że nawet najdrobniejsza pomyłka może wpłynąć na powodzenie modłów. Grecy zaś często traktowali takie ceremoniały jako zabawę. Z kolei w przypadku samych mitów postaraj się zapamiętać historię Eneasza. Kojarz ją z utworem Eneida autorstwa Wergiliusza. Jest to wędrówka ocalałego z Troi mężczyzny, któremu harpia przepowiada założenie nowego miasta. Miejsce docelowe rozpozna po tym, że wraz z całą załogą zacznie jeść stoły. Ostatecznie Eneasz trafił do Lacjum, gdzie ożenił się z piękną Lawinią. O Remusie i Romulusie pamiętaj przede wszystkim, że przed śmiercią uratowała ich wilczyca, a następnie trafili pod opiekę pasterza. Jest to rodzeństwo, które pójdzie w ślad swoich dziadków. Romulus zabije Remusa i stanie się jedynym władcą nowo założonego miasta. Natomiast mit dotyczący porwania Sabinek jest niejako kontynuacją opowieści o braciach.
W mieście nie ma kobiet, więc żeby je zdobyć, mężczyźni decydują się porwać niewiasty na zorganizowanym w tym celu festynie. Wbrew pozorom kobietom zaczyna się podobać życie w nowym mieście i błagają swoich dawnych mężów, ojców oraz braci o pojednanie się z porywaczami. W ten sposób dochodzi do rozejmu, a miastem rządzi dwóch władców. To już koniec naszego opracowania. Podobało ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach! Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Polskie miasta, miasteczka coraz szybciej wyludniają się, no ale są takie, które pustoszeją wyjątkowo szybko, szybciej niż inne. Wymierają całe dzielnice.
2: To jest miasto bez perspektyw. Dla młodych to ja polecam wyjechać za granicę albo do innego miasta.
3: Większość z ludzi pije po prostu. Co się tu wyrabia w nocy? Szyby wybijają, kible dewastują, cuda na kiju, tu strach chodzić.
4: Tutaj domów nie mają ludzie, nie mieszkają na ulicach. Gdzie pan by nie poszedł, to zawsze gdzieś ktoś leży.
5: Tutaj to do tego zaoradzi co?
6: To jest bardzo ładne miasto, rozbudowane i w ogóle, no mnie tam się tu podoba. No.
7: Jest ogólnie jednym z najbardziej depresyjnych miast.
8: Jak dla mnie to jest za mało roboty. Bardzo mało.
9: Nie ma co zbytnio robić po szkole.
8: Nie ma żadnych, nie ma niczego wieszolego, nie ma żadnych jakichś miejscówek fajnych.
9: Nie ma żadnych atrakcji.
2: Ludzie tutaj fajnie mieszkają, naprawdę. Podoba mi to miasto, jest takie spokojne, naprawdę.
10: Są pozytywy, mamy nadzieję, że będą jeszcze więcej pozytywów. No i co? Ahoj, Częstochowo, niech leci dalej.
1: Dzisiaj kolejny odcinek z tej serii, w której ja jeżdżę z mikrofonem do najszybciej wyludniających się miast w Polsce. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Jeszcze w latach 90. w Częstochowie mieszkało około 260 tysięcy ludzi. Dziś ta liczba mieszkańców spadła poniżej 200 tysięcy. Młodzi ludzie wyjeżdżają z miasta na studia albo do pracy i już nie wracają. Znikają sklepy i kolejne firmy, a potężne niegdyś zakłady albo już padły, albo ledwo wiążą koniec z końcem. Dlaczego młodzi ludzie wyjeżdżają z Częstochowy?
2: To jest miasto bez perspektyw dla starszych ludzi, dziękuję.
1: A dla młodych?
2: Dla młodych to ja polecam wyjechać za granicę albo do innego miasta, dziękuję.
1: A dlaczego, powiedz tak krótko, co się dzieje?
2: No, nie ma perspektyw.
1: Czyli czego, pracy?
2: Nie ma perspektyw na przyszłość. Proszę sobie temu dać zagłębić się, dzięki.
1: Dlaczego ludzie tu wyjeżdżają z Częstochowy? Młodzi ludzie nie chcą tu zostać.
3: Niskie zarobki, nie ma pracy. Warunki, no jakie tu są warunki do mieszkania, niech pan popatrzy. Co się tu wyrabia w nocy? Szyby wybijają, kible dewastują, cuda na kiju, tu strach chodzić.
1: A to kto dewastuje?
3: Młodzież tu, tylko że nie z naszej klatki, tylko z takich tam dalszych. O.
1: Czyli zostało trochę młodych ludzi, nie wszyscy wyjechali?
3: Nie wszyscy, no nie. Wszyscy nie, ale większość wyjechała. Ja mam tam dużo rodziny w Anglii. Już mają domy, młodzi ludzie. Prace, domy pokupowane, wszystko i zarobki, i samochody, i stadzik, żeby przyjechać, czy jechać na wczasy na Cypr, czy gdzieś tam. A tu czeka nas ostatni.
1: Rzeczywiście trudno młodzież spotkać tutaj.
3: O, jakby pan przyszedł na wieczór, to tak.
1: To będzie młodzieży trochę. No.
3: A szczególnie jak jest ciepło i na tych dwóch tam ławkach, no przeciwko właśnie moich okien, to ja mam do 4 nad ranem wesoło. Okien nie idzie otworzyć, bo mam pieska, to szczeka, bo oni krzyczą, śpiewają, puszczają jakieś melodie.
1: No nie, to wesoło przynajmniej.
3: No tak, dziękuję bardzo. Spania nie ma. A potem mecz jest na Rakowie, to znowu niebiesko mam w oknach. Cały czas policja jeździ, bo się tu gonią z tymi kibicami, którzy tam przyjeżdżają, tam trzymają autokary. Także dzielnica jest cudów, mówię panu. Przepraszam.
1: No nic, dzięki.
11: Tutaj nie ma pracy, a jak jest to mało płatna, to uciekają stąd. Ludzie wyjeżdżają gdzie indziej, za granicę, bo tam mają lepiej. Tutaj domów nie mają ludzie, nie mieszkają na ulicach. Gdzie pan by nie poszedł, to zawsze gdzieś ktoś leży, siedzi.
1: A to skąd to się bierze? Dlaczego tak jest tutaj?
11: Nie wiem, jakieś bezrobocie albo coś.
1: No, praca jest chyba gdzieś, tylko...
11: No jest, ale ludzie nie chcą takiej pracy, może, nie wiem.
3: Większość z ludzi pije po prostu.
1: Że piją?
3: No.
1: A dlaczego? Tak się tu dzieje, bo co, nie ma co robić?
3: Nie mają pracy.
1: Ale to co, ta huta nie działa, bo to przecież działa...
3: Nie.
1: A coś tam odpalają znowu, ale...
3: Odpalają, ale to już nie jest tak.
1: To nie jest łatwe życie na Rakowie, dzielnicy, która leży w cieniu hal i kominów potężnego kombinatu metalurgicznego. Kiedyś to była ta słynna Huta Bieruta, potem rozczłonkowana, prywatyzowana, teraz znowu ma być państwowa. Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło, że chce przejąć tę hutę, zabezpieczyć produkcję stali w Polsce. No, może dzięki temu coś się tam zmieni na lepsze.
12: No nie wszyscy zostali. Jeden wyjechał, a druga została.
13: No właśnie, no bo kiedyś...
12: Młody wyjechał.
13: A, pan wyjechał.
14: 11 lat tak. Nie mieszkam w Polsce, więc...
13: A, czyli za granicą, a gdzie mieszkasz?
14: W Anglii.
13: W Anglii?
14: Tak.
13: No i a dlaczego nie wracasz do Częstochowy?
14: Bo tutaj niestety perspektywy są słabe.
13: No, praca jest, już nie ma bezrobocia.
14: No, szczerze, no. Zarobki za granicą są lepsze, to po pierwsze, a po drugie jest dużo łatwiej. Nie jest tak wszystko skomplikowane.
12: Co jest, jak zakłady zamykają, co pan mówi?
14: No, przykładowo Rurownia, tak?
13: No właśnie, gdzie tutaj, bo tu mamy tę hutę, tak? Tak. Bieruta, tę słynną.
12: Tak.
13: Ale co, i ona tam coś wraca gdzieś, ta produkcja podobno powoli, ale to co, to już nie to samo, co kiedyś.
12: Stalownia, ale Rurownia zamknięta.
14: To jak za dziecko, to pamiętam, tutaj multum dzieciaków było, bawiliśmy się i tak dalej. Ilu hutników szło do pracy, na przykład druga zmiana. Tak. Pamiętam, a teraz? Co ty to do tego zaoradzi, co?
12: 15 tysięcy ludzi tu pracowało, a teraz co? No nie wiem ile teraz, 900 osób? Mhm. Stalownia, blachy?
13: To gdzieś tutaj to wszystko się kręci,
12: no,
13: wokół tego.
12: Stalownia to jest tutaj to po prawie, to niższe.
14: Jak ten srebrny komin.
12: A stalownia, no to tam jest ten elektryk, to jest stalownia, to żółte. Mhm. To żółte.
13: Czyli tam stalownia coś wraca, ale Rurownię zamknęli po prostu.
12: Tak.
13: Teraz właśnie.
12: Teraz.
15: A co tutaj jest? Ani lokali, żadnych kawiarni, tylko w Śródmieściu kawiarnie są. Więcej nigdzie. No, jest pan młody człowiek, więc zaproś pan gdzieś kobietę tutaj na Rakowie do kawiarni.
13: Tu na Oranżadę do minimarketu można, chociaż też nie można, bo zamknięty.
15: Nie ma kawiarni żadnej.
13: To jak to wyglądało tutaj w latach 70., 80.?
15: No, dyskoteki były i to nie jedna. Wszystko pozamykane. Nie wiem dlaczego, nie? Może ceny pracy nie ma, ceny poszły w górę.
13: No, praca jest, ale chyba taka rzeczywiście niedobrze płatna.
15: Śmieszna, śmieszne zarobki.
13: O tu chodzi.
15: Nawet jeszcze lepiej powiem, nie śmieszne, tylko śmieszne. No co taki młody człowiek 3000 zarobi i co ma? Tylko żeby od pierwszego do ostatniego przeżyć tak, no to wszystko.
16: A co tu robić? Iść na ławki piwo pić?
15: No ale...
16: Godnej pracy nie ma, godnych zarobków brak. Taka dziura według mnie tu jest i to od dłuższego czasu. Ludzie stąd wyjeżdżają nawet na niedaleki Śląsk życia. Warunki życia są lepsze o wiele na pewno niż tutaj. Huta praktycznie upada. Nie ma tu inwestycji. Taki jak na przykład na Śląsku. Jedzie pan na Śląsk, jest krok po kroku, coś się buduje, coś się tam dzieje. Na nas to się dzieje, no, tu ostatnio kamienicę wyburzyli.
13: Wyburzyli?
16: Tak, to się dzieje. No i tyle panu powiem.
13: Ale co? Ale pan został, nie wyjeżdża pan?
16: No nie, tak gdzieś sentyment poczułem do tej Częstochowy, do tej dzielnicy. Aha. I jakoś się tutaj trzymam. Jak na razie tu siedzę, jestem i żyję, jak to się mówi.
0: Co ludzie powiedzą.
1: Teraz będzie trochę takich bardziej optymistycznych wypowiedzi z częstochowskiego Rakowa, no bo przecież są też pozytywy. Na przykład mieszkania są niedrogie w porównaniu do cen, nawet nie w Warszawie, ale w Katowicach na przykład. No, to w Częstochowie jest dobrze. Łatwiej jest się utrzymać

0: potrafi robić i ten, to sobie wszędzie robotę znajdzie, tak? Mhm. No, trzeba chcieć.
1: Jest młodzież po prostu wykształcona, że tak powiem, którzy by chcieli coś po prostu więcej osiągnąć i wyjeżdżają tam, gdzie są możliwości. No w tej Częstochowie są jakieś możliwości, ale nie na przykład na takich wysokich szczeblach, no. Aha. Tu zostaje po prostu taka budowlanka i po prostu jakieś takie zakłady po prostu produkcyjne czy kurierskie i tak to nic poza tym.
2: Dzieci, dlaczego tu się nie rodzą?
1: Czemu? No mi się urodziło. Rodzą się.
2: Chłopak, dziewczyna?
1: Dziewczyna.
2: Czyli można w Częstochowie.
1: No można, można.
2: Jak się żyje w Częstochowie?
3: Nie jest źle, no ale aczkolwiek te ceny są dosyć wysokie. Po prostu za wysokie są ceny w sklepach i tak dalej. Jak ja znam ludzi, to nie wracają po prostu do Częstochowy.
2: Wyjeżdża tam na jakieś studia czy coś, tak?
3: Tak, i później zostaje tam, rodzinę zakłada i...
2: No dlaczego, co tu źle w tej Częstochowie?
4: Dobrze, nie narzekam. Mi jest po prostu dobrze. Dzięki.
2: Jakieś firmy prywatne, duże, coś się kręci?
5: Są jakieś prywatne firmy, no ale wie pan jak to u prywaciarza. No prywaciarz na pewno tym bardziej nie da zarobić, no tak? No bo prywaciarz patrzy, że ma zarobek jak najwięcej, tak?
6: Nie pójdzie ktoś za 3000 pracować, bo nie przeżyje, tak? Opłata mieszkania, opłata wody, opłaty, wszystkie opłaty, które mamy. No nie jest człowiek w stanie przeżyć za to wszystko.
2: Co, oferty głównie minimalna, tak? Gdzieś no. W okolicy.
5: No tak. No, kto tu panu da więcej? To jest największy właśnie zakład pracy, o, można powiedzieć.
2: Jasna Góra?
5: No widzi pan, ile tam tych kleryków wszystkiego. Tych pielgrzymów, no faktycznie jest na tej Jasnej Górze dużo, tak? Z całego świata się zjeżdżają ludzie, tak? No więc na pewno jest to dobry biznes, jeżeli chodzi o kościół, tak?
2: To co, kiedyś tu był największy zakład pracy, a teraz...
5: Jasna Góra.
2: Jasna Góra.
5: Tak, Jasna Góra. Tak to wygląda.
7: No to teraz jedziemy do centrum Częstochowy. Nie wygląda to na wymierające miasto. Dzikie tłumy na głównych skrzyżowaniach. Szczególnie w okolicy Alei Najświętszej Maryi Panny, która biegnie przez samo centrum miasta i kończy się gdzieś tam w okolicach klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze. Dużo młodych ludzi, dużo studentów, no bo prężnie działa tam Politechnika na przykład. Co oni mówią, ci studenci, młodzi ludzie? Czy chcą zostać, czy zaraz wyjeżdżają?
8: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
9: Dlaczego ludzie wyparowują tutaj z Częstochowy?
10: Pracy za bardzo nie ma jakiejś takiej fajnej, bo każdy teraz chce fajnej pracy pracować, nikt nie chce pracować.
11: Takiej niefajnej to nikt.
10: Takiej niefajnej nikt nie chce pracować. No nie jest to jakoś super źle, ale... Nadal jest trochę tak daleko od wszystkiego normalnego dla niektórych ludzi. Wie pan, tutaj kiedyś było bardzo dużo jakichś tam fabryk i tak dalej. Nadal są, ale mniej.
2: No ale to młodzież i tak chyba nie chce tam teraz w tych stalowniach i w tych rur tam no, kręcić.
10: Nie chce, chociaż to jest jedna z tych niektórych prac, które okazują się ponownie bardzo fajne, bo miałem kolegę, który właśnie tam pracował i nigdy nie narzekał, nie?
2: Że fajnie się tam te rury kręci.
10: Tak, mu się świetnie rury kręciło, nic nie robił pół dnia, patrzył jak się rury kręcą. Mhm. No, a i tak wyjechał, więc gdzieś za granicę do Holandii chyba.
12: No nie, to depresyjne miasto, myślę.
13: No ogólnie. No,
10: jakie?
13: Depresyjne. No Częstochowa jest ogólnie jednym z najbardziej depresyjnych miast w sumie.
10: Dlaczego?
13: Ranking był, no.
10: A, że był taki ranking, tak?
13: Tak,
10: że...
13: tak.
10: A to skąd to się bierze?
13: Nie wiem.
2: No ale jak się tutaj tak przespacerowałem tutaj aleją, to bardzo elegancko, no. Przyjemnie, ładne kamieniczki, uśmiechnięci ludzie.
13: No nie wszyscy. Połowa bym powiedziała.
2: A, raczej mało kto się uśmiecha, tak?
13: No tak. A niech pan spojrzy, nie widzi pan jak szaroburo? No, ogólnie. No
2: może więcej koloru by się tak przydało tutaj.
13: Jakiegoś, nie wiem, odnowienia czegoś może, albo coś, no nie wiem. Ja tu mieszkam od urodzenia i...
12: No ja tu nie mieszkam od urodzenia.
13: Nie chciałabym w sumie tutaj toczyć życia dalej. Chciałabym gdzieś wyjechać. Nie, po prostu nie przepadam z Częstochową tak jakoś.
14: To jest akurat centrum, tak? No tutaj to wiadomo, że będzie ładnie i ten, ale na wybrzeżach miasta już nie jest tak kolorowo. Okładka może być tutaj ładnie, wszystko, ludzie szczęśliwi, ale pojedziemy gdzieś 2 kilometry dalej tramwajem i już nie jest tak.
15: No ja myślę, że mało rzeczy na ogół do robienia po prostu w tym mieście. No. Nie ma tylu miejsc rozrywek. Jak byliśmy na przykład w Katowicach, to dla nas to był szok, ile tam jest fajnych rzeczy do robienia, fajnych restauracji do zobaczenia, taki do rozerwania się na ogół.
2: To nie ma jakichś plusów w ogóle w tej Częstochowie?
15: Fajne aleje jedynie, tak dla mnie. Moim zdaniem po prostu fajnie się idzie tutaj, ale żeby zrobić coś ciekawszego poza samym spacerem, to raczej nie.
16: Jak dla mnie to jest za mało roboty. Bardzo mało.
17: Nie ma co zbytnio robić, bo no, w szkole na przykład.
16: Nie ma żadnych, nie ma niczego wieszolego, nie ma żadnych jakichś miejscówek fajnych.
17: Nie ma żadnych atrakcji.
16: No nie ma żadnych atrakcji po

0: prostu.
1: No ale
0: armia jest, widzę, czy
1: tak. Gdzie chcesz. Narazieńskowa.
0: Z czym my tu mamy do czynienia?
2: ZDZ.
0: A, czyli to liceum jest takie?
2: Tak, liceum wojskowe.
0: Liceum wojskowe, no to jest co robić, można no. Biegać z karabinem, tam w okopach się tarzać, coś tam.
2: No, to jest fajnie.
0: Czego jeszcze brakuje, powiedzmy? Co by jeszcze można było zrobić, żeby tak tu ludzie młodzi chcieli zostawać w Częstochowie?
2: Bardziej bezpiecznie zrobić to miasto, bo w nocy jest niemożliwe się po prostu przemieszczać na mieście.
0: Prawda?
2: Tak. Jest bardzo dużo osób pijących, bardzo dużo osób, które chodzą z bronią ostrą. Tak, są, wiedziałem takie. W dzień jest fajnie, a gdzieś po 23 raczej, gdzieś około, to się zaczyna...
0: Około 23 robi się tak już
2: tak,
0: powolutku?
2: Niepewnie trochę.
3: Za nudno jest tutaj.
4: Nudno?
3: Nudno, no nie ma co robić.
0: Co można zrobić, żeby nie było nudno?
3: No to co, można pospacerować i tylko tyle. No ludzie się chcą rozwijać i wyjeżdżają do jakichś większych miast, gdzie mają większe po prostu możliwości.
0: Słyszę, że tak nudno, że nie ma co robić właśnie, tak to się powtarza.
5: No, no jest na górę, ale... To... Co to za atrakcja dla nas?
0: A praca, jakieś perspektywy?
6: Na własnym przykładzie w sumie. Ja nie mam żadnego doświadczenia w pracy. Szukałam teraz coś sobie, żeby tak sobie dorobić, ale nic w sumie. Nic w sumie nie ma. Jedyne co dzwonią, no to jakieś na czarne, jakieś sprzątanie, jakieś, jak wysyłałam CV, no to tylko tyle. A w sumie takie prace faktycznie dla jakiegoś ucznia, jesteśmy w maturalnej klasie, to... W ogóle nie ma takich perspektyw dużych, na przykład jak w większych miastach.
0: Dlaczego młodzi ludzie wyjeżdżają z Częstochowy, bo kiedyś...
7: To jest nudno.
0: Nudno?
7: Tak. No,
8: nudno jest, jakby no młodzież nie ma co robić, jak szczerze.
7: No brakuje takich większych przedsięwzięć, że tak to powiem. Znaczy ja to akurat nie imprezuję, ale no lubię takie festiwale, jakby więcej takich znanych ludzi przyjeżdżało po prostu.
0: Co się powinno dziać, żeby nie było nudno?
7: Oj, kurczę.
8: Większe melanże. Nowy stadion dla Rakowa.
0: No właśnie ten stadion rzeczywiście taki widzieliśmy z góry, tam to tak nie...
8: Dramat. To nie jest stadion na Ekstraklasę, na przyszłego mistrza w tym sezonie.
9: Pojawił się temat stadionu. Rzeczywiście to nie jest stadion, na którym powinien grać mistrz Polski, czy też nawet wicemistrz. To wygląda raczej jak boisko drużyny, która gdzieś tam pałęta się po jakiejś trzeciej czy czwartej lidze. Ten temat wciąż przewija się w rozmowach z ludźmi. Władze miasta od lat nie potrafią wybudować godnego stadionu.
10: Rakowy jakiś czas temu grał ze Sportingiem Lizbona. Mhm. Portugalczyk przychodzi i się mnie pyta, mówi: Mariusz, dlaczego wy macie taki słaby stadion? Mówi, tak. To nie jest stadion. Mi, jako przedstawienowi, było wstyd. Musiałem wytłumaczyć znajomym, dlaczego tak to wygląda.
11: Tylko niech pan zobaczy, jaki stadion jest. To nie jest stadion, tylko boisko.
0: Nie tutaj?
11: Tak, tam gdzie widać tą latarnię.
0: Nie ma nadziei?
11: Nie ma nadziei. Tu się nic nie rozwija. Wszystko się zwinęło i tak to wygląda. Tu nie ma żadnego horyzontu. Tu nie ma żadnego budynku, gmachu. To w 90 roku, tak na XXI wiek. Wszystko się po prostu dzieje.
9: Nie ma stadionu, ale ja tam widziałem jeden elegancki, nowoczesny gmach. To była Filharmonia Częstochowska. Kibice mogą więc napawać się muzyką klasyczną w godnych warunkach. W ogóle ludzie są bardzo w porządku w Częstochowie. Te aleje w centrum miasta eleganckie. Trochę takich pozytywnych spostrzeżeń na koniec.
12: No nie wiem, chyba jest fajne miasto jakby dla mnie. Właśnie przez to, że przyjechałem do Polski i mieszkam tutaj w Częstochowie od półtora roku, to dla mnie jest fajne naprawdę. Nieduże miasto, spokojne. Ludzie tutaj fajnie mieszkają, naprawdę. No podoba mi to miasto, jest takie spokojne naprawdę.
0: Czy jest taka nadzieja jeszcze dla Częstochowy, że będzie tu dobrze się działo?
13: No na pewno.
0: Ale są jakieś plusy, co jest fajnego w Częstochowie?
13: Bardzo teraz piękna jest Jasna Góra. Również te aleje, pierwsza, druga aleja.
0: No bardzo eleganckie aleje, czyli są pozytywy.
13: Są pozytywy. Mamy nadzieję, że będą jeszcze więcej pozytywów. No i co? Ahoj Częstochowo, niech leci dalej.
9: Takim dziarskim zawołaniem, które miałoby pobudzić władze miasta do działania, żeby wreszcie zainteresowały się, zrobiły coś dobrego dla ludzi w Częstochowie. Kończymy. Co ludzie powiedzą? Adam Feder, do usłyszenia za tydzień.
14: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder. Fox FM.

0: Love you, babe.
1: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Z pewnością dojdzie do takiego przesłuchania. Karol Nawrocki odpowiada prokuraturze, która chce go przesłuchać w charakterze świadka. Chodzi o sprawę sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, od których prezydent nie odebrał ślubowania. Dwóch złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jak prokuratorzy chcą przesłuchać prezydenta? O tym wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Prokuratorzy nie chcą zakłócać obowiązków prezydenta, ale jak podkreśla Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego, prezydent, jak każdy obywatel, ma swoje obowiązki.
3: Prokurator skierował pismo i w piśmie tym wnosi o wskazanie przez pana Karola Nawrockiego dogodnego dla niego terminu i miejsca przeprowadzenia czynności przesłuchania go w charakterze świadka.
2: Karol Nawrocki ze swojej strony zapewnia, że do takiego spotkania na pewno dojdzie.
4: Zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście.
2: W sumie w toczącym się w tej sprawie postępowaniu przesłuchano już ponad 40 osób.
1: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. W piątek kolejna próba odrzucenia prezydenckiego weta. Ten temat, zwłaszcza w obliczu afery Zonda Krypto, wywołuje wiele politycznych emocji. O to, aby Sejm, także głosami opozycji, prezydenckie weto odrzucił, apelował premier Donald Tusk. Wiele wskazuje jednak na to, że potrzebnej do tego większości nie uda się zdobyć.
5: Mieliście trzy szanse, nie jedną szansę, żeby zrobić to dobrze. I co? Trzy razy, ani razu nie wykorzystaliście tej szansy, nic wam nie wyszło.
6: Wbrew temu, co próbuje się wmówić opinii publicznej, nie jest to ustawa przeciwko kryptoaktywom. To jest ustawa, która ma wprowadzić zasady prowadzenia działalności na tym rynku, odpowiedzialności wobec klientów czy państwowy nadzór.
1: Mówili Janusz Cieszyński z klubu Rozwój Plus i Agnieszka Kłopotek z Polskiego Stronnictwa Ludowego. 11 czerwca prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę mającą uregulować rynek kryptoaktywów w Polsce. Odrzucenie weta, czyli ponowne uchwalenie ustawy, oznaczałoby, że prezydent miałby obowiązek podpisania jej. A ustawa, przypomnijmy, miała m.in. wprowadzić nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kryptowalut. Tymczasem są wnioski o areszt dla wszystkich trzech osób zatrzymanych w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Annę P., Jeromirę W. i Rafała Z. Anna P. i Jeromira W. usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Z. zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Jak informuje prokuratura, pierwsza z podejrzanych, Anna P., może być również zamieszana w zaginięcie Sylwestra Słuszka, mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak.
3: Dokonała demontażu nagrania i zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Słuszek był po raz ostatni widziany.
1: Podejrzanym może grozić, w zależności od zarzutu, od 8 do 10 lat więzienia. Uzyskał pozytywną opinię od sejmowej komisji, ale może nie być wymaganej większości w samym Sejmie. Maciej Berek, do niedawna minister w kancelarii premiera, już w piątek może zostać wybrany na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To kontrowersyjna kandydatura. Sprzeciwiają się i politycy opozycji, ale też część członków rządowej koalicji. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
7: Politycy Polski 2050, Centrum i Lewicy podkreślają, że Maciej Berek dopiero co zasiadał w rządzie, a teraz ma zostać członkiem Trybunału. Choć to właśnie rządowa koalicja chciała jego odpolitycznienia. Nie jest jednak pewne, ilu polityków koalicji nie zagłosuje za kandydaturą Berka.
8: Może być kilka, no rozmawiam też z innymi klubami i nie wiem, jak się to na razie będzie kształtowało.
7: Mówi szefowa sejmowego klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Sam Maciej Berek podkreśla, że nie ma przepisów, które nie pozwalają mu zasiadać w Trybunale.
9: To jest ustawa, która nie obowiązuje, przeciwko której głosowała opozycja parlamentarna.
7: PiS zarzuca rządzącym hipokryzję, ale koalicjanci odpowiadają, że to właśnie w czasie rządów PiSu do Trybunału trafiali byli posłowie jak Krystyna Pawłowicz czy Stanisław Piotrowicz.
1: Wybór nowego członka Trybunału Konstytucyjnego już w piątek. Wcześniej sejmowa komisja negatywnie zaopiniowała kandydata zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli Artura Kotowskiego. 3 miesiące aresztu dla kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek na autostradzie A1 w okolicach Częstochowy. Ciężarówka wjechała tam w grupę pracowników drogowych. 4 osoby zginęły, 4 kolejne zostały poważnie ranne. Jak się okazuje, w chwili wypadku kierowca tira był pod wpływem środków odurzających. O szczegółach nasz reporter Dariusz Brombosz.
10: Badania toksykologiczne potwierdziły, że kierowca był pod wpływem narkotyków, kiedy rano 1 września doszło do tragicznego wypadku na śląskim odcinku autostrady A1 niedaleko przypadku Częstochowy zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne.
0: Był pod wpływem klefedronu. I to stężenie stwierdzone miało wpływ na psychomotorykę.
10: Mówił prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. W środę Dominik D. usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Kierowca przyznał się do spowodowania katastrofy. Śledczym powiedział jednak, że nie pamięta, jak doszło do zdarzenia.
1: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Weryfikacja złożonych podpisów potrwa do poniedziałku. Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie na razie zarejestrowała 4 kandydatów, którzy chcą wziąć udział w wyścigu na prezydenta miasta. Są to Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Aleksandra Owca i Monika Piątkowska, którym udało się prawidłowo zebrać wymagane 3000 podpisów. Komisja nadal weryfikuje jednak podpisy złożone przez 8 potencjalnych kandydatów. Na te decyzje czekają m.in. Łukasz Gibała i Stanisław Kułach, ale także...
11: Jest to pan Marian Banaś, pan Bartosz Bocheńczak, pani Daria Gosek-Popiołek, pan Michał Klimek, pan Sławomir Pietrzyk i pani Marta Ratuszyńska. Przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji kandydata.
1: Mówi przewodniczący Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Przypomnijmy, że przedterminowe wybory na prezydenta stolicy Małopolski odbędą się 27 września, a debatę z kandydatami na ten urząd zobaczycie na YouTube'owym profilu Superekspresu. Do urn pójdą też mieszkańcy Częstochowy. W niedzielę 25 października w mieście odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta. Na urzędującym gospodarzu miasta ciążą zarzuty korupcyjne. Decyzją prokuratury został on zawieszony w obowiązkach służbowych, objęty zakazem pełnienia funkcji oraz zakazem wstępu do Urzędu Miasta. Czas zmobilizować ludzi do udziału w głosowaniu, mówi Arleta Lizoń-Klama z Komitetu Referendalnego.
12: Ruszamy z kampanią profrekwencyjną. Mieszkańcy podpisują. Zdecydowali się chętnie. Trzeba jednak sprawić, by te 46 i 48 tysięcy Częstochowian i Częstochowianek poszło na referendum i zagłosowało za lub przeciw.
13: On za dużo ma swoich kumpli. Żeby nie kumpli, to już by dawno.
10: Myśli pan, że honorowo dla niego byłoby, gdyby zrezygnował ze stanowiska?
14: Tak.
15: Ale prezydent Częstochowy nie ma honoru. Bo gdyby miał honor, to by się zupełnie inaczej zachowywał.
16: Co z tego miasta jest? Jak pan mi powie. Jedno kiedyś z najbogatszych miast w Polsce. Co teraz jest?
1: Dodawali mieszkańcy Częstochowe. Referendum odwoławcze będzie ważne, jeśli weźmie w nim udział co najmniej 3/5 liczby wyborców, którzy głosowali w poprzednich wyborach samorządowych. Kobieta była pijana, gdy jej 3-letnia córka weszła na parapet okna na pierwszym piętrze. Jest zarzut dla 40-letniej matki z Kutna, mówi rzecznik policji Daria Olczyk.
17: Matka usłyszała zarzut narażenia dziecka, na którym ciążył na niej obowiązek opieki, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
1: Policję wezwali wczoraj zaniepokojeni sąsiedzi. Dzięki szybkiej reakcji służb dziecku nic się nie stało. W mieszkaniu mundurowi zastali nietrzeźwą matkę oraz jej partnera. Decyzję w sprawie dalszej opieki nad dzieckiem podejmie sąd rodzinny. Związkowcy z Stanockiego Szpitala chcą odwołać dyrektor placówki. Zarzucają jej wprowadzenie chaosu i brak doświadczenia w ochronie zdrowia. Pracownicy skarżą się również na brak informacji o działaniach podejmowanych przez szpital i starostwo.

0: Zawanie kartą turysty w Zakopanem. Po wakacjach okazuje się, że skorzystało z niej mniej niż 7 tysięcy osób. To niewiele, jak na setki tysięcy gości. Władze miasta i przedsiębiorcy oceniają jednak, że jak na początek funkcjonowania karty, wynik ten jest przyzwoity, mówi wiceburmistrz Zakopanego Iwona Grzebyk-Dulak.
1: Karta turysty na dzień dzisiejszy ma 6687 użytkowników. Uważam, że nie można powiedzieć, że karta nie zadziałała, bo za krótki czas na jej podsumowanie.
2: Karol Wagner, członek Zarządu Tarczańskiej Izby Gospodarczej. Bezwzględnie karta turysty się przyjęła, natomiast ze wskazaniem, że wśród tych osób, które o niej wiedzą, jeszcze nie jest tak idealnie, że wybierają obiekt przez to, że obiekt ma kartę albo nie, ale docierając do obiektu, pierwsze co po zakwaterowaniu pytają o kartę.
1: Jest tendencja, by rejestrować swoje obiekty, co też skutkuje znacznie większymi wpływami z opłaty miejscowej, bo na dzień dzisiejszy już osiągnęliśmy 70% planu.
0: Karta turysty powiązana jest z opłatą miejscową. Mogą ją wydawać gościom jedynie legalnie działające obiekty, które pobierają od turystów opłatę miejscową, a w ten sposób miasto chce zniwelować szarą strefę wynajmu pokoi. Fałszywe informacje, halucynacje i promptowanie. O tych i innych aspektach sztucznej inteligencji będą uczyć się polscy nauczyciele. Centrum Nauki Kopernik przygotowało szkolenie z Bad AI, które ma na celu przygotować dydaktyków do nauczania w szkołach o właściwym i bezpiecznym korzystaniu ze sztucznej inteligencji. Więcej o tym wie nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
3: Sztuczna inteligencja na dobre zagościła w polskich szkołach, co ma swoje dobre i złe strony. Przyspiesza ona pracę, ale jak wynika z badań naukowców z Uniwersytetu w Hongkongu, uczniowie zbyt polegający na AI osiągają gorsze wyniki na egzaminach niż uczniowie pracujący samodzielnie. Nowe szkolenia mają dać nauczycielom narzędzie do edukowania o sztucznej inteligencji.
4: Nauczyciele doskonale widzą, jak obniża się poziom uczniów konkretnej grupy, kiedy nadużywają narzędzi sztucznej inteligencji. Ale to trzeba też zbadać. Trzeba to umieć pokazać na liczbach, umieć pokazać realny wpływ, tak żeby nie tylko ci nauczyciele, którzy bardzo uważnie obserwują, ale ci, którzy jeszcze nie mieli styczności, widzieli, co się sprawdza, co działa, jak podejść do sztucznej inteligencji, do uczniów.
3: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. W planach jest 5 tur szkoleń. W każdej turze ma wziąć udział 100 osób.
0: Zapisy na pierwszą turę potrwają do 13 września. A w lasach pojawiają się już pierwsze grzyby. Bezpieczne grzybobranie to jednak podstawa. A o podstawowych zasadach przypomina Maria Wiśniewska z Kaliskiego Sanepidu.
5: Wybieramy się zawsze z przewiewnym koszykiem. Absolutnie z żadnymi foliowymi reklamówkami, plastikowymi, nieprzewiewnymi pojemnikami, dlatego że grzyby mają swoją wilgotność i źle przechowywane mogą stać się grzybami niejadalnymi.
0: Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy nasze zbiory nadają się do spożycia, to powinniśmy skorzystać z pomocy pracowników sanepidu, a grzyby najlepiej przetworzyć w przeciągu 24 godzin. I jeszcze zaproszenie na poranne rozmowy polityczne. W piątek gośćmi Jana Wróbla będą o 7.30 na kanale Super Ring na YouTubie publicysta tygodnika Do Rzeczy Piotr Semka. A pół godziny później, czyli minutę po 8, ósma runda na antenie Vox FM, gdzie Jan Wróbel z posłem Prawa i Sprawiedliwości Michałem Wosiem będą rozmawiać o działaniach prokuratury w sprawie Zonda Krypto. Zapraszamy.

0: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec wybrał zgłoszenie Andrzeja, którego wita bardzo serdecznie, bo chce mu pomóc. Cześć Andrzej.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Andrzeju, co się dzieje? Kogo dotyczy sytuacja?
2: Sytuacja dotyczy mojej ukochanej osoby.
1: To jest żona, dziewczyna?
2: Partnerka.
1: Jakżeście się poznali?
2: W sanatorium.
1: Proszę, jak ładnie. To ile ty masz lat, mogę zapytać?
2: 44.
1: 44. A ile lat ma dziewczyna?
2: 45.
1: No i tu możesz powiedzieć, jak ma na imię.
2: Iwona.
1: Co się wydarzyło?
2: Nie potrafiłem mu pokazywać uczuć.
1: No to po co, że się poznawał, przepraszam?
2: To mnie zauroczyło.
1: Czyli to był podryw na jeden raz. Twoim nie. zdaniem, na początku nie. było, tak? Jakoś nie, tak się nie, przedłużyło.
2: Nie. To nie było na jeden raz.
1: No to nie rozumiem, nawet... no. Po co podrywać i zawracać głowę kobiecie o imieniu Iwona, jeżeli się potem nie ma dla niej czułości i czasu, troski, a dziewczyny nie lubią braku tych spraw.
2: Wiem, zawaliłem. Chciałbym to naprawić.
1: To kiedy to się skończyło?
2: W poniedziałek.
1: To niedawno.
2: Kłótnia była w czwartek, ale...
1: W poniedziałek podjęła decyzję, że cię zostawi?
2: Tak.
1: A jak długo byliście parą?
2: Ponad rok.
1: Pierwszy miesiąc, dwa, to myślę, że było cudownie.
2: Było cudownie do teraz.
1: Nie, cudownie nie mogło być do teraz, bo już wcześniej pewnie zwracała ci na coś uwagę.
2: Tak, zwracała, prosiła, żebym się zmienił. Jakoś, nie wiem, zablokowany byłem i...
1: To ty mi musisz powiedzieć, co mówiła, na co zwracała uwagę, o co prosiła konkretnie.
2: O to, żebym okazywał dla niej uczucie.
1: No to wiem, to już powiedziałeś. To znaczy, co miała na myśli?
2: Jak ktoś był obok, nie potrafiłem tego okazać.
1: Coś więcej.
2: To rzucała mi to, że jeśli gdzieś jestem w towarzystwie, to nie mówię, że ją kocham, nie okazuję uczuć.
1: A widzisz, jej też nie powiedziałeś nigdy, czy zraz?
2: Nie, jej powiedziałem, cały czas mówiłem, ale to zawsze jak byliśmy na osobności.
1: Czyli nie pokazywałeś w towarzystwie, jak bardzo jesteś zaangażowany?
2: Tak.
1: Ohoj, czyli co, ona czuła się opuszczona w towarzystwie, gdzie razem byliście, to nie można było powiedzieć, że jesteście parą?
2: Znaczy razem to nie, chodzi o rozmowy telefoniczne. Nie potrafiłem się przełamać i...
1: To znaczy, poczekaj, zaraz, nagle mówisz o rozmowach telefonicznych. Z kim?
2: Z Iwonką.
1: Aha, to coś nowego. Jaki byłeś w tych rozmowach telefonicznych? O, to miała pretensje? Oschły.
2: Tak, zimne oschły.
1: Dlaczego? Z czym masz problem?
2: Chyba ze sobą.
1: Nazywasz ją swoją miłością, ale ty ją kochasz?
2: Tak, bardzo.
1: A jak jej pokazujesz, że ją kochasz?
2: O, właśnie do mnie przyjechała.
1: To przeproś i
2: odejdź. Jestem w szpitalu.
1: No to poproś chwilkę, żeby poczekała. Dobrze? Powiedz, że masz ważny
2: poczekasz
1: telefon.
2: Poczekasz chwilkę, mam ważny bardzo telefon.
3: Dobrze.
2: Właśnie.
1: Powiedz jej, że to nie chodzi o inną kobietę, żeby była spokojniejsza.
2: Nie, to nigdy nie chodziło o takie
1: dobra.
2: Rzeczy.
1: Co ci jest? Dlaczego jesteś w szpitalu?
2: Jeszcze bóle brzucha, ale jeszcze nic nie wiadomo.
1: Może nerwowe, co?
2: Nie wiem.
1: Ale zobacz, odwiedziła cię.
2: No i to z daleka przyjechało.
1: Jaka odległość?
2: Prawie 200. Przepraszam, ale tak bardzo się cieszę, że ona przyjechała, że mnie odwiedziła.
1: Nie spodziewałeś się teraz, tak?
2: Nie.
1: Przyjechała do ciebie, zobacz.
2: Słucha nas. Nie wiem, z kim rozmawiam, ale słucha.
1: Dasz na głośno mówiący za chwileczkę?
2: Oczywiście.
1: No to słuchajcie, zaraz się dowiemy, co powie Iwona w temacie Andrzeja, którego odwiedziła niespodziewanie, przyjeżdżając 200 kilometrów po tym, jak się rozstali, jak powiedziała mu, że jest to już niemożliwe, żeby byli razem, a tu nagle niespodzianka, ale mi się trafiło pierwszy raz. No co, trzymamy kciuki? Dzwonię zaraz.
0: Kochaj albo rzucaj. Box FM.

0: Mm-hmm. Albo rzucaj.
1: Halo, jesteś Iwonka?
2: Jestem.
1: Ja jestem prezenterem Radia Vox FM, nazywam się Paweł Pawelec. Witam cię.
2: Ja jestem w szoku.
1: To przybliż się do telefonu, porozmawiamy na jednym numerze, będzie ciężko. I ci powiem, że Andrzej, który cię zawiódł i pisał, że nie jest za bardzo uczuciowym facetem, a ty kładziesz na to nacisk, przyznał mi się do tego, że wszystko mu runęło. Zupełnie przypadkiem ja do niego dzwonię, a ty przyjechałaś, czego się nie spodziewał, 200 kilometrów, by go odwiedzić, kiedy on już stracił nadzieję. I w sumie nie wiem, sam podejrzewam, czy te bóle brzucha to nie są bóle nerwowe albo jakieś sytuacje przez sytuację, która w jego życiu się przytrafiła. Iwonka, co cię skusiło, żeby jednak go odwiedzić po tym, jak rozmawialiście o tym, że nie będzie was i żeście się rozstali w poniedziałek?
2: Chorych trzeba odwiedzać.
1: Chorych, szczególnie na umyśle, nie?
2: To fakt, nie na tym oddziale leży.
1: Iwona, jeżeli facet prosi innego faceta, obcego, my się nie znamy, ale słucha programu i wie, że coś mogę wskórać, to już trzeba to docenić. Prosi, bym pomógł mu odzyskać ciebie. Iwonka, on tu pisze, że wie dokładnie, co źle robi, a ja przed chwileczką, zanim weszłaś, powiedziałem mu, że mam być mysio-pysio dla ciebie. Niech sobie walczy z innymi ludźmi, których nie zna, nie szanuje, obawia się, drażnią go, a wobec ciebie absolutna bezbronność i brzuszek. Po prostu ma być szczeniaczkiem. Iwona, inaczej to się nie uda, prawda?
2: Oczywiście.
1: I musi mówić o swoich uczuciach. Andrzej, ja ci podpowiadam. Jak masz taką ochotę, zastanawiasz się, czy nie należałoby teraz wtrącić coś, co jest romantyczne, a ty się tego wstydzisz, to jej po prostu powiedz, że cię... Tak jest, że cię owładnęła cię taka fala uczucia i teraz chciałbyś jej powiedzieć, że ją kochasz. Czy nie masz nic przeciwko temu, Iwonka? I mówisz.
2: Mam ochotę go zabić.
1: A powiedz mi,
2: pielęgniarce, że tego nie zrobię.
1: Teraz jest bezbronny, to ci nie ucieknie, nie, bo leży w łóżku. Iwonka, ty mu też musisz pomóc, powiedzieć, jeśli ci zależy, a zależy ci, widzę, bo przyjechałaś. Jak on ma ci mówić o tych swoich uczuciach? Jak on jest taki zamknięty w sobie?
2: Niech się otworzy.
1: Czy powalczysz o ten związek, jak już cię mam na jednym numerze telefonu, w szpitalu, przy łóżku? Powiesz mi, że go jednak kochasz i potłumaczysz mu, jak to jest pokazywać, czy się kogoś kocha. Czy odwiedziłaś go tylko po to, żeby go nakarmić, spojrzeć i pożegnać? Kochasz czy wrzucasz?
2: Nie wiem, co zrobię. Na razie mam uśmiech na twarzy.
1: No to
2: przyjechałam
1: się
2: na plecy, czegoś nie potrzebuję, czy wody nie potrzebuję.
1: Mhm. Nie chcesz skóry sprzedać.
2: Czuję do niego coś, no...

0: niego nic nie dociera. Klapki na oczy i tunel. Pewność siebie, że już ma, jest tak. I koniec.
1: Na półce z napisem moje. Co cię najbardziej w nim denerwuje? Jakie sytuacje?
0: Że zostawia na wszystko na czas, że samo się rozwiąże, że nie rozmawiamy, że nie wyciąga ręki do każdego problemu, nie rozwiązuje. Odnoszę wrażenie, że wręcz przeciwnie, mnie się wstydzi.
1: Kobiety się podrywa całe życie, Andrzej. Przynosi jej się kwiaty całe życie. Broni się przed wrogami całe życie. Wtedy nagle Iwona poczuje, że jest ważna. Zapewnia się kobiecie bezpieczeństwo. W twoich ramionach, dłoniach, w twoim życiu. Ważna, bezpieczna. To ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Iwonka, bądź pewnej nadziei, że Andrzej kuma bazę po tej rozmowie. Iwonka, dziękuję. Miłego
0: dziękuję.
1: Dnia. Zrób mu herbatki.
2: Kochaj albo rzucaj. Box FM.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
6: Reklama. Nie żyje operator filmowy Wojciech Płóciennik. Mężczyzna od kilku dni był poszukiwany. Ambasador Rosji na dywaniku w polskim MSZ-cie to pokłosie operacji hybrydowych, za którymi stoi Kreml. Polskie siatkarki wciąż niepokonane zameldowały się w półfinale Mistrzostw Europy.
7: Jest piątek, czwarty dzień września, godzina 6:00, czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Policja potwierdza, odnaleziono ciało zaginionego operatora filmowego Witolda Płóciennika. Mężczyzna znajdował się na obrzeżach Lubniewic w województwie lubuskim. Na zwłoki natknęła się jedna z cywilnych osób, która ochotniczo brała udział w poszukiwaniach. 56-latek ostatni raz widziany był w sobotę 29 sierpnia. Przebywał nad jeziorem około 25 km od Gorzowa Wielkopolskiego. Przyjechał tam na odpoczynek. Wcześniej pracował z ekipą filmową na planie serialu. Poszukiwania trwały kilka dni. Brali w nich udział policjanci, strażacy, leśnicy i żołnierze. Dołączyli też znajomi zaginionego oraz okoliczni mieszkańcy. Przyczyny i okoliczności śmierci mężczyzny ustala teraz prokuratura. Polska protestuje przeciwko rosyjskim operacjom hybrydowym. Moskwa odrzuca odpowiedzialność. Warszawa przekazała ambasadorowi Rosji kategoryczny sprzeciw wobec eskalacji rosyjskich operacji hybrydowych. Dyplomata został wczoraj wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w geście solidarności z Niemcami. O czym ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
8: Rosyjski ambasador został wezwany do polskiego MSZ, gdzie usłyszał kategoryczny protest. Jednak Moskwa wypiera się odpowiedzialności.
9: Nie przedstawiono nam żadnych dowodów. Strona rosyjska stanowczo odrzuca całkowicie bezpodstawne oskarżenie.
8: Mówi Georgij Michno, ambasador Rosji w Warszawie. Polska sprzeciwia się rosyjskiemu terroryzmowi państwowemu, eskalacji operacji hybrydowych i prowokacjom w pobliżu polskiej granicy powietrznej, mówił szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
10: Nie ma zgody na podpalenia, morderstwa i inne prowokacje.
8: Wezwanie ambasadora to reakcja m.in. na ustalenia niemieckiego śledztwa dotyczącego incydentu w pobliżu lotniska w Lipsku. Niemcy uznały, że odpowiada za niego Rosja.
6: Tymczasem u naszych zachodnich sąsiadów kolejny groźny incydent koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen między Kolonią a Düsseldorfem. Znaleziono podejrzany przedmiot. Według policji może to być urządzenie do odpalania bomb, ale oficjalnie tego nie potwierdzono. Eksperci badają, czy mogło być użyte do ataku na sieć. Weryfikacja złożonych podpisów potrwa do poniedziałku. Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie zarejestrowała 4 kandydatów, którzy chcą wziąć udział w wyścigu na prezydenta miasta. To Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Aleksandra Owca i Monika Piątkowska, którym udało się prawidłowo zebrać wymagane 3000 podpisów. Komisja nadal weryfikuje jednak te złożone przez 8 potencjalnych kandydatów. Na decyzję czekają m.in. Łukasz Gibała i Stanisław Kułach, ale także...
11: Jest to pan Marian Banaś, pan Bartosz Bocheńczak, pani Daria Gosek-Popiołek, pan Michał Klimek, pan Sławomir Pietrzyk i pani Marta Ratuszyńska. Przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji kandydata.
6: Mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący komisji, i wyjaśnia, skąd m.in. w przypadku Łukasza Gibały poprzednie prawie 4000 podpisów nie zostało przyjętych.
11: Najczęstszy błąd to w tym przypadku był brak miejscowości Kraków. Pozostałe błędy są raczej takie statystyczne. Najczęściej osoby mylą się co do miejsca zamieszkania, tak mi się wydaje, bo to miejsce zamieszkania to jest adres stałego miejsca pobytu, a często osoby podają jakieś miejsce tymczasowego zamieszkania, wynajmu, działalności gospodarczej.
6: Przed terminowe wybory na prezydenta stolicy Małopolski 27 września. Ewentualną drugą turę zaplanowano na 11 października. I jeszcze sport. Jest półfinał i jest apetyt na medal. Polskie siatkarki pokonały w Stambule Holandię 3-1 i awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. Ostatni raz do najlepszej czwórki Polki dostały się 7 lat temu, a na medal czekają od 2009 roku. W ostatniej akcji nie pomyliła się Paulina Damaskę, która po meczu podkreślała:
2: podczas tego spotkania poczułam tyle emocji i byłam w różnych stanach, ale myślę, że to było pierwsze spotkanie, w którym rzeczywiście byłam też zestresowana, a końcówka, no myślę, że przyniosła nam tyle emocji, tyle euforii jak naszym kibicom, a może nawet więcej.
6: W półfinale Polki zagrają z Włoszkami, w drugiej parze Turcja zmierzy się z Serbią. Do obu tych spotkań dojdzie w sobotę.
7: Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu na Pomorzu, Pomorzu Zachodnim oraz na Warmii i Mazurach.
12: A byłam przekonana, że powiesz, że przed upałami, no ponieważ właśnie, na południu Polski dzisiaj 27 stopni. Katowice, Kraków, Wrocław, Opole.
7: Czy to dla ciebie są
12: będzie
7: upały?
12: Będzie aż tak ciepło. No pewnie, jak na wrzesień, to dla mnie są upały.
7: Na północy zdecydowanie chłodniej, 19 stopni maksymalnie w Gdańsku czy Olsztynie dzisiaj. Ten deszcz może się pojawiać wszędzie, no i dużo chmur dzisiaj.
12: Julia Chren.
7: Konrad Piwowarski.
12: Dzień dobry, 5 po 6.
7: Mamy piątek.
13: Pierwsze.

0: Utwór na piątek, 12 minut po godzinie 6. No właśnie, dzisiaj piękny ten dzień nadszedł. Dotrwaliśmy, doczekaliśmy, jest piątek!
1: Ja się chciałem nie zgodzić troszeczkę, bo jednak w blaszane...

0: przy tym deszczu.
1: No proszę nie tłuc takich osób, nie, zdecydowanie.
0: Nie, zgłoście się na voxfm.pl, pierwsza zmiana budzi ludzi, 5 stówek do wygrania na prezent marzeń, więc warto.
2: Pierwsza zmiana.

0: Proszę bardzo, odleciała kolejna kartka z naszego kalendarza. Mamy piątek, 4 września i dzisiaj imieniny obchodzą całe mnóstwo osób. Adela, Bonifacy, Boromea, Daniela, Ermegarda, Felicyta, Gwidona, Heliodora, Hermiona, Ida, Emelda, Irmegarda, Iwo, Iwona, Julian, Kandyda, Kanizja, Kanuta, Katarzyna, Liliana, Lilianna, Marceli, Maria, Mojżesz, Przemysł, Przemysław, Rajmunda, Rościgniew, Rozalia, Scypion, Sergia, Stella oraz Teodor.
1: Jeżeli chodzi o święta, to dzisiaj dużo skromniej. Dzień orzechów makadamia dzisiaj świętujemy. Oraz Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego.
0: A to bardzo ważne, żeby zdrowym być. W takim razie, skoro tak ubogo w kalendarzu świąt nietypowych, to przechodzimy do dat. 1997 rok, to już 29 urodziny, obchodzi teleturniej Jaka to Melodia, bo właśnie 29 lat temu na antenie TVP1 wyemitowano pierwszy odcinek.
1: Ulubiony teleturniej mojej babci, chciałem podkreślić.
0: Myślę, że nie tylko twojej.
1: Rok 1888, 4 dzień września. Wtedy to właśnie Amerykanin George Eastman otrzymał patent na aparat fotograficzny, na błonę zwojową i zarejestrował znak towarowy. Kodak. Jeżeli pamiętacie ten znak towarowy, pamiętajcie o regularnych badaniach przesiewowych. Jakiś lipidogram by się przydał, morfologia krwi, kreatyninem warto zbadać, jelito grube, mamografia dla kobiet, prostata.
0: Dobra, dość. Ale warto się badać, to prawda. 1951 rok, czyli 75 lat temu dokładnie, pozostaje w temacie telewizyjnym, odbył się pierwszy międzykontynentalny przekaz programu właśnie telewizyjnego.
1: To jeszcze 4 dzień września roku 1981. Na świat przychodzi amerykańska piosenkarka, aktorka. W Stanach Zjednoczonych można powiedzieć, że ikona. U nas trochę mniej, ale wciąż popularna. Beyoncé dzisiaj świętuje swoje 45. urodziny.
0: No to dziękujemy, Beyoncé, oczywiście. To jeszcze rok 1978 i urodziny polskiego aktora Borys Michał Michalak. Myślicie, że nie kojarzycie, a to jest Borys Szyc. Wszystkiego najlepszego.
1: A ciekawe, czemu zmienił nazwisko.
0: Może, żeby szybciej było.
1: A! No tak, właściwie. To ma jakiś sens. Nie wiem jeszcze jaki. 22 minuty po godzinie 6 to Radio Vox FM i wrzesień.

0: No i co, udało ci się ustalić, czy nie?
1: Ale co ustalić?
2: No, z którego filmu najbardziej znany jest Borys Szyc, bo tutaj mieliśmy pozaantenową dyskusję przed chwilą, no bo są tacy aktorzy, którzy są znani po prostu z jednej roli, mm-hmm. najbardziej i się takich kojarzy bardzo. No, tak. Pan Adamczyk to papież, tak?
1: No, wiadomo, tak, albo Karol, och Karol. A właśnie Borys Szyc, tak jak szukałam, no to co, Vincim grał tego Juliana, no, no czy tak, Juliusza?
2: To chyba najbardziej, no właśnie tak, wydaje mi się, że to najbardziej ikoniczne.
1: W Symetrii jeszcze grał w tym filmie o więzieniu.
2: No mi się skojarzyło od razu z wojną polsko-ruską, ale to tak nie wiem, czy to
1: a
2: było takie
1: mainstreamowe. A on nie grał czasami jakiegoś Piłsudskiego, czy kogoś ważnego?
2: O! Grał.
1: O, czyli grał. Coś mi się dobrze
2: 2019 kojarzy. Rok, wiem, bo sprawdziłem przed chwilą.
1: No, ale to gratulujemy w każdym razie. Pan dzisiaj obchodzi urodziny, no i nie jest związany z żadną rolą, a pewnie wiele ról jeszcze przed nim. Mamy nadzieję, ja przynajmniej, na jakąś fajną komedię romantyczną na święta. Mamy nadzieję, prawda?
2: Co? Halo? Halo? Pierwsza
3: zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Przepraszam, bo ja do tunelu przed chwilą wjechałem, nie usłyszałem, ale jakby co to 3 minuty zostały do godziny 6.30 i wiadomości Vox FM za chwilę.
3: Reklama. Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
5: Takich jak ogórki polskie krótkie, pewni dobrego, teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Mamo! Gotujemy się na bitki?
9: Gotujemy? Od razu dusimy! Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
10: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
11: Tylko tobie. Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj w niedzielę o 21.25 w TVP1 i TVP VOD.
12: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
15: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
16: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
3: Reklama.
2: Godzina 6.30 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
7: Na początek atak ukraińskich dronów na cele w Moskwie. W nocy zapalił się skład ropy naftowej w Soczi nad Morzem Czarnym, informuje agencja Reutera. Celem był też terminal naftowy w położonej nieopodal miejscowości Sirius. Do jednej z eksplozji prawdopodobnie doszło w pobliżu rosyjskiego dywizjonu obrony powietrznej. Znajdują się tam systemy rakiet przeciwlotniczych. Pozew zbiorowy przeciwko firmie złożyło go 240 tysięcy kierowców Ubera z 7 krajów europejskich, w tym z Polski. Twierdzą, że algorytm, który ustala ich wynagrodzenie, jest bezprawnym, zautomatyzowanym systemem, który celowo zaniża zarobki, informuje Gazeta Wyborcza. System miał zrekompensować kierowcom nieopłacalne kursy, na przykład takie, w których dojazd do klienta był długi, a sam kurs krótki. Firma miała wtedy pobierać niższą prowizję, ale według kierowców był w tym ukryty cel, przekręcać śrubę pracownikom i testować, jak bardzo można zmniejszyć ich wynagrodzenie, pisze gazeta. Uber Polska odcina się od tych zarzutów. Znamy laureatów antynobli. Humorystyczne nagrody dla naukowców dostali też Polacy. Zespół pod kierownictwem profesor Agnieszki Sorokowskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego został nagrodzony w dziedzinie węchowej. Ich badanie wykazało, że niemowlęta pachną wspaniale dla swoich rodziców, ale nastolatki już nie.
2: Może dlatego, że niemowlęta myją się częściej.
17: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM. Kłaniamy się nisko.
1: Dzień dobry, 28 do 7.
2: Mamy piątkę.

0: 23 minuty do godziny 7. Informacje palące w gazecie.
1: Nie można palić, no.
0: Amerykanin ukrywa się w polskich lasach.
2: To niezdrowe.
1: Jak
2: to? Amerykanin,
1: czekaj. A chodzi, wiem, ja już wiem.
2: Ale człowiek?
1: Nie, pewnie chodzi o tego grzyba, tego borowika, który już od kilku lat co roku mówią, że to jest nowość w polskich lasach.
2: Aha.
1: I co roku po raz pierwszy się pojawia, tak?
0: Tak, tak, bo to jest, wiesz, jak ludzie z promocjami to w sklepie.
2: Czyli to sami grzybiarze robią, w sensie, że zrywają, roznoszą grzybnie.
1: Gazety szukają sensacji po prostu.
2: A, tak. Nie ma co, to tak, chociaż amerykański grzyb.
0: Złotoborowik wysmukły. To jest właśnie ten intruz, który przybył zza oceanu.
1: Dlaczego intruz? Najważniejsze, że jest jedno.
2: A nie jakiś tam Trumpus Pospolitus?
0: Ale on właśnie jest niebezpieczny, ponieważ on co może robi? Zagrażać naszemu borowikowi rodzimemu.
1: Dobrze, przepraszam.
2: Wyeliminuje, weźmie jego grzybnie.
1: Czy możemy pochwalić nasze siatkarki? Bo za mało chwalimy nasze siatkarki.
2: Amerykanie zawsze po coś przyjeżdżają.
0: Oczywiście.
2: Do nas.
1: No. Półfinał już jest. W sobotę zagrają o finał z Włoszkami. Siedem zwycięstw w siedmiu meczach.
2: Tak? Bardzo
0: siedem
2: ładnie.
0: Zwycięstw w siedmiu meczach to chyba żadna inna drużyna polska nie ma takich osiągnięć.
1: Prawda?
2: Tak, ale jest taka niech trwa ta pasa.
0: Nie no, dziewczyny,
2: nie zapeszaj. Siedem.
0: Jesteście super i bardzo wam dziękujemy.
2: Siódemka po zdaniu
0: do kosa. Że można kibicować.
2: Tak mówią, no to niech kosą dalej
1: się skończyła się drama pani Jabłczyńskiej.
0: Nie, no absolutnie.
1: No przeprosiła wczoraj.
2: Dalej?
0: No to co z tego?
1: Ja no to się skończyła, no.
0: Nieprawda, przeprosiny wygenerowane w AI ale to i już jest.
2: Nie liczą się,
1: ale
2: tak.
1: To dlatego są wygenerowane przez AI, bo
2: mnie
1: treść tych
2: czasu.
1: Przeprosin była napisana przez panią Grochole i tam było napisane wygenerowane przez AI.
0: No
1: to
0: tak.
1: Dlatego.
2: Nic
1: to...
0: No
2: nie
0: tak,
2: rozumiem.
0: czyli niby przeprosiny, ale jednak zaczepka.
2: Aha, ale zobaczcie, nie ma jeszcze filmu, a już mamy serial.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.

0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: 15 minut do godziny 7 to już czas wstawać, zwłaszcza jeżeli jest się rodzicem. Niezależnie od tego, jakie dziecko, w jakim wieku.
3: O, nie wiem, no nie, jest pewna, jest no pewna dlaczego? Zależność. No bo na przykład jak jest niemowlak, to nie jest czas wstawać, bo i tak, tak rodzice nie śpią już od jakichś 5 godzin.
2: Nie. A w sumie masz rację.
4: Mój ojciec się nauczył huśtać wózek, jak ja spałem podobno i spał i machał nogą.
2: Pamiętasz to?
4: Matka mi opowiadała.
3: Jeżeli chodzi o Karolinę i Tomka, no to syn już wyrósł z łóżeczka na dostawkę dla niemowlaka.
4: Rośnie na Goliata.
3: Dlatego Domek pisze, że próbują sprzedać to łóżeczko, tak?
2: Nie ma za bardzo zainteresowanych, ale ojej. Nas zaciekawiło to ogłoszenie.
4: Trzeba pomóc.
3: Ja bym właśnie takie nowe sobie coś kupił, jakieś łóżko. No dzwonię, zobaczymy.
4: Buldożek wejdzie?
5: Tak, słucham.
6: Dzień dobry. Ja dzwonię w sprawie tego łóżka, co państwo sprzedają. Zgłoszenie aktualne. Pani powie, to jest dla dziecka w jakim wieku będzie to najlepsze?
5: No wie pan co, tak do 7-8 miesiąca od urodzenia.
6: Miesiąca?
5: Mhm.
6: A, bo to ja myślałem, że to, że tam się zmieści takie większe, że 7 rok, bo no 7 lat córka kończy, tak szukam teraz.
5: Nie, to jest dla noworodka. To jest dla noworodka.
6: A ile to ma długości?
5: Wie pan co, nie wiem.
6: No ale ona taka skulona śpi, to się może zmieścić. Pani powie po ile to, ile za co to łóżko?
5: No 350 razem z tym bujakiem.
6: Za łóżko takie małe, za 300. A jeszcze tam jest bujak, tak?
5: Tak, no.
6: A jak ten bujak wygląda?
5: Ja jest może... tam zdjęcie.
6: Ja na teściowej bym wziął może, bo ona tak lubi na takim. Ona ma taki fotel bujany, ale no to będzie miała na zmianę.
5: Nie. To jest dla dziecka, nie dla teściowej.
6: No ale teściowa jak dziecko się zachowuje, proszę pani.
5: Aha, no to dobrze, to może się zmieści.
6: No właśnie, tak mi się wydaje. A da się jakoś coś uciąć z tej ceny?
5: Pewnie.
6: To co, za 300?
2: 500 zł i bierzemy.
3: Ty w drugą stronę się dzisiaj negocjuje.
2: 500 zł na prezent marzeń dla ciebie. Cześć, pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: Super.
4: A, teraz to super.
3: Słuchaj, masz jedyną niepowtarzaną okazję, żeby zareklamować to łóżeczko, bo podobno mało zgłoszeń jest.
5: No mało zgłoszeń, jakoś nikt się nie interesuje, także bardzo polecam, naprawdę super sprzęt.
2: Dlatego sprzedaję.
4: Musisz napisać, ile kilogramów ono jest w stanie znieść, wtedy może ktoś, kto chciałby wrócić do tych dobrych...
2: Ale to trzeba samemu znieść.
4: Fantastycznych lat sobie by kupił. Niekoniecznie dla dziecka.
5: Jasne, tak, na pewno to poprawię.
3: Miłego dnia życzymy. Aha, no i Tomkowi możesz za ten telefon podziękować, bo to on ciebie zgłosił.
5: Tak myślałam.
2: Trzymaj dzień. Się, papa.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: bite the dust. This love is gonna handle us. Spotlight technique, fabulous. Fabulous, fabulous, fabulous.
1: We interrupt this radio program with a bam.
2: No właśnie, przerywamy. Poważna informacja.
3: Jaka?
4: Zbliżamy się do siódmej.
2: 4 minuty dokładnie do siódmej zostały.
4: A kto na siódmą do pracy jeździ, tak naprawdę zastanawiam się.
2: 609, 869, 869. Jeżeli akurat jedziecie, to dajcie znać.
4: Dajcie, jakie zawody jadą na siódmą?
5: Reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to z kartą moje, Intermarché. Litrowe mleko wypasione, złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów, 23,89.
9: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
10: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Peszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
13: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
19: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
20: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
21: Reklama. Były zarzuty, są wnioski o areszt. To w sprawie zatrzymanych w aferze Zonda Krypto. Mieszkańcy poznańskiego osiedla Maltańskiego apelują do polityków o pomoc. Po decyzji kurii muszą opuścić swoje domy. W wiadomościach też grzybobranie w polskich lasach. Pierwsze okazy już się pojawiły.
2: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
21: Są wnioski o areszt dla wszystkich trzech osób zatrzymanych w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Annę P., Jaromirę W. i Rafała Z. Obie kobiety usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Z. zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Jak informuje prokuratura, pierwsza z podejrzanych, Anna P., może być również zamieszana w zaginięcie Sylwestra Suszka.
3: Dokonała demontażu nagrania i zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Suszek był po raz ostatni widziany.
21: Poinformowała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Podejrzanym może grozić w zależności od zarzutu od 8 do 10 lat więzienia. A kryptowalutami zajmie się Sejm. Dziś kolejna próba odrzucenia prezydenckiego weta. Ten temat, zwłaszcza w obliczu afery Zonda Krypto, wywołuje wiele politycznych emocji. O to, aby Sejm także głosami opozycji prezydenckie weto odrzucił, apelował premier Donald Tusk. Wiele wskazuje jednak na to, że potrzebnej do tego większości nie uda się zdobyć.
5: Mieliście trzy szanse, nie jedną szansę, żeby zrobić to dobrze. I co? Trzy razy, ani razu nie wykorzystaliście tej szansy, nic wam nie wyszło.
14: Wbrew temu, co próbuje się wmówić opinii publicznej, nie jest to ustawa przeciwko kryptoaktywom. To jest ustawa, która ma wprowadzić zasady prowadzenia działalności na tym rynku, odpowiedzialności wobec klientów czy państwowy nadzór.
21: Mówili Janusz Cieszyński z klubu Rozwój Plus i Agnieszka Kłopotek z PSL. Przypomnijmy, 11 czerwca prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę mającą uregulować rynek kryptoaktywów w Polsce. Odrzucenie weta, czyli ponowne uchwalenie ustawy, oznaczałoby, że prezydent miałby obowiązek podpisania jej. Ustawa miała wprowadzić nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kryptowalut. Wysyłają pisma, proszą o wsparcie. Mieszkańcy osiedla Maltańskiego w Poznaniu apelują o pomoc do prezydenta, premiera i największych partii w Polsce. Po tym jak kościół sprzedał teren deweloperowi, w środę odbyła się eksmisja jednej z mieszkanek. Było gorąco, podczas protestu ponad 60 osób wylegitymowano. Dwie zostały poszkodowane. O szczegółach Ari Habir.
22: Osiedle Maltańskie jest podzielone na około 280 parceli, z czego wobec 200 spółka Komandoria podpisała już porozumienia. Oznacza to, że mieszkańcy otrzymali albo czekają na nowe lokum. Wobec 80 posesji nie ma jeszcze podpisanych porozumień.
23: Często są to parcele będące działkami, często są to parcele, gdzie są lokale podnajmowane na przykład rodzinom ukraińskim, ale często są to też parcele zamieszkałe przez mieszkańców od kilku pokoleń.
22: Mówi Jacek Masiota, pełnomocnik spółki Komandoria. Przypomnijmy, grunty pod ogrodami działkowymi należały do Kuli, która sprzedała teren deweloperowi za 420 milionów złotych. Teraz chce tam wybudować osiedle, na co pozwala plan miejscowy.
21: W wiadomościach zaproszenie na poranną 8 rundę w Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś Michał Wójcik, poseł PiS i były wiceminister sprawiedliwości. Początek minuty po 8 w Vox FM i na voxfm.pl. W lasach pojawiają się już pierwsze grzyby. Bezpieczne grzybobranie to podstawa, a to o tych zasadach przypomina Maria Wiśniewska z Kaliskiego Sanepidu.
24: Wybieramy się zawsze z przewiewnym koszykiem, absolutnie z żadnymi foliowymi reklamówkami, plastikowymi, nieprzewiewnymi pojemnikami, dlatego że grzyby mają swoją wilgotność i źle przechowywane mogą stać się grzybami niejadalnymi.
21: Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy grzyby nadają się do spożycia, powinniśmy skorzystać z pomocy pracowników Sanepidu. A grzyby najlepiej przetworzyć w przeciągu 24 godzin. Wybierając się na grzybobranie, pamiętajmy też o odpowiednim ubiorze.
2: Tylko jak ja założę na siebie ten przewiewny koszyk?
25: Ale to nie na siebie, to do ręki masz wziąć. To ty nic nie rozumiesz.
2: Ja nic nie rozumiem.
4: Deszcz
2: tak,
4: betonie,
2: dzisiaj deszcz pojawi się w całym kraju. Najwięcej tego deszczu będzie na północy. Tam ostrzeżenia przed ulewami intensywnymi, opadami deszczu.
25: I to, tak właśnie w temacie grzybów, bo po deszczu grzyby będą.
4: Bardzo ładnie.
25: 27 stopni to dzisiaj najwyższa temperatura na południu Polski. Najchłodniej na północy 17 zaledwie. Julia Hren.
2: Konrad Piwowarski.
4: Paweł Pawelec i cena parasolów rosnąca. Parasoli, przepraszam.
25: Dzień dobry, 5 po 7.

0: No i co? Jadą jednak
1: twoje
0: na siódmą.
2: Jadą, świetnie jadą.
1: Jadą jednak na
0: budowlanka,
1: siódmą.
0: Budowlanka, stolarze, operator maszyn budowlanych, hodowca drobiu, nauczyciel, glazurnik, kurierzy, kucharka w przedszkolu, kierownik gospodarczy w szkole.
1: I że taka jest kolej rzeczy jest taka, że pracy zaczyna się od siódmej? Mają się pojawić na szóstą, a jadą na siódmą?
0: No ale tu chyba pojawić się i zaczynać pracę to jest to samo.
1: Nie.
2: No, chyba nie, no na przykład Paweł powinien zaczynać pracę o szóstej, a dzisiaj o której był w pracy? O 6:30, tak?
1: 15! No będę walczył o każdy kwadrat, no co ty gadasz, ale ja tu do 14 siedzę.
0: 11 minut po godzinie 7 napisał też do nas słuchacz, jestem kierowcą i ja o każdej godzinie jadę do pracy.
1: O, w sumie ma rację, ale...
0: To jest w ogóle człowiek, który nigdy nie pracuje, on zawsze jedzie do pracy.
1: On se jeździ, on robi co chce
2: pewnie
1: i mu płacą.
2: Pewnie lubi jeździć samochodem, tak?
1: No właśnie.
0: No tak.
2: Więc on nie pracuje.
0: No tak, bo jeżeli się robi to, co się lubi, to się nie przepracuje ani jednego dnia.
2: Dokładnie.
0: Ależ to jest piękna
1: ja mam
0: sentencja.
1: Tak, ty masz tak i ty masz tak.
2: Tak jest, serio? Prawda.
1: No przecież my tu przyjeżdżamy dla czystej przyjemności.
2: Ja mam
0: naprawdę,
2: nadzieję.
0: Paweł,
2: tak.
0: Nie wiedziałam.
2: Ja mam nadzieję, że
1: płaci.
2: Słuchacze trochę zarażamy właśnie tym.
1: Tak, tak, mam nadzieję. Tak,
0: mam nadzieję, że tylko
1: robacie.
0: Tym.
1: No najgorzej to mają prawnicy, bo oni na pewno nie lubią swojego zawodu, bo oni tylko dla pieniędzy.
3: Pierwsza zmiana.
2: No i tego im akurat trochę zazdroszczę.
0: Skąd ty to wiesz?
1: Ciby, mam kolegę.
2: 12 minut po godzinie 7 to Radio Voxa.

0: oczekiwaniu na piątkowy wieczór, a wiadomo, co się wydarzy w piątkowy wieczór. Śmeges, teges, tę sprawę.
1: Naprawdę, ruchy niegodne filozofa?
0: No, słuchajcie, dzisiaj jest dzień, to się nazywa bezpieczeństwa zdrowia seksualnego, tak?
1: Okej. Czyli
0: ja tutaj chciałem zwrócić uwagę.
1: Odzież sportowa.
0: No właśnie. I uwaga, uwaga, ceny gumek idą w dół.
2: Idą w dół?
1: Kauczuk potaniał.
2: A dlaczego? Będzie dofinansowanie od państwa.
0: Nie.
1: Kauczuk, nie?
2: A co się stało?
0: Wszystko przez wysuniętego napastnika.
2: O nie! Ale to chyba dobrze.
1: Przez rozgrywającego?
0: Nie, Erling Haaland.
1: A.
0: Bo przez niego wszystko.
1: Gumki idą w dół przez niego?
0: Tak.
1: A czemu, co?
0: Bo on był twarzą gumek do włosów.
1: A,
0: i teraz się obawia firma, która te gumki do włosów produkowała, że może się coś stać, no bo on sobie obciął włosy.
1: Te gumki, a mnie szukały.
2: Aha, i co, że nie będą ludzie sobie kupować, bo on już nie będzie influencerował?
1: Dziewczyny nie będą kupować.
2: A czemu dziewczyny?
1: A facetów z gumkami widziałeś
0: wielu? No przecież on był!
1: O, no to okej, no ja...
2: Przecież on jest facetem.
1: Co ja miałbym se związać taką gumką? Już mam kilka pomysłów.
2: Pierwsza zmiana.
0: Na szczęście ja ci mogę mikrofon wyłączyć.

0: propos sen, Hubert do nas napisał.
1: Dawaj.
0: Możecie mi wierzyć lub nie, ale śnił mi się Pawelec. I miał takie krótkie włosy na Jerzyka. I się śmiałem, skąd włosy wziął.
1: Skąd włosy wziął? Jak to skąd? Goliłem
2: Widzisz,
1: się i zebrałem.
2: Paweł, czyli gdzieś masz włosy, w czyichś snach.
1: Mam
2: włosy
1: i to
2: masz.
1: W miejscach nie tylko... nieoczywistych bym powiedział.
0: Paweł, nie tylko ty śnisz o włosach.
2: Dobra, bo to już czas na naszego gościa specjalnego, Rysiu Piwek.
0: I w temacie pozostajemy.
3: Dlaczego Jąkałę wyrzucili ze szkoły fryzjerskiej?
2: 609-8-6-9-8-6-9.
1: Ciekawe.
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
0: A już za chwilę wiadomości Vox FM.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
14: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
15: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
16: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
17: i Klemens prawy
16: meldują się na breloczkach.
15: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
18: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
18: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
20: Mamy niskie ceny.
4: Reklama.
1: Punktualnie 7.30 na woksowych zegarach. Marta Kiermasz zaprasza na wiadomości Radia Vox FM.
21: Pożar stolarni w Radzeniu Podlaskim na Lubelszczyźnie. Ogień wybuchł przed 22, ale na miejscu trwa jeszcze jego dogaszenie. Z informacji Straży Pożarnej wynika, że nikt nie ucierpiał, są jednak straty materialne. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło 13 zastępów Straży Pożarnej. Do 10 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych katastrofy promu u wybrzeży północnego Cypru, do której doszło w niedzielę. 18 osób nadal jest zaginionych. Ratownicy odnaleźli kolejne dwa ciała. Od środy rano trwa dwa specjalistyczne okręty marynarki wojennej Turcji. Wyposażone w podwodne drony pracują przez całą dobę, poszukując pozostałych ofiar katastrofy. Wśród 10 potwierdzonych dotąd ofiar śmiertelnych 8 było obywatelami Turcji, a 2 pochodziły z północnego Cypru. Po niedzielnej katastrofie promu, który przewoził 267 7 osób. Zatrzymano jego kapitana i 8 innych osób. Dowody posiadane przez śledczych wskazują, że katastrofy można było uniknąć, gdyby kapitan w momencie, gdy prom zaczął nabierać wody, zmniejszył prędkość i ostrożnie wrócił do portu. W wiadomościach jeszcze zaproszenie na poranną 8 rundę w Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś Michał Wójcik, poseł PiS i były wiceminister sprawiedliwości. Początek za pół godziny w Vox FM i na voxfm.pl.
3: Wiadomości sportowe w Vox FM.
21: Jest upragniony półfinał. Polskie siatkarki pokonały Holandię 3-1 i awansowały do najlepszej czwórki Mistrzostw Europy. Polki tylko w drugim secie oddały inicjatywę. W pozostałych partiach skutecznie grały w ataku i bloku. W czwartym secie przez chwilę musiały gonić wynik, ale w końcówce zachowały więcej zimnej krwi i wygrały. W półfinale zagrają jutro z Włoszkami. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Polska tenisistka wygrała z Nadią Podorowską 6-3-6-2. Kolejną jej rywalką będzie Czeszka Marii Buskowa. Sporo emocji w zaległych meczach Ekstraklasy. Nieudany debiut na ławce trenerskiej Rakowa zaliczył Dawid Szulczek. Zespół z Częstochowy przegrał z Górnikiem Zabrze 1-2. Prawdziwy hit mieliśmy w Poznaniu. Lech 2-1 wygrał z Jagiellonią, a decydująca bramka padła w końcówce i została uznana po analizie VAR.
17: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
1: Rysiu się przypomina.
22: Dlaczego Jąkałę wyrzucili ze szkoły fryzjerskiej?
1: No właśnie, dlaczego Jąkałę i właśnie, że ze szkoły fryzjerskiej. 7:33 6986 9896 SMS-em poprosimy odpowiedź.

0: 21 minut do godziny 8. Rysiu Piwek, przypomnij.
1: Dlaczego Jąkałę wyrzucili ze szkoły fryzjerskiej?
2: No i dzisiaj było za łatwo.
3: Tak, w większości wiedzieliście. Tak, to się nie ma co bawić z wami. No.
0: Ale były też odpowiedzi niepoprawne, bo przeciągał przerwy.
2: I nie potrafił się...
3: Dobre.
2: Strzyc pojawiła się taka odpowiedź.
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Dlaczego Jąkałę wyrzucili ze szkoły fryzjerskiej? Bo się zacinał. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie ryśki to porządne chłopy.
2: To już teraz w Vox FM w rytmie hitów. Miły pan, Defi, Stopki. 20 minut zostało do godziny 8.

0: Jak Mauro Picotto, to ja cenię. Nie miał nic do powiedzenia, więc nic nie powiedział.
1: Tak jest, a nie.
2: Za to jak ładnie zagrał.
1: A nie. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na.
2: A propos na, tak, to było tak mniej więcej. To już w niedzielę, moi drodzy, rusza. Wow!
1: Co?
2: Kolejna edycja, 177. Tańca z gwiazdami.
0: Liczba zupełnie przypadkowa. Ole! Oczywiście wszyscy usiądziemy przed telewizorami.
2: To tak, tak jak będziemy... też przypadkowi.
1: Ja bym se zatańczył.
0: Oj, tam przypadkowi, to są gwiazdy. Gwiazdy oraz tancerze.
1: Z Julką Wieniawą bym se zatańczył, ale chyba już jej tam nie ma.
0: Ona jest w jury.
2: Dobra.
0: Przecież to jest
1: to
0: sensacja.
1: Ja bym potrzeb ją poprosił.
2: Dobra, Paweł.
1: No.
0: Bo będzie konkurs dla was, moi drodzy chłopcy.
2: Ale słuchacze drodzy, też możecie brać udział w samochodach.
1: Przyzwoity?
0: Tak, przyzwoity.
1: To nie biorę udziału.
0: Za chwilę przeczytam wam pary, które pojawiają się w tegorocznej edycji Tańca z Gwiazdami, a wy powiecie, kto z tej pary jest gwiazdą.
2: No tak,
1: dobra,
2: bo
1: dawaj,
2: to jest moja ulubiona
1: zabawa, bo ja nie oglądam telewizora. Dobra, dawaj.
0: To zaczynamy od czegoś tylko prostego. Filmy. Marta Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz.
1: Marta Wiśniewska, moim zdaniem.
0: Brawo.
2: Mandaryna.
0: Tak, to było proste, to oczywiście mandaryna.
2: Po jeden.
0: Helena Englert i Roman Osadhi.
1: Helena Englert, bo oglądam Rodzinkę.
2: Helena Englert, bo to jest córka znanego ojca i jest znana z tego, że jest córką znanego ojca.
1: I już jest tak fajnie zepsuta w tak młodym wieku. Brawo, brawo, brawo!
0: 2-2. Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko.
2: Joanna Jędrzejczyk.
1: Jędrzejczyk, bo to chyba sportowiec.
2: Też tak bym obstawiał, że to pani pięściarka.
1: Ale nie wiem kto.
0: Mistrzyni świata MMA, tak, MMA, Joanna Jędrzejczyk, brawo.
1: Szacunek, Anka, szacunek,
2: ej, na razie
1: a nie
2: jesteś,
1: ona.
2: Ale, ej, na razie gwiazdy, super. Trzy gwiazdy rozpoznaliśmy.
0: No, Michał Bartkiewicz i Izabela Kuna.
1: I się zaczęło, chyba Kuna, bo to aktorka.
2: No, Kuna tak. Kuna,
0: dobrze.
2: Kuna, tak.
1: Ladies?
0: Tak, ladies między innymi. Sara Janicka i Krzysztof Kwiatkowski.
2: To już
0: co,
2: widzę,
0: schody
2: że tutaj
0: się
2: schody są.
0: Po cztery punkty na razie macie.
1: Czekaj, czy Kwiatkowski to jest
2: Nie. Jeszcze raz, jest Sara Janicka.
0: I Krzysztof Kwiatkowski.
1: No to nie mam pojęcia.
0: Może słuchacze wiedzą, 6098 6989. Dobrze, Paweł?
1: Sara.
0: Krzysztof Kwiatkowski to aktor. Brawo, kolejne.
1: A i takiej głównej roli zagrał.
2: W Tańcu z Gwiazdami.
1: Okej, dobra.
0: Piotr Gumulec i Julia Suryś-Stromecka.
1: Gumulec, czyż to kabareciarz. Ja oglądam kabarety.
2: Gumulec, bo tak chciałem od początku powiedzieć. Oczywiście, że tak. Wcale nie.
1: Guma Gumulec.
0: Daria Syta-Grobelna i Jasper Sołtysiewicz.
1: Oj, Grobelny, to mi się kojarzy z czymś.
2: Jasper.
0: Jasper, Paweł?
1: Ja nie miałbym pojęcia, przyznaję się, wygrywasz.
0: Jasper Sołtysiewicz to aktor.
1: Kto to jest?
0: To nie jest ten influencer, tylko aktor.
1: A widzisz, tak? Zbieg okoliczności.
2: Tak. A ja myślałem, że to ten influencer, ale miałem farta. A,
1: no to widzisz.
0: Monika Bożym i Michał Kasin.
1: Nie ma pojęcia. Tu nie ma żadnej gwiazdy.
2: Czekaj, Monika Bożym była...
1: Kto to jest Bożym?
2: Kiedyś taka była piosenkarka.
1: Bożym namaszczenie.
0: Dobrze, wokalistka jazzowa.
1: Naprawdę?
0: Dominik Rupiński i Estelle François.
1: No, to już samo jest François, stawiamy na Estelle François.
2: To ja na drugie, Dominik tak? Rupiński.
0: Dominik Rupiński to
1: serio?
0: Influencer.
2: Jaką ja mam serię?
0: Mateo Brunetti i Izabela Skierska.
1: Jeszcze raz?
0: Mateo Brunetti i Izabela Skierska.
2: Mateo Brunetti to brzmi jak aktor filmów dla dorosłych.
1: Tak jest, Brunetti. Wielki Brunetti. Już mam tytuł nawet.
2: Izabela Skierska.
0: Mateo Brunetti to kucharz.
1: Nie widzieliśmy.
0: Karolina Baran i Kacper Rutka.
1: No Rutka to mi się z Rutkowskim kojarzy.
2: A Kamila to, ale... Rutkowskiego znamy,
1: znamy,
2: więc Rutka.
1: Rutka.
0: No niestety, Karolina Baran to Kajra i wokalistka, którą gramy zresztą.
1: Serio?
3: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Czyli co,
1: tak
2: wygrałem?
1: Przeczytać.
0: Wygrałeś, brawo. Wygrałem. Nie spodziewałam
1: brawo,
0: się tego zupełnie.
1: Brawo,
2: się nie spodziewałem.
1: Twój dzień, kuplos.
0: 9 minut do godziny 8, słuchacie pierwszej zmiany.

0: 4 minuty zostały do godziny 8. Thomas Gray odpowiada za muzykę, a za wokal kto?
1: No właśnie, ja się boję powiedzieć.
2: Jusra.
0: No tak.
1: No.
0: Tak. No, żeśmy... Tak, moi drodzy. Smacznej kawusi życzymy.
1: Chyba, żeś usrałaś chyba ten tytuł.
2: 4 minuty do 8.
0: Wiadomości za chwilę, a potem ulubiona zabawa wszystkich Polaków.
1: Jak się bawić, to się bawi. Fox
3: FM. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr, home barista, kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Power Food Festival z Urzędem Dzielnicy Żoliborz zaprasza. Już w sobotę świętujemy setne urodziny Placu Wilsona. Spotykamy się w Parku Żeromskiego. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych. Zdrowe jedzenie, zawody kalisteniczne, sportowe wyzwania i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno. Żyj fit!
13: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
14: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
15: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
16: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
17: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
18: O nie! Gdzie moja kasa?
17: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
19: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
20: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
21: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: Reklama.
23: Tragedia na trasie w Łódzkiem. Na A1 zginęła jedna osoba, są też ranni. Polskie wojsko będzie pilniej strzec nieba, to po rosyjskich prowokacjach. A za chwilę też 8 runda Vox FM. Gościem poseł PiS Michał Wójcik.
0: Jest 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
23: Jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne. To w wypadku na A1 w miejscowości Stobiecko-Szlacheckie w Łódzkiem. W nocy bus, którym podróżowało 7 osób, wjechał w tył ciężarówki. Utrudnienia trwały kilka godzin. Droga jest już przejezdna. Pilniej strzeżone niebo ze względu na ostatnie rosyjskie prowokacje i akty agresji. Polska poszerzy ochronę przestrzeni powietrznej, ale też lądowej, zapowiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Przedłużyliśmy kilka dni temu operację Horyzont. To jest operacja ochrony infrastruktury krytycznej przy udziale wojska, szczególnie Wojsk Obrony Terytorialnej. Te najbliższe tygodnie, miesiące będą na pewno trudne. Zbliżają się wybory w Rosji. Przed tym na pewno ta eskalacja w różnych miejscach może następować.
23: Wczoraj nad Bałtykiem 40 km na północ od Ustki nasze myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20, który nie miał włączonych urządzeń identyfikacyjnych.
2: Ósma runda.
23: Gościem Jana Wróbla dziś poseł PiS i były wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, dziękuję. Pierwsze pytanie długie, ale odpowiedź mam nadzieję krótka. Czy wspierający weto prezydenta w sprawie kryptowalut nie pokazują, że są ślepi i głusi na zagrożenie przekrętów na rynku kryptowalut?
22: Nie, panie redaktorze. My wiemy na pewno, a to jest oświadczenie Zonda Krypto z grudnia 2025 roku, że ustawa była dobra dla Zonda Krypto. To sama Zonda Krypto o tym mówiła.
4: Proszę pana, ale 60% ankietowanych Polaków jest za wzmocnieniem regulacji na rynku kryptowalut, a tylko 30% przeciw. Po co stajecie po stronie 30%, jak można by po tych, co mają 60%?
22: Panie redaktorze, zróbcie taką ankietę, ile osób w ogóle orientuje się, co są te kryptorynki, kryptogiełdy, kryptowaluty. Bo to jest bardzo ciekawy pan, bo ja jako polityk i człowiek, który na ziemi już jest 55 lat, za dużo wiedzy na ten temat nie miałem, jak zacząłem czytać, to powiem szczerze, że włosy dęba stają.
4: Przemysław Wiper, który jeszcze rok temu pomstował na to, że tracimy wpływy podatkowe przez nadmierną regulację, to jest taki krypcioszek zondy, to
22: może
4: jest
22: ma więcej
4: agencik
22: wiedzy.
4: Zondy.
22: Może ma więcej wiedzy niż ja, tego trudno mi, wie pan, powiedzieć. Natomiast z całą pewnością rację miał Jarosław Kaczyński, który powiedział... dziękuję, się pan zgadza. Który powiedział, że najlepiej to w ogóle, żeby nie było żadnych regulacji w tym zakresie. Jak czytam, wie pan, o tych przestępstwach, o tych podejrzeniach o morderstwa, o rozbojach, narkotykach, różnych rzeczach, to wie pan, powiem tak, chyba z innego świata jesteśmy.
4: Czy Maciej Berek powinien zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego?
22: Nie, jest politykiem z krwi i kości. Maciej Berek to polityk.
4: Nie to, co Krystyna Pawłowicz, którą bardzo pan wspiera.
22: Tak, tylko aż jak najbardziej.
4: Proszę, są, Trybunału Konstytucyjnego.
22: Są dwie różnice. Po pierwsze, ja nigdy nie powiedziałem, że ja ironizuję sobie trochę, panie redaktorze, nigdy nie powiedziałem tego, że polityk nie powinien być w Trybunale Konstytucyjnym, bo Trybunał Konstytucyjny jest sądem, który ma naturę polityczną, żeby było śmieszniej. Natomiast i politycy zawsze byli w Trybunale Konstytucyjnym. Natomiast moi przeciwnicy polityczni mówili, nigdy polityka nie powinno być w Trybunale Konstytucyjnym. Maciej Berek dzisiaj.
4: Okej, okay. Ale to jeżeli Pawłowicz tak, to czemu Berek nie? Jednym zdaniem, wie pan, tak szybko teraz działamy.
22: Dlatego, że jest pierwszym w historii ministrem konstytucyjnym, który by trafił do Trybunału Konstytucyjnego i był, uwaga, sędzią Tuska.
4: Czego pan nie przewidział, przewidując w 2021 roku, cytuję, Zjednoczona Prawica będzie funkcjonowała dalej, bo jest dobrym projektem.
22: No i co? Jesteśmy zjednoczeni.
4: Ale tak trochę inaczej, prawda?
22: Inaczej,
4: bo
22: po suwerenna Polska jest częścią Prawa i Sprawiedliwości.
4: Spodziewał się pan, że to pęknie w tym 2021 roku?
22: Wtedy jeszcze nie, ale już później i tak były pierwsze sygnały.
4: Pytanie z gatunku zaskakujące. Czy lepszy jest dla was Szymon Hołownia w rządzie, czy poza rządem?
22: Szymon Hołownia, nie ma to specjalnego znaczenia, gdzie jest. Jest oponentem naszym.
4: Pana ulubiony cytat z Dziadów? Jutro mamy Narodowy Dzień Czytania Dziadów.
22: Wie pan, coś z trzeciej części mogło być, ale nie pamiętam, wie pan, trudno mi powiedzieć. No, coś,
4: Dziady są długie, to pana usprawiedliwia.
22: No, tak, kilka części, no coś, nie wiem, z Konrada, wie pan, no, ale trudno mi powiedzieć teraz. Zaskoczył mnie pan pytanie, no, widzi pan, ale chętnie poczytam tu z panem razem, pan, więcej... czy Konrada Wallenroda, czy wie pan, Dziady, czy inne historie.
4: Więcej o dziadach i dziadach w polskiej polityce, ale też i na dzień w polskiej polityce.
22: Wie pan, no chyba za dziada mnie pan nie ma w polskiej polityce.
4: Nie, to jest pan
22: dynamicznie przychodzić do tego redaktora.
4: Więcej dynamizmu i nadzieje już w internetowej naszej kontynuacji.
22: Romantyzm.
4: Słuchaczom i słuchaczkom Radia Vox FM dziękujemy.
23: My wiemy na pewno, że ustawa była dobra dla Zonda Krypto. Tak, o przepisach proponowanych przez rząd, a zawetowanych przez prezydenta Karola Nawrockiego mówił przed chwilą w Vox FM poseł PiS Michał Wójcik. Sejm będzie dziś głosować nad odrzuceniem prezydenckiego weta w tej sprawie. Dalszą część ósmej rundy możecie śledzić na voxfm.pl.
24: Pogoda, jaka jest, każdy widzi, jak mawiał klasyk.
3: ale może być ciężko zobaczyć. Chociaż nie, już teraz jest jasno, prawda? Bo tak to mi się przypomina, jak szłam do pracy, to było ciemno.
0: Przebija się przez chmury. Tych chmur sporo dzisiaj w całym kraju. Chociaż jak donosicie na południu, w okolicach Krakowa troszeczkę mniej. No ale dzisiaj deszcz. Deszcz spadnie wszędzie. Będzie padało może nie cały czas, ale przelotnie w całym kraju. No i na północy najwięcej tych opadów. Tam ostrzeżenia też.
5: Ciśnienie w normie 1010 hekto.
3: Julia Hren.
0: Konrad Piwowarski.
5: I Paweł Pawelec, Biomet, taki nie będziemy o tym mówić, prawda?
0: 6 minut po godzinie 8. Mamy piątek, więc Biomet musi być super.
6: Aha. Pierwsza zmiana.
8: Od rana z Fox FM.

0: bardzo trudno. Dokładnie. Także, drodzy słuchacze, przygotujcie się, dajcie radio trochę głośniej, może to coś pomoże, no
1: czyli
0: nie wiem.
1: Znany temat nie do odgadnięcia.
2: Ja przypomnę tylko, że te SMS-y to są, kosztują tyle samo, co SMS do mamy, żony albo kochanki, więc warto wysyłać.
1: Do kochanki
2: jest szansa
1: to
2: na
1: nic.
2: Gadżety Radia Vox FM, więc nawet jak nie wiecie, to próbujcie.
0: Warto strzelać, to pierwsze, co wam przyjdzie do głowy. Jesteś gotowy?
2: Jestem zawsze gotowy.
0: To mrucz.
3: Co mruczy Piwowarski w Vox FM.
0: Wykonawca tytułu 609 86 989.

0: Co mruczy piwo Barsi? Co mruczy piwo Barsi?
1: A nie mówiłem, że będzie łatwo.
2: Było łatwo, dziękujemy drodzy słuchacze. No zapchaliście skrzynkę, nie da się SMS-ów przeczytać. Tak, idzie, ale wszystkie praktycznie poprawne odpowiedzi. Tylko na samym początku przychodziły niepoprawne, ale to chyba były jeszcze takie sprzed twojego wróczenia.
3: Przypomnijmy jeszcze.
4: Żartownisie.
3: Tak mruczałem. Wiadomo, no muszę już to słychać, że to piosenka o serze. Sylwek jako pierwszy zgadł.
4: Czedar.
2: Sylwek, co ty robisz w piątkowy poranek?
5: Witam serdecznie. Wracam z pracy właśnie po służbie.
4: Miło.
2: Każdy chce wypowiedzieć już te słowa. No. Jakie cudowne, piękne słowa.
4: Ale on jedzie spać. Spać jedziesz czy nie?
5: No trochę muszę, bo ciężka noc była niestety.
3: A potem,
5: z przygodami.
3: Okej, a potem co będziesz robił? Ile masz dni wolnego? Ile ten weekend będzie twój trwał?
5: No 5 dni mam teraz wolnego, także taki mały
2: dobrze,
5: urlop.
2: Dobrze, to rozłączamy się, dziękujemy.
4: Mistrz, brawo ty.
3: Cała Polska cię już nienawidzi, Sylwy. Kiedy
4: ja cię
3: wygrałeś?
4: A ja ci zazdroszczę, a ja cię kocham, no tak, uwielbiam. No. Do góry nogami sobie weź tam, wiesz.
2: Dobra, Sylwek, czy oceniasz dzisiaj mruczenie Konrada na proste?
5: No dosyć tak, bo to jest akurat znana piosenka.
3: No, znana,
5: I to tak początek sam już mnie naprowadził. Ale no, ma chłopak talent, no powiem na jakiejś tam Eurowizji, na jakiejś Eurowizji czy gdzieś tam wystąpić, bo no myślę, że
3: Sylwek,
5: że byłyby szanse.
3: Blikiem ci resztę nagrody prześlę poza tymi gadżetami.
2: Nie ma... Super, ale...
5: Jak się mówiłeś, że mnie nie lubisz.
2: Ale ty Sylwek jesteś politykiem, bo tak dobrze kłamiesz.
4: Tak lekko, tak dobrze, sprawnie. Tak.
3: To jeżeli ktoś jeszcze nie wie, co ja mruczałem, to powiedz teraz całej Polsce.
5: Bajm, Biała Armia. No.

0: Łączy Piwowarski w Vox FM.
1: No to celebrujemy tę chwilę.
2: Aj!

0: Jak nie macie pomysłu na piosenkę na dzisiejszy wieczór, to można posłuchać właśnie tej.
1: Albo pośpiewać sobie, podnosić.
0: Albo w ogóle włączyć Radio Vox FM, bo DJ Harris gra akurat w imprezowym czasie.
2: Wieczorami, tak.
3: Pierwsza zmiana.
4: Od rana z Vox FM.
0: 8:30.
4: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
6: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
7: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
12: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
15: Mamy niskie ceny.
4: Reklama.
0: 8:30, już prawie 1 na zegarze, to czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam Marta Kiermasz.
16: Wrze w górnictwie i hutnictwie dziś przed Ministerstwem Energii i budynkiem Zarządu Polskiej Grupy Górniczej w Katowicach. Protest górników i hutników. Chcą przypomnieć rządowi o nierozwiązanych, gigantycznych problemach w branży. Demonstracja startuje o 10:00. Służby postawione na nogi to po tym, jak mieszkaniec Lubawy dostał paczkę, której nie zamawiał. Miała pochodzić od partnerki, ale ta zaprzeczyła, by coś wysyłała. Wezwano policję, saperów i straż pożarną, bo w czerwcu podobna sytuacja z niezamawianą paczką zakończyła się eksplozją zawartości na komendzie policji. Na szczęście ta paczka w Lubawie okazała się niegroźna, sprawą nadal zajmuje się policja. Teraz wyniki najnowszego sondażu opublikowanego przez Super Express. Gdyby wybory odbyły się w tę niedzielę, na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 33% zapytanych, na PiS 22%, a na trzecim miejscu Konfederacja z 13%. Do Sejmu dostałyby się też Nowa Lewica, Konfederacja Korony Polskiej oraz Rozwój Plus. I jeszcze sport. Piłkarski Puchar Polski bez drużyn z Krakowa po odpadnięciu Wisły i Krakowi w pierwszej rundzie rozgrywek nie poradziła sobie także Wieczysta. Beniaminek Ekstraklasy 1-3 przegrał z Awią Świdnik. Z Pucharem pożegnała się też Pogoń Szczecin, która przegrała ze Śląskiem Wrocław. Spotkanie 1-16 finału zaplanowano pod koniec października, a po pucharowych meczach czas na kolejne, ale już w Ekstraklasie. Siódmą kolejkę zacznie Śląski pojedynek między Piastem Gliwice a GKS-em Katowice.
0: Tak, dzień dobry, jesteśmy 28 minut do godziny 9.

0: Godziny 9, kochani, mamy piątek, a jak piątek, to wiadomo, różnego rodzaju imprezy, randki weekendowe się szykują, tak?
1: No wszystko właśnie, przede mną.
2: Paweł, ty w Vox FM jesteś ekspertem od miłości, dlatego to ciebie, wydaje mi się, powinniśmy zapytać.
0: I od młodzieży też.
1: Dlatego, że na gruzach własnej je ratuje.
2: Co ty uważasz o trendzie feromone maxing?
1: Feromone maxing, czyli co, oszukujemy, skrapiamy się feromonami dziewczyn i nie wiadomo dlaczego dziewczyna się zakochuje.
2: Nie. Chodzi o celowe rezygnowanie z higieny osobistej, aby wzmocnić swoje naturalne feromony. Czyli i tym samym stać się bardziej
0: atrakcyjnym. Tłumacząc na polski...
1: Nie myjemy pach.
0: Nie myjemy się po to, żeby feromony wycierać bardziej. To jest podobno trend wśród nastolatków.
1: Dobra, tłumaczę. To jest tak. Jak trafisz kobietę, której pasuje twój dziki zapach, prawda, i się zgadza z feromonami, teraz bardzo ważne, żeby ona się nie myła, żeby on mógł ewentualnie tą korelację zdobyć jakoś, czyli że to pasują do siebie te zapachy, genialne.
2: To jest w sumie dobry układ, bo to na wodzie można zaoszczędzić.
1: Tak, ale 7% osób w ten sposób pasuje do siebie, ja czytałem. 7, także można...
2: 7% osób się nie myje?
1: 93% możesz zrazić. Ryzykuj.
3: Pierwsza zmiana od rana.
1: Ale jakie dopasowanie!
0: Kochani, myjcie się, proszę.
1: Nie pozwól mi!
4: Nie pozwól mi!
0: I pozdrawiamy teraz wszystkich, którzy w komunikacji miejskiej podróżują do pracy.

0: słuchacz nam zasugerował, że mogliśmy właśnie przez przypadek rozwiązać tajemnicę tego ujemnego przyrostu naturalnego w Polsce.
1: Czyli taką próbę dopasowywania się. No tak.
2: No cóż, my rozwiązujemy różne tajemnice. 6098 69 89. Jeśli mamy jakąś zagadkę dla was rozwiązać, to nie ma sprawy. 12 minut do godziny 9. My wiemy wszystko, prawda?
1: Tak. Po to są maseczki.
2: Zgadzacie się, prawda?
0: Nie? Tak, tak, zgadzamy się. Nie chcemy się z tobą pokłócić. Tak, zgadzamy się.
2: To dziękuję wam bardzo. A jak się pokłócimy, to nie ma sprawy. Program Kochaj albo Rzucaj.
1: Tak, to zawsze działa.
0: A szczegóły o tym, co po 9 za kilka chwil.
3: Pierwsza zmiana.
0: Wcześniej można sobie pośpiewać, a zagra i zatrąbi.
2: Kombi pokolenie.
0: 11 do 9.

0: minuty do godziny 9 i to już chyba czas, Paweł, żebyś uchylił rąbka tajemnicy, co po 9 w Kochaj albo Rzucaj.
1: Pawełku, pisze Rafał, ja mam dziewczynę i u mnie w tych sprawach to wszystko w porządku.
0: Pokłócił się z kochanką.
1: Tu w innej sprawie pisze właśnie. Pomagałeś mi kilka lat temu z pewną Ewą. Nie warto było, jak się okazało, a teraz mam ważniejszą sprawę i większą miłość. Ja kocham szczerze miłością braterską swoją siostrę Anetę, ale drań ze mnie. Zrobiłem jej wielką krzywdę.
2: Co zrobił z siostrą?
1: Nie pozwala mi tego naprawić.
0: Ale to dziwne, żadnych świąt nie było ostatnio.
1: Zwyzywałem, straszne rzeczy zrobiłem. Prawdopodobnie do niej napisałem coś okropnego w maju. Bzdury jakieś, których nie umiem cofnąć. Pomożesz? A, widzisz.
2: Po 9 szczegóły.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
16: Skąd ta piana, kochanie?
15: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
17: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
19: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
20: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
21: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
22: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
21: Mhm. Dokładkę rabatu.
20: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
3: Reklama.
23: Najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie. Jest decyzja sądu w sprawie zatrzymanych w aferze Zonda Krypto. Podejrzany plecak na Stołecznej ulicy. Na miejscu trwa akcja służb. W wiadomościach też lotnisko Chopina z nietypowym pracownikiem. Można tam spotkać psa Bruna. Posłuchajcie.
2: Jest godzina 9:00, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
23: Na początek informacja sprzed chwili. Sąd uwzględnił wnioski o 3 miesiące aresztu dla osób zatrzymanych w aferze Zonda Krypto. Przekazał to minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Za kratki trafią Anna P., Jaromira W., a także Rafał Z. Cała trójka wcześniej usłyszała zarzuty, między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przywłaszczenia powierzonych pieniędzy. Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Vox FM. To będzie gorący dzień przy Wiejskiej. Posłowie wracają właśnie na salę obrad, a w planach głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta w sprawie kryptoaktywów oraz wybór nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Może nim zostać Maciej Berek, do niedawna minister w kancelarii premiera. To kontrowersyjna kandydatura, sprzeciwiają się jej politycy opozycji, ale też część członków rządowej koalicji. W Sejmie nasz reporter Michał Rawa. Michale, jakie wątpliwości mają koalicjanci?
0: Politycy Polski 2050, Centrum i Lewicy podkreślają, że Maciej Berek dopiero co zasiadał w rządzie, a teraz ma zostać członkiem Trybunału, choć to właśnie rządowa koalicja chciała jego odpolitycznienia. Nie jest jednak pewne, ilu polityków koalicji nie zagłosuje za kandydaturą Berka.
1: Może być kilka, no rozmawiam też z innymi klubami i nie wiem, jak się to na razie będzie kształtowało.
0: Mówi szefowa sejmowego klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Sam Maciej Berek podkreśla, że nie ma przepisów, które nie pozwalają mu zasiadać w Trybunale.
4: To jest ustawa, która nie obowiązuje, przeciwko której głosowała opozycja parlamentarna.
0: PiS zarzuca rządzącym hipokryzję, ale koalicjanci odpowiadają, że to właśnie w czasie rządów PiSu do Trybunału trafiali byli posłowie, jak Krystyna Pawłowicz czy Stanisław Piotrowicz.
23: Maciej Berek dostał zielone światło od sejmowej komisji, która negatywnie zaopiniowała kandydata zgłoszonego przez PiS Artura Kotowskiego. Akcja służby w Warszawie przy ulicy Ostrobramskiej. Znaleziono podejrzany plecak, mówi Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.
16: Było zgłoszenie, że plecak został pozostawiony. Został teren wygrodzony. Czekamy na pirotechników, aż przyjadą sprawdzić plecak.
23: To kolejna taka sytuacja w tym tygodniu w Warszawie. W środę podejrzane paczki z wystającymi kablami znaleziono też przy ulicy Żupniczej. Po ich sprawdzeniu okazały się niegroźne. Hurtownia mogła stanąć w ogniu przez przypadek. Pojawiają się nowe hipotezy po wielkim pożarze hali z wytwórnią zabawek w Gdyni przy ulicy Chwaszczyńskiej, do którego doszło w weekend. Tuż obok znajduje się bowiem zakład związany z branżą obronną. Prokuratura bada sprawę i na razie nie potwierdza ani nie zaprzecza tej hipotezie.
24: Do chwili obecnej na miejscu zdarzenia trwają czynności, w tym z udziałem biegłego. Z okoliczności sprawy wynika, iż należy brać pod uwagę wszystkie możliwe hipotezy i śledztwo będzie prowadzone w szerokim zakresie. Każdy wątek zostanie zbadany i szczegółowo przeanalizowany.
23: Mówiła Wioletta Noch z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Na ten moment śledczy nie wykluczają podpalenia. Nie szuka bagaży, ale ma pilnować bezpieczeństwa samolotów. Na koniec wracamy do Warszawy, gdzie nietypowym pracownikiem lotniska Chopina został pies Bruno. Choć to jeszcze szczeniak, w przyszłości będzie miał ważne zadanie. Na terenie lotniska będzie pomagał w odstraszeniu ptaków, które mogą zagrażać bezpieczeństwu samolotów.
25: W przyszłości będzie już częściej jeździł samochodem z nami. W zasadzie będę go woził cały dzień ze sobą. W razie potrzeby będzie interweniował.
23: Mówi Maciej Bielecki, opiekun Bruna i sokolnik lotniska Chopina. W psiej ekipie obiektu Bruno jest najmłodszym członkiem, ale nie jest jedynym psem pracującym z sokolnikami.
2: To pozdrawiamy cały psi patrol w tym momencie, a jeżeli chodzi o prognozę pogody, dzisiaj uważajcie na deszcz, tego będzie bardzo dużo, zwłaszcza na północy kraju. Reszta Polski też przykryta chmurami, ale tutaj bardziej przelotne opady deszczu.
26: Ale nie tylko uważajcie, cieszcie się ciepłą temperaturą, 27 stopni to najwyższa dzisiaj temperatura w całej Polsce, praktycznie powyżej 20, no oprócz Suwałk i Pomorza.
2: No tak, tam dzisiaj najchłodniej 17-19 stopni.
26: Julia Chryn.
2: Konrad Piwowarski.
26: 4 minuty po godzinie 9.
2: A już za chwilę Paweł Pawelec i Kochaj albo Rzucaj.

0: Nie wiem, czy na tę miłość jest Polska gotowa, ale moi drodzy, ja podkład przygotowałem specjalny na dzisiejszy
1: kochają
0: Bożąca i proszę
1: trafisz,
0: bardzo.
1: Czy nie trafisz? Bitwa będzie.
0: Tak, dzisiaj o miłości brata i siostry.
1: Tak.
2: A jak wiadomo, jest to miłość burzliwa.
1: No, ja wiem, bo mam brata. Nie gadamy już 3 lata.
2: No właśnie. 13 minut po 9. W Kochaj albo Rzucaj dziś Rafał i no. Aneta.
1: Ale, Aneta.
2: Co Rafał narobił?
1: Aneta jest super, a on przyznaje się do tego, że jest draniem. Rafał jest draniem. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że nie było go bardzo długo w Polsce.
2: I tak udało mu się pokłócić z Anetą.
1: Był w Holandii, tak. Odbywał, że tak powiem, przymusowe wakacje 5-letnie w swoim życiu, jak czytam.
2: Ojej.
1: Dokładnie. No i wracając z Holandii do Polski, nie, no ja się mu nie dziwię. Trochę się wstydził przyznać, że jest, ale przegapił chyba chrzciny siostry dziecka. Nie przyznał się, że już jest. Ona to odkryła, nawrzucała mu i jemu słusznie.
2: A on nie był dłużny.
1: A on niestety głupi postanowił oddać pięknym za nadobne. No i nie napisał takie rzeczy, że do których się nie chce przyznawać.
2: Ale chce się pogodzić, to tak, dobry znak, więc
1: spróbował,
2: zadzwonił.
1: Spróbował, ale się nie udało mu, bo ona nic z nim nie gada.

0: Bo i też miałem tam swoje prywatne problemy dalej. Z córką mam problemy i tak.
1: Ciebie 5 lat się... nie było, tak? Byłeś na tak zwanych wakacjach.
0: No. Tak, byłem.
1: I to w Holandii?
0: Nie, nie, w Polsce akurat.
1: Ale oczywiście za niewinność.
0: No oczywiście, no jak wszyscy i mało tego, nie słyszcie skazany.
1: Jakżeś się z nią popsztykał? Nagle się okazało, że nie masz siostry.
0: Tak, wziąłem dużo słów, rzuciłem, nie pamiętam już teraz, bo pisałem do niej tam SMS-y, nie SMS-y i tam dużo słów padło, których nie powinno paść.
1: Obrażałeś?
0: Chyba tak, ja już nie pamiętam, no ale raczej tak było, no. To jest najstarsza siostra z rodzeństwa.
1: Ile ma lat?
0: 40.
1: A ile ty masz rodzeństwa, Rafał?
0: 6.
1: Proszę bardzo. Jakie miałeś relacje?
0: 3 braci.
1: Za młodu, z Anetą?
0: No, taki ogon był mniej. No, siostra wszędzie, gdzie siostra to ja.
1: Ile lat młodszy jesteś?
0: 9 lat rodzice, no.
1: Czyli była dla ciebie jakimś wzorem, opiekunką?
0: No, do tej pory jest. Pomagała mi, jak byłem w tym zakładzie karnym, to mi dużo pomogła i tam z córką, tam co miałem te problemy, cały czas mi ogarniała sprawy, takie wiesz, no. Na pewno więcej pomogła niż matka. Siostra więcej mi pomogła niż matka. Nad wysiadłem, to mi podała rękę, że mnie wzięła pod dach.
1: No to jak ty żeś się z nią pokłócił? Z tak dobrą osobą, żeś się pożarł, nie gadacie? Ty mnie nie ściemniaj. Ty powiedz, co ty zrobiłeś.
0: Nie pamiętam, bo ja mogę... Bo wtedy tak chrałem.
1: Pijany byłeś.
0: Tylko nie pamiętam, co do niej pisałem. Tylko co ja jej tak wygarnąłem, czy wiesz, powiedziałem mi coś takiego, no nie wiem. No.
1: To jak długo wy się do siebie już nie odzywacie?
0: Od maja się nie odzywam.
1: No tak, no parę miesięcy.
0: Bije ciężko.
1: Aneto, miłość bratersko, siostrzana, to musi mieć miejsce. Facet prosi, twój brat, o zgodę, o miłość, kochacie. A więc kochasz ty tego Rafała, Aneta, miłością siostrzaną, czy nie kochasz? Kochaj, albo rzucaj tego brata.
2: Kochaj, albo rzucaj.
3: Pawelec, no są pewne podejrzenia,
1: że
3: wziąłeś tę historię, żeby mieć sukces. To oczywiście w SMS-ach.
4: I oczywiście tego sukcesu ci życzymy.
1: Dziękuję bardzo.
3: 69 869 869, piszcie co myślicie.

0: 19 minut po godzinie 9. Jak można nie pamiętać, co się napisało? Wystarczy, że się wejdzie w SMS-y, no chyba, że wysłał list.
1: No ale przecież można SMS-y skasować ze wstydu, prawda? Co miało miejsce?
0: W sumie to prawda.
2: Kochaj albo rzucaj dzisiaj bardzo nietypowe, bo dzisiaj miłość brata i siostry. Nie wiadomo, czy wrócą do siebie, w sensie będą ze sobą z powrotem rozmawiać, bo to o to dokładnie chodzi. Nie rozmawiają już dłuższy czas, tak Paweł?
0: Musi się udać. W rodzinie zawsze siła.
1: On jest czarną owcą w rodzinie. Jak słyszeliśmy, ma wiele siostry i braci. Natomiast no, jemu w życiu nie wyszło. Tak się akurat ułożyło, że trafił do odosobnienia na 5 lat. No, generalnie czarna owca, natomiast zawsze mógł na swoją kochaną jedyną Anetkę liczyć. Ona go przygarnęła po tym, jak wyszedł. Ona woziła mu jedzonko. Ona go odwiedzała. To jest dobry człowiek. A on, nie wiedzieć czemu, wstydząc się tego, że wrócił z 2-letniego też pobytu, bo ciężko pracował w Holandii, nie chciał się przyznać, że jest. Może nie miał pieniędzy, nie dopytałem.
0: Ale już jest wszystko dobrze, wszystko będzie dobrze, tak, tylko ty przekonaj Anetę.
1: Nie miał prezentów, ładnie wyglądasz, Jula. No i co? I ona miała żal, że on się nie pojawił, bo w końcu na niego się troszczy, a on nie dał sygnału, że jest już w kraju. I to długi czas, od maja.
0: Dzwoń.
1: No to się pokłócili.
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Halo.
1: Dzień dobry, czy ja z Anetą rozmawiam?
4: Tak.
1: Paweł Pawelec, Radio Vox FM z tej strony.
4: Ja pan żartuje.
1: Nie, poważnie. Wydawałoby ci, że nie ma powodu, dla którego mógłby prezenter tej stacji zadzwonić do ciebie. Tyż lepiej usiądź. Ktoś zrobił coś dobrego dla nie tylko ciebie moim telefonem. Ja w sprawie pewnego gościa, który chciałby, żebyś go ponownie kochała.
4: Pamiętasz? Chyba żartuję, że nie zadzwonił.
1: Żwirownie w Sońsku, pamiętasz? Koło Ciechanowa?
4: Pamiętam.
1: Pamiętasz, jak zdarzało mu się spać w Krynicy Morskiej w samochodzie, jak już tam było za chłodno, to spał w namiocie razem z tobą i z twoim chłopakiem?
4: To było ich lat temu.
1: No, ponad 20. Zawsze go broniłaś. Gdyby nie ty, to by głodował na wakacjach 5-letnich. Jest mu strasznie źle, że cię obraził. Strasznie źle, że źle o nim myślisz, no. Zawdzięcza tobie więcej niż własnej matce, tak mi napisał. I powiedział to na antenie. Ty mu pomagasz i wspierasz w walce o kontakty z jego dzieckiem, które strasznie kocha, z poprzednią Ewą. Zawsze się śmiałaś. Ja rozumiem, no, że nie wyszło ci z pierwszą Ewą. Fajnie, że masz kolejną kobietę. Tylko na miłość boską, dlaczego znowu Ewa?
4: No właśnie, dlaczego znowu?
1: Bo ma słabość do F.
4: Jakiś fatum chyba jest.
1: Dla niego tak. Jest mu źle, Aneta, siostro ty jego, czyli Rafała. On do mnie napisał, że nie rozmawia z tobą, że traktujesz go służbowo, bo cię naobrażał. Słabo mu idzie zgoda. Po to jestem ja. Zazwyczaj łączę ludzi kochających się troszkę inaczej, Aneta.
4: Wiem, bo słucham cię i wiem.
1: Ale byłoby mi miło zrobić pierwszy raz taki dobry uczynek, bo Rafał nie pojawił się u ciebie na święta, nie odezwał się w Sylwestra. Byś powiedziała, że kochasz drania. Brata się nie wybiera, taki jest, no.
4: Ja wiem, że się rodziny nie wybiera i brata też nie. Co ja mam ci powiedzieć? Myślałam, że się nie odważy.
1: Myślałaś, że się nie odważy? Coś takiego.
4: Że nie zadzwoni jednak.
1: Prosi, żebyś go dalej wspierała w jego życiu, bo jesteś ważną osobą, pomagasz mu, jesteś jego aniołem, stróżem, światełkiem. Siostra, weź ty się pogódź, co? Powiedz, że kochasz.
4: Powiem ci, że strzeliłeś mnie teraz tym telefonem.
1: No wiem, on powiedział, że się nie będziesz spodziewała. Ale pamiętaj, jak mu pomogłem.
4: Myślałam, że na tyle naprawdę są wnięty, że zadzwoni. Nigdy się do starego nie wraca.
1: Tam. Tylko ten, kto nie potrafi pływać, nie wchodzi do tej samej rzeki.
4: W jego przypadku to lepiej nie.
1: Aneta, kochasz brata Rafała? Pogodzisz się? Czy mam mu powiedzieć, że nie tą razą?
4: Powiem ci tak. Tyle, co już Rafał dostał szans. Dużo skarżyłam się na nich wszystkich, tak? On wie, o co chodzi, wie doskonale, bo to jest nierozmowana antena. Ciężko mi jest teraz na przykład, nie wiem, zaufać na tyle, żeby być pewnym, że na przykład boję się tego, że wiesz, ze mną jedno rozmawiać będzie, a dalej będzie to, co było, tak?
1: Ja cię proszę, daj mu szansę.
4: Słuchaj, powiem ci tak. Okej.
1: Okay, kochasz go?
4: Tak, kocham.
1: Dziękuję bardzo serdecznie. Rafale!
5: Dziękuję siostra, słyszałem całość.
4: Zabiję go.
5: Życie do...
3: siostra się poprawię, przyjadę, pogadamy. Nie podoba się powerca, choć mi raz już pomógł ze mną, tylko ty jesteś mój, zawsze mi pomagałaś, zawsze mnie przygarnęłaś. Chciałaś dobrze.
1: Nie wykorzystuj jej, wiesz, bo ona ma takie wrażenie, jak ja słyszę w rozmowie, że ona swoje, a ty i tak swoje.
3: Chodzi o to, że nie tyle, że ją wykorzystywał, ona dobrze wie, że za nią w ogień pójdę, no.
1: No dobrze.
3: Nie,
1: no,
3: ale taka mocno do
1: 31 lat, czas stać się mężczyzną, no. Nie chłopcem, nie?
3: Trzeba.
5: No. Trzeba dorosnąć w końcu i wziąć życie w swoje ręce.
1: Bądź w końcu przykładem. Posłuchaj czasem tej swojej siory.
3: Słucham tyle lat i źle na razie wychodzę na to.
1: Dziękuję wam bardzo serdecznie, Anetka. Nie krzyknę sobie, niech żyje miłość, bo nie o taką zazwyczaj miłość mi chodzi, ale bardzo się cieszę, że pogodziłem. Mi to sprawiło też dużą przyjemność.
5: Dzięki bardzo.
6: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
0: Bardzo ci dziękujemy, Paweł, że to jednak kochaj przy piątku.
1: A to jest pierwszy w tym tygodniu? I jedyny? Patrz, przypadek, nie sądzę.
0: Oj tam, Paweł, nie wypominaj sobie. Kochaj albo rzucaj, wraca w poniedziałek.
1: Zgłodniałem.
2: Możecie zgłaszać się. Właśnie, zgłaszajcie się, żeby było więcej kochaja w przyszłym tygodniu. A już teraz, piosenka o serze.

0: Lutricia McNeil, bądźcie perfekcyjni w swojej miłości.
1: O, właśnie. To miłość to przeróżne ma imiona, przed chwilą słyszeliśmy. Kochaj albo rzucaj w wydaniu bratersko-siostrzanym. Pięknym, naprawdę pięknym.
0: Ale ja bym chciał o tej innej miłości powiedzieć. No. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego. No naprawdę, spójrz w kalendarzu.
1: No widzę, widzę.
0: Jest też Dzień Orzechów Makadamia. Jakby to połączyć, dbajcie o swoje orzeszki. I dzień dobry! Siemano, Klaudia Wasiluk.
1: Jarek Sikora, dzień dobry.

0: Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
0: Reklama.

0: Kto pierwszy?
1: Ty.
0: Ja?
1: Zaczynaj.
0: Pampa Rap od Denzela. Najsłynniejsze Pampa Rap na świecie. Na 9 minut przed 10 wam zagraliśmy.
1: Tak jest. Elena i Danny Mezzo i Senior Loco to za moment.
0: Czyli taki starszy wariat.
1: Tak.
0: Senior Loco.
1: No. I jeszcze jeden z najsłynniejszych tekstów za moment, czyli op, op, na, na, na. Tak, także będzie.
0: Ładnie przy weekendzie grają.
1: Tu robią dzień dobry, to się dziwić.
0: Tak, tu Vox FM. Senior

0: ATC Around the World. Minuta prawie, no z hakiem, dzieli nas od godziny 10. My tu sobie gadu, a Marta Kiermasz już się prawie, że dobija do studia. Za moment punktualnie o 10 wiadomości w Vox FM.
1: Dzisiaj na ustach całej Polski zonda krypto. I żeby być aktualnym w tym temacie, słuchajcie wiadomości radia Vox FM. Również tych, które za moment o 10.
2: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Reklama.
7: To ogromny przełom. Prokurator generalny komentuje decyzję sądu o areszcie dla podejrzanych w sprawie zonda krypto. Przypomną, że w branży nadal są nierozwiązane problemy. Za chwilę protest górników i hutników. W Nepalu mówią o cudzie. Dwaj robotnicy uratowani z zalanego tunelu po 9 dniach od powodzi.
1: Na zegarach 10 zaczynamy wiadomości radia Vox FM, na które już teraz zapraszam Marta Kiermasz. Posłuchajmy uważnie.
7: Nastąpił ogromny przełom, mamy same sukcesy, tak prokurator generalny komentuje decyzję sądu o trojgu podejrzanych w sprawie zonda krypto. Zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Wcześniej usłyszeli zarzuty związane z oszustwami na gigantyczną skalę i zaginięciem założyciela giełdy kryptowalut Sylwestra Suszka.
8: Tymczasowe aresztowania zastosowane przez sąd, czyli sąd ocenił dowody zebrane przez prokuraturę jako twarde. A sądy naprawdę oszczędnie stosują tymczasowe aresztowanie, więc jest to sukces prokuratorów i także policji.
7: Podkreśla prokurator generalny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i dodaje, że jeden z wątków śledczych zamierzają wyjaśniać także za granicą.
8: Mój zastępca prokuratora generalnego jedzie w najbliższym czasie do Estonii. Wszystkie te wątki muszą być zbadane bardzo dokładnie. Dlaczego z czasów ministra Ziobry prokuratura umarzała postępowanie w sprawie jeszcze giełdy BitBay? Dlaczego udzielano przestępcy oskarżonemu o miliardowe straty listu żelaznego?
7: Sylwester Suszek to założyciel giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki zonda krypto. Zaginął w marcu 2022 roku. Ostatni raz był widziany na stacji paliw należącej do Mariana W., pseudonim Maniek. Dwie z trzech aresztowanych dziś osób to kobiety związane z tym mężczyzną. Anna P. to jego bliska współpracowniczka, a Jaromira W. to jego była żona. Górnicy i hutnicy nie odpuszczają. Właśnie teraz przed Ministerstwem Energii i budynkiem Zarządu Polskiej Grupy Górniczej w Katowicach rozpoczynają swój protest. Chcą przypomnieć rządzącym o nierozwiązanych gigantycznych problemach, między innymi w branży górniczej.
9: Chciałbym zaprosić wszystkich, którym leży dobro górnictwa i dobro kopalń, do udziału w tej manifestacji. Musi to ministerstwo usłyszeć, gdzie te pieniądze idą, jak to wygląda, a potem się górnikom i górnictwu zarzuca, że jest nierentowne. No bo jak ma być rentowne, skoro parę firm czy parę kolesi chce jakieś geszefty czy jakieś interesy na boku robić, żeby jeszcze ciągnąć te pieniądze na boku, tak?
10: To może być gorący piątek.
9: Gorący to jest mało powiedziane. Ja przypuszczam, że to może być taka temperatura i atmosfera jak najbardziej gorący dzień tego lata. Ministerstwo już samo powinno dać ministra Motykę do rozmów, bo to się nie skończy dobrze.
7: Z Piotrem Kupiszem z sierpnia 80 rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. Cud w Nepalu. Dwóch pracowników elektrowni wodnej przez 9 dni było uwięzionych 170 metrów pod ziemią. Zostali odcięci od świata po katastrofalnej powodzi, która przetoczyła się przez himalajskie doliny. Ratownicy przez kilka dni przebijali się przez błoto i gruz, aż w końcu usłyszeli ich głosy. Saniaj Sach i Kabir Maharian zostali wydobyci z tunelu i przewiezieni do wojskowych koszar. Byłem w sterowni. Moją odpowiedzialnością było ratowanie życia wszystkich. Kiedy doszło do tego wypadku, nie mogłem po prostu uciec sam. Musiałem zadbać o wszystkich. Kazałem im uciekać na zewnątrz i pilnowałem tego. Przez to straciłem czas i na końcu sam nie zdążyłem wyjść. Mówił uratowany Saniaj. Niestety wciąż nie wiadomo, co stało się z setkami innych pracowników. W całym regionie zaginęło około 900 osób, a w ubiegłotygodniowych powodziach zginęło już co najmniej 1252 osoby. Ponad 200 roślin, kolorowe ławki i ścieżka zmysłów to dla małych pacjentów ze Szpitala Uniwersyteckiego w krakowskim Prokocimiu w nowo otwartym ogrodzie sensorycznym. Powstał na dziedzińcu oddziału onkologii i hematologii. Ma wspierać leczenie najmłodszych. Jak podoba im się to miejsce, pytał nasz reporter Kuba Solarz.
6: Podoba ci się ogródek tutaj?
10: Tak.
6: A podobają ci kwiatki?
10: Tak. Ja siadzę mamą.
6: I co jeszcze tutaj robisz?
10: Kopalą kopię.
6: Podoba ci się tutaj w ogrodzie?
10: Tak.
6: A co najbardziej?
10: Ta ścieżka.
6: Co tam się znajduje na tej ścieżce?
10: Ścieżki, kamyki, sztuczna klawa.
11: To jest pewna forma wsparcia leczenia. Przede wszystkim to nie chodzi o to, żeby zastępować leczenie medyczne, natomiast jest to forma wsparcia taka terapeutyczna. I tutaj w planach też mamy uruchomienie cyklu takich warsztatów dla dzieci.
7: Dodaje Anna Marusia, prezes Fundacji Urtika Dzieciom. A podczas warsztatów dzieci dowiedzą się więcej o roślinach i sposobach ich sadzenia.
1: 13-14 stopni w Lesku aktualnie, to najchłodniejsze miejsce w kraju. Najcieplejsza Legnica, tu 21 stopni.
0: A maksymalnie dzisiaj, słuchajcie, na termometrach zobaczymy nawet 26 stopni. Taki piątek nam się szykuje na przykład w Krakowie. Stopień mniej, Rzeszów, Zakopane, tutaj 25 nawet. 25 stopni także w Zielonej Górze, we Wrocławiu i w Opolu. Także piątek naprawdę bardzo dobrze nam wygląda. Jak będzie wyglądał weekend, jeszcze sprawdzimy, może sobota...
1: 23-24, niedziela 20 stopni, wszędzie deszcz. Także co nam z wysokiej
0: temperatury będzie padać?
1: Mogliśmy się zatrzymać na tych temperaturach.
0: Dzisiaj.
1: No to fajnie, wiesz, fajnie wyszło. A zobaczmy, jak weekend. A, tak, weekend. No dobra.
0: To zostańmy przy piątku. 5 minut po godzinie 10, piątek, 4 września. Dzisiaj...
1: Co, dzisiaj dzień,
0: co z tym piątkiem zrobić?
1: Dzień dbania o orzeszki, już mówiłem.
0: No to najważniejsze.
1: Dzień święto dzisiaj takie, dzień orzeszków makadamia i Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego. Tak rzucamy i gramy wam w rytmie hitów. Chemistry od Velvet, Playboys na horyzoncie, digi też będzie.
0: I my jesteśmy Arek Sikora,
1: Klaudia Wasiluk, dzień doberek.
0: Najważniejsze, że jesteście też wy.
1: O, słuchacze nasi, zróbcie hałas! To słuchacze byli. Słyszałem.
0: To piątkowy humor. Dobrze wjechał.

0: Cyril i Mario w Vox FM Stealing To You. Przeglądam tak sobie strony internetowe i wszędzie widzę
1: jabłka.
0: Trzy słowa.
1: No.
0: Nigdy w życiu, nigdy w życiu, nigdy w życiu gate. Jabłka, jabłczyńska jest, to podobne, to może o to ci chodziło.
1: Drama wszechczasów.
0: Ale daj spokój, ja nie wiem o co chodzi.
1: Ale drama, która przekuła się na coś dobrego.
0: Mniej więcej wiem, bo mnie mówiłaś tam, że ten film nigdy w życiu
1: i tak dalej. Ja mogę zacząć tłumaczyć. Ale nie muszę.
0: Ile to potrwa, że nie wiem, czy mamy tyle czasu na antenie. Dyrektorze, bo tutaj to, się szykuje.
1: To może ja ci streszczę, powiem ci, w którym momencie teraz jesteśmy tej dramy.
0: Okay.
1: Albo w serialu brazylijskiego, możemy też tak to nazwać.
0: Możemy.
1: Już wszyscy skończyli siebie przepraszać nawzajem, bo tam jeszcze przeprosiny padały. Teraz jesteśmy na etapie zbierania pieniędzy. I teraz jest właśnie,
0: co?
1: Moim zdaniem, to jest ten happy end i ja już bardzo bym chciała, żeby to wszystko się zakończyło właśnie tym happy endem. Słuchajcie, Joanna Jabłczyńska rozpoczęła zbiórkę na Fundację Rock and Roll i tam już na ten moment 160 parę dobrych tysięcy. Gdzieś to miałam chwilę temu. 181, przepraszam. To z przed 11 minut.
0: I to wszystko... ej, to dobrze!
1: No?
0: Ej, to dobrze.
1: Moja babcia zawsze mówiła, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
0: Ładnie mówiła twoja babcia. Ja powiem jeszcze jedno, gdzie...

Dwóch się bije, tam trzeci korzysta. I cyk na kwaśne jabłko. To all the people all around the world. Dzień dobry w piątek.

0: Jeszcze jest summer. To co prawda nie będzie trwał forever, ale jeszcze jest.
1: Jak summer to i jabłka często, a ty wiesz, ile już tam jabłek wpadło?
0: Ile?
1: 190 tysięcy i 18.
0: To chodzi o tą zbiórkę,
1: o tą zbiórkę na Fundację Rock'n'Roll. A jabłka, ja to chodzi o Joannę Jabłczyńską.
0: Bardzo dobrze, że tak, super, pieniążki są okej.
1: Okay. Tak, jeszcze zwłaszcza na takie celu, szczytne cele. Tak, super. Jest. A jeżeli chodzi o pieniądze, to mamy kolejny temat.
0: A poczekaj, to zmienię podkład, bo wiem, o czym chcesz powiedzieć. O, taki fajny, fletowy jest okej okay, podkład do tego.
1: Pamiętasz tę okładkę Super Ekspresu?
0: To taką nie śpię, bo trzymam kredens?
1: Tak. No to chyba okazuje się, że ktoś jednak powinien spać i może... I może jednak trzymać ten kredens. Jak to powiedzieć? Pewna rodzinka zbierała sobie oszczędności życia. Mhm. I schowała je, słuchaj, do kredensu.
0: Okej.
1: Okay. Do komody.
0: No, normalne.
1: I wyrzuciła.
0: Kredens wyrzuciła?
1: Tak. I zapomniała, że w środku... No... Kasa była.
0: Okej. A to pewnie kredens po babci, taki wiesz, nie? Ten chcieli wymienić na nowszy. Właśnie. A ja zawsze powtarzałem, że jednak te antyki to są najbardziej wartościowe.
2: Autopromocja.

0: wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: tak!
1: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
2: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
4: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
5: Ach, herbat, kochani, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
4: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
5: Ojejciu, jakie to zaradne! W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
3: Zbieraj naklejki w wybranej formie, w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Reklama.

0: Niosty 2.
1: I Unchained Melody. To wszystko w Vox FM, 11 minut do godziny 11. Mam plusa.
2: No siedzisz w tych gazetach, coś tam czytasz. I co wyczytałaś?
1: Słuchaj, znalazłam plusa przede wszystkim tego, że w weekend będą wielkie opady. No bo będą grzyby!
2: A, dobrze.
1: A mało tego, nawet wyczytałam, że jest w naszych polskich pięknych lasach pewien Amerykanin, słuchaj.
2: Amerykanin w polskich lasach?
1: I to jest grzyb.
2: Grzyb Amerykanin w polskich lasach.
1: Złotoborowik wysmukły.
2: Skąd nazwa złotoborowik wysmukły?
1: Dlaczego złotoborowik jest z Ameryki? Też można by było o to dopytać.
2: Wiesz, złote włosy Amerykaniec jeden ma.
1: Aha.
2: Wiesz, który?
1: No.
2: No. Grzybem też go można by było nazwać.
1: Ale po co?
2: Ale po co?
1: No, tak, tak my to tylko tutaj zostawimy.
2: Ale
1: plus sumie, jest.
2: Tak, no.
1: Grzyby będą.
2: Idźcie, rwijcie, to co tam szkodzi.
1: 10 do 11.

0: To Skolim, to Zenek, to Ryder, to oczywiście Love w Vox FM. To wszystko na chwilę przed 11.
1: Tak, zapytali, czy będziesz moją Love, a my zapytamy, czy będziecie z nami o 11 na wiadomościach.
0: A my wiemy, że odpowiedzi tak
1: jest,
0: i
1: właśnie,
0: że będziecie oczywiście. Marta Kiermasz również będzie, bądźcie koniecznie z nami.
1: I posłuchajcie uważnie.
2: Autopromocja.
3: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
2: W Vox FM.
4: To jest dzień.
2: Codziennie.

0: Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Reklama.
10: Szokujące słowa premiera w tle afera wokół zonda krypto. Marszałek zwołał konwent seniorów. Wiadomości Vox FM o 11. Zaczynam od politycznej burzy w Sejmie. Powiemy też o proteście górników i hutników, a także o szansie polskich siatkarek na medal Mistrzostw Europy.
11: 11 na zegarach, zaczynamy wiadomości radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
10: Zbyszek obiecał, że jak wróci do Ministerstwa Sprawiedliwości, ukręci łeb sprawie. Tuż przed głosowaniem nad odrzuceniem prezydenckiego weta do kryptowalut, premier w Sejmie zacytował, jak powiedział, fragmenty protokołu z zeznań w sprawie zonda krypto. Nie powiedział kogo, ale z kontekstu można wyciągnąć wniosek, że chodzi o Przemysława Krala. Premier przywołał zeznania dotyczące pieniędzy dla byłego ministra sprawiedliwości. Z protokołu ma wynikać, że za pomoc miał wpłacić 2 miliony złotych.
12: Pan X obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie. Ta obietnica ułaskawienia to było za te wszystkie płatności. To jest CPAC, reklamy i kongres organizowany w Stanach Zjednoczonych.
10: Mówił Donald Tusk. Politycy PiS komentując na gorąco wystąpienie premiera mówią, że to stek kłamstw. A w Sejmie gorąco nie tylko przez kryptowaluty. Maciej Berek, koalicyjny kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, został wybrany większością głosów. Poprzedziła to jednak polityczna awantura. W gmachu przywiejskiej jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co mówili politycy?
13: Prezydencki minister Zbigniew Bogucki wytknął premierowi, że kandydatura Macieja Berka jest wyłącznie polityczna i nie gwarantuje obiektywnego orzekania przez sędziego.
14: Po pierwsze, żeby mieć swojego pretorianina, swoją prawą rękę w Trybunale Konstytucyjnym. Człowieka, który ogarnie tych, którzy nie poradzili sobie i nie sprostali pana politycznym oczekiwaniom.
13: Mówił Zbigniew Bogucki. Odpowiedział mu wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
15: Niebywały skandal. Żaden przedstawiciel prezydenta Rzeczpospolitej historii nie posuwał się do takich zachowań. Komu ma służyć pana głos? Ochronie politycznych interesów pańskiego środowiska tylko i wyłącznie.
13: Sejm ostatecznie wybrał jednak koalicyjnego kandydata. Zagłosowało 226 obecnych na sali parlamentarzystów. Przeciw było 184. Z Sejmu Mateusz Chłystun.
10: A do tych gorących emocji w Sejmie wrócimy w kolejnych wiadomościach Vox FM. Zmieniamy temat. W obronie przemysłu ciężkiego w Polsce około 300 górników i hutników demonstrowało przed siedzibą Ministerstwa Energii i Polskiej Grupy Górniczej. Protestujący przekazali pilny apel do rządu o ratowanie polskiego przemysłu z naciskiem na huty i kopalnie.
16: Za litr diesla płacę 8 zł na stacji.
17: Nawet policjanci między sobą się pobili. Ogłupi litr paliwa o 20-30 groszy.
18: sądownictwo w pana ocenie umiera w Polsce?
13: Tak, umieramy. My też chcemy żyć i chcemy, żeby nasze dzieci, nasze wnuki również żyły.
19: Zastępujemy na dzień dzisiejszy tych pracowników, którzy odeszli, firmami obcymi.
18: Ta kampania wrześniowa to jest początek gorącej jesieni w przemyśle ciężkim?
19: Myślę, że tak.
18: To co, czeka nas fala protestów, strajków?
19: No jeśli dojdzie do jakiejś chaotycznej likwidacji kopalń nieprzemyślanej, to na pewno.
13: Robimy to i będziemy to robić, aż po prostu padniemy albo oni padną.
20: Protest obserwował nasz reporter Darek Brombosz. W wiadomościach Niemcy policja przeszukuje teren przy stacji elektroenergetycznej w Dolnej Saksonii, jak podaje agencja DPA i dziennik Die Welt. Ogrodzono obiekt, zakładając podejrzane okoliczności. W akcji brał udział m.in. policyjny śmigłowiec. Na razie nie wiadomo, co udało się ustalić. Przypomnijmy, minionej nocy znaleziono podejrzany przedmiot koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen na zachodzie kraju. To prawdopodobnie próba sabotażu i kolejny taki incydent w ostatnich dniach. Polskie siatkarki powalczą o medal Mistrzostw Europy. Po wygranej z Holandią biało-czerwone awansowały do półfinału, w którym czeka je pojedynek z Włoszkami. A dlatego środkowa reprezentacji Magdalena Jurczyk zapowiada:
21: musimy troszeczkę ostudzić te emocje, ponieważ to nie jest koniec. Super, zrobiłyśmy świetną robotę, ale myślę, że każda z nas przyjechała tutaj po więcej.
20: A więcej będzie można wywalczyć już jutro, kiedy zaplanowano półfinałowe spotkania. Polki ostatni medal Mistrzostw Europy zdobyły w 2009 roku.
22: To będzie bardzo dobra prognoza pogody dla grzybiarzy. O. Możecie robić głośniej, możecie się uśmiechać, drodzy
23: deszcz
22: państwo.
23: Deszcz w całym kraju!
22: Tak, cały właśnie. Weekend pod tym kątem będzie padało wszędzie, drodzy państwo.
23: Pod jakim kątem będzie padało?
22: Pod kątem 35 stopni.
23: 35 stopni, tak, deszcz zacinający?
22: Bardzo mocno.
23: O, no to zamykajcie okna, bo napada na ten...
22: Na parapet.
23: Na parapet, a jak parapet z płyty tej takiej...
22: Gipskartonowej.
23: Biurowej,
22: albo jeszcze
23: no
22: lepiej.
23: To puchnie i do wymiany. No to nie, to trzeba przewidywać. Tak, od tego jest prognoza, żeby was przestrzec.
22: Jak dobrze, że my to powiedzieliśmy, to już będziecie wiedzieć, co macie robić.
23: No tak, no. Się nie śmiej, no.
22: Nie śmieję.
23: Już wiecie.
22: Absolutnie,
23: ten.
22: Nie.
23: I tyle.
22: I
23: nie mówcie sąsiadowi. No, niech mu puchnie.
24: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Elektrowit 6-7.
22: A jak popada, to i trawa się zazieleni? Ale oby się zazieleniła u nas, a nie u sąsiada?
23: O właśnie! Dzisiaj Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego, przypominam.
22: Trzeci raz dzisiaj.
23: I dodam raz jeszcze, niech puchnie!
22: Świętuj!

0: No słuchajcie, co tam masz?
1: Dotrwaliśmy, mamy piątek, udało nam się ten pierwszy tydzień września przetrwać. Czekaj, dzisiejszy Super Express odrobił lekcję z matematyki i wyliczył.
0: Co wyliczył?
1: Ile Klaudia Halejcio wydała na urodziny swojej córki.
0: Kim jest Klaudia Halejcio i kim jest jej córka, ile ma lat i o co chodzi?
1: Klaudia Halejcio jest influencerką, znaną również taką gwiazdą telewizyjną, ale generalnie robi karierę w internecie w tym momencie.
0: Dobra.
1: Ma rzesze fanów, ale przede wszystkim to ma swoją pięcioletnią córeczkę.
0: Pięcioletnia córeczka, okej.
1: Swoją drogą śliczną.
0: I imprezę zrobiła, no i co?
1: Imprezę zrobiła. Nie jakieś tam, wiesz, wesele na przykład za 100 tysięcy złotych, tylko urodziny pięcioletniej córeczki.
0: Za 100 tysięcy złotych?
1: Za 100 tysięcy złotych.
0: Tyle, ale to co było na tych urodzinach, przepraszam?
1: Słuchaj, namioty, stoły i krzesła, tak od 10 tysięcy do 20 trzeba na to liczyć.
0: Aha.
1: Pizza, no to od dwóch koła do tak 3,5, no bo trzeba się przecież najeść, tam sporo gości było, ale ile konkretnie tego nie doczytaliśmy.
0: Dobra.
1: Zwierzęta, 900 złotych za sztukę, bo w ogrodzie trzeba było cały zwierzeniec postawić tych zwierząt, no kurczę.
0: Żyrafy, słonie, tak, nie wiadomo.
1: Goryle, lwy.
0: Tak, tygrysy,
1: 900
0: żaby.
1: Złotych za jednego. No
0: za żabę,
1: tak,
0: no tak.
1: Trochę tam później trzeba było wydać. I co jeszcze?
0: Szok. No i co jeszcze?
1: O! Wata cukrowa na zamówienie. Lodziarnia na kółkach.
0: Proszę bardzo.
1: Kolorowe dymy, animatorzy, namioty z atrakcjami, fotoprzyczepa i balony. No i ścianki, bo zdjęcie trzeba zrobić, bo jak tego w internecie nie było, to się nie liczy.
0: A ja tam, słuchaj, Klaudię Halejcio rozumiem, no bo takie wesele za 100 tysięcy, co tam wie. Piąte urodziny ma się raz w życiu, a wesele niekoniecznie.
1: Ładnie to powiedziałeś.
0: A teraz ładnie jeszcze zagramy, zobacz.
1: Płyniemy.
0: Mamy komplecik. Płyniemy rzekami Babilonu.
1: 20 minut po 11.
0: O?
1: Jak chcecie mieć dzień dobry,
0: to tutaj w Vox FM, tak.
1: W bardzo dobrym miejscu.
0: Fajnie, że jesteście.

0: Andrea Bocelli, David Guetta, o tym, że piłka nożna to coś więcej niż gra.
1: To DNA.
0: Znaczy, że to co, że więcej niż gra. No, ja czasem oglądałem tam mecze, to jeszcze można powiedzieć, że to kabaret na przykład. Nie?
1: Można.
0: Droga przez mękę też niektórzy mogą powiedzieć. No to mają rację te Bocelli z Guettami.
1: A ten numer ugrał sobie miejsce czwarte w waszym głosowaniu, a dzisiaj najnowsze notowanie. Lepiej zająć jakoś to miejsce, myślę, na podium, nie? Niż czwarte.
0: No to zależy, nie? Czy to właśnie będzie Modern Game DNA, aha, czy kabaret i droga przez mękę.
1: Ale to wszystko w waszych rękach.
0: Vox.fm.pl, zakładka Bestlista, także nasza apka na smartfonach. Głosujcie i słuchajcie dzisiaj o 17.
2: Autopromocja. Bestlista. Bestlista. Vox.fm.

0: Najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
7: Power Food Festival z Urzędem Dzielnicy Żoliborz zaprasza. Już w sobotę świętujemy setne urodziny Placu Wilsona. Spotykamy się w Parku Żeromskiego. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych. Zdrowe jedzenie, zawody kalisteniczne, sportowe wyzwania i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno. Żyj fit.
8: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, schowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
9: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
10: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
11: Mamo, gotujemy się na bitki?
12: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
13: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
14: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
14: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: 11 do 12. Łobuzy. Ona czuje we mnie pieniądz. Mamy takiego jednego łobuza.
1: Co się rymuje z łobuzy?
0: Marcin.
1: Pięknie się rymuje. Przecież to jak z podręcznika rymów wyciągnięte.
0: Zwłaszcza jak ten łobuz ma zamiar nas opuścić, to już w ogóle.
1: Zróbcie hałas dla Marcinka. Marcinek, zrób hałas dla Marcinka. To był Marcin. To był Marcin.
0: On się zawstydził.
1: Brzmi tak, bo dzisiaj Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego.
0: Zacznę liczyć. 4. 4 raz powtórzyłeś dzisiaj o tym Voxfm. I na pewno nie ostatni.

0: życzyć mi.
1: No i co byś chciała powiedzieć tutaj, proszę bardzo, jeszcze wszystkim słuchaczom przed 12?
2: To, co ja bym chciała powiedzieć, to nieważne.
1: Ważne.
2: Najważniejsze jest to, co będzie w wiadomościach Vox FM o 12, a wtedy będą również wiadomości sportowe.
1: A przyjdzie Michał Rawa i o tym wszystkim powie.
2: Tak.
1: No. I to chciałem powiedzieć.
2: Ja też.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Pan Rębiszewski?
12: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
13: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
15: Power Food Festival z Urzędem Dzielnicy Żoliborz zaprasza. Już w sobotę świętujemy setne urodziny Placu Wilsona. Spotykamy się w Parku Żeromskiego. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych. Zdrowe jedzenie, zawody kalisteniczne, sportowe wyzwania i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
16: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
17: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
18: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
19: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
20: Codziennie niskie ceny.
21: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
22: O, ale że to tak dla mnie?
21: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
24: Mamy niskie ceny.
4: Reklama.
1: Awantura w Sejmie o kryptowaluty, ale wynik głosowania nad prezydenckim wetem bez zaskoczeń. Od tego zaczniemy. Powiemy też o bójce 12-latków, którą zajmie się sąd rodzinny, oraz o pogodowych alertach. Ma dziś mocno wiać, do tego dojdzie silny deszcz.
2: Na zegarze 12 w studiu Vox FM czas na wiadomości. Witamy Michała Rawę.
1: Dzień dobry.
2: Zaczynamy.
1: Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta w sprawie ustawy o kryptowalutach. Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja dotycząca afery Zonda Krypto. Premier Donald Tusk przekonywał, że ta giełda infiltrowała państwo polskie długo i bezkarnie. PiS niezmiennie domaga się powołania Komisji Zaufania Publicznego, a Rozwój Plus Komisji Śledczej. Nasz reporter Mateusz Chłystun jest w Sejmie. Mateuszu, jak wyglądał spór?
0: Rządzący i opozycja przerzucają się odpowiedzialnością za kształt przepisów w sprawie kryptoaktywów, a w efekcie za wybuch afery Zonda Krypto.
3: Ślamazarność pańskiego rządu. 2 lata. Podobno mamy do czynienia z wielkim przekrętem i zagrożeniem dla Polaków. A wy śpicie. Ustawa trafia do prezydenta dopiero w listopadzie. Pan nic nie wiedział. Służby panu nic nie mówiły.
0: Mówił Zbigniew Bogucki z kancelarii prezydenta. Na te słowa zareagował premier Donald Tusk.
5: To kluczowe pytanie jest, czy za rządów PiSu można było kupić ułaskawienie. Za ile się kupowało ułaskawienie?
0: Minister Sprawiedliwości z kolei namawiał do głosowania za odrzuceniem weta.
8: My będziemy ścigać przestępców, ale posłowie powinni zapobiegać przed powstawaniem przestępstwa. Po to jest ta ustawa.
0: Mówił Waldemar Żurek. Sejm ostatecznie nie odrzucił prezydenckiego weta, nie będzie więc ponownych prac nad przepisami w tej sprawie.
1: O czym z Sejmu informował nasz reporter Mateusz Chłystun. 12-latek zaatakował swojego rówieśnika. Sprawą zajmie się sąd rodzinny. Do zdarzenia doszło na przystanku autobusowym przy ulicy Perłowej w Bydgoszczy. Całe zajście nagrano telefonem. Sprawę bada policja.
11: Jak możemy zobaczyć na nagraniu, które też niestety znalazło się w sieci, chłopak, który siedzi na tym przystanku, został zaatakowany przez swojego rówieśnika. Najpierw został obwiązany papierem toaletowym, a potem dochodzi do przemocy. Nasze działania są jak najbardziej ukierunkowane na to, żeby wszystkie okoliczności wyjaśnić.
1: Mówi Lidia Kowalska z policji w Bydgoszczy. Na policję zgłosiła się matka pokrzywdzonego chłopca oraz kobieta, która nagrała całe zdarzenie. Policja nadal zbiera dowody i przesłuchuje osoby związane z tym zdarzeniem, a sąd zdecyduje o ewentualnych środkach wychowawczych dla 12-latka.
16: To są wiadomości Vox FM w samo południe.
1: A w nich skarżysko kamienne i alarm bombowy w Urzędzie Miasta. Przed południem policja otrzymała zgłoszenie o rzekomo podłożonych ładunkach wybuchowych. Prezydent miasta zdecydował się na ewakuację magistratu jeszcze przed przybyciem służb. Jednak wszystko wskazuje na to, że alarm był fałszywy.
25: Na tą chwilę oczywiście my jako policjanci sprawdzamy i weryfikujemy, chociaż jest to traktowane jako mało wiarygodna informacja.
1: Powiedziała nam Anna Sławińska z policji w Skarżysku. Podobne alarmy postawiły dziś na nogi również inne urzędy w całym Świętokrzyskim. Synoptycy ostrzegają przed niebezpieczną pogodą. Są alerty pierwszego stopnia. W prawie całym kraju ma silnie wiać, a do tego na północy spodziewane są intensywne opady deszczu. Ostrzeżenia obowiązują do nocy.
16: Wiadomości sportowe w Vox FM.
1: 21 razy grał z orzełkiem na piersi. Jacek Góralski poinformował, że kończy piłkarską karierę. Przekazał to w mediach społecznościowych.
26: Piłka dała mi więcej niż kiedykolwiek mogłem sobie wymarzyć. Wiem jedno, było warto.
1: Popularny Góral ostatnio grał w Wieczystej Kraków. Wcześniej występował m.in. w VfL Bochum, Kairacie Almaty czy Łudogorcu. W reprezentacji Polski grał na mundialu w 2018 roku. Polska i Ukraina znów zorganizują piłkarską imprezę, ale tym razem Mistrzostwa Świata. O takiej możliwości w rozmowie z polityką mówi szef ukraińskiego Ministerstwa Sportu. Ukraina ma już doświadczenie w organizowaniu dużego turnieju wspólnie z Polską. Bardzo logiczne byłoby powtórzenie tego udanego rozwiązania, uważa Matwi Bidny. Wskazał na jeden z mundiali po 2040 roku.
2: Michał w wiadomościach powiedział, jaka pogoda, to my powiemy, gdzie na grzyby. Słuchajcie, sztuczna inteligencja mówi, a ja ze sztuczną inteligencją pogadałam i mówi tak, gdzie na grzyby,
1: nie
2: słuchajcie.
1: Nie masz z kim już rozmawiać? Nie,
2: no zobacz, ale może się zna. Najlepsze efekty dają obecnie lasy w okolicach Leska, Sanoka, Baligrodu i rejon Pogórza Dynowskiego. To na przykład pod Karpacie.
1: Dajcie znać, tam może słuchacze są stamtąd. Na pewno są, słuchają nas, jak tam w Lesku, w lasach.
2: Podobno borowiki, krasnoborowiki, podgrzybki, można koźlarze, maślaki znaleźć.
1: To może krasnoborowiki to te ładniejsze borowiki, tak?
2: Tak, bo prekrasne.
1: Bo prekrasne. O, zobacz, jaka poliglotka się znalazła.
2: A to taki niemrawy dzisiaj trochę.
1: A ta mrawa właśnie taka. No i tu tak robimy, słuchajcie, piątek, nie? Ej, bo mamy 5 minut po 12, a tak między sobą ustaliliśmy, że po 12 coś fajnego zrobimy.
2: I już was też to wtajemniczymy,
1: tak,
2: słuchajcie.
1: Zagramy sobie w Nie Państwa, Nie Miasta.
2: Pyk.
1: Pyk.
2: Rozpykamy nawet, nie zagramy.
1: No.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: I teraz ważne, bo do tej zabawy potrzebni są słuchacze. Jak ich wybierzemy? Jakieś pomysły, bo ja nic nie przygotowałem.
2: 609-869-869. Jak chcecie zagrać, to po prostu napiszcie.
1: Wyślijcie zdjęcie grzyba.
2: I chłop się załamał.
1: Choć chciałbym przypomnieć, że dzisiaj jest Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego.
2: Niech pan też wyłączy mikrofon.

0: To jest Excited i dziś ci to powiem.
1: Nazbierali tych grzybów, albo nazbierali, albo naszkicowali, bo my ekipę zmontowaliśmy, słuchajcie, już do gry w nie państwa, nie miasta i są z nami.
0: Cześć Asia, cześć Tomek.
2: Cześć.
0: No dobra, to po kolei. Tomek, co to za grzyb jest twój ten, co wysłałeś? Co to ma być w ogóle?
1: Szybki szkic. A.
2: Szybki szkic, ten metalowy grzybek.
0: Metalowy grzybek, tak jak nit troszeczkę wygląda. Czekaj, czym ty się zajmujesz?
2: Konstruktorem jestem.
0: Tomek, konstruktor.
1: No, proszę.
0: To dokładnie jest nit.
1: Wiesz, jak czy, ty się znasz?
0: Dobrze, fachowy tutaj
1: jeszcze,
0: potent.
1: Ania zna się na grzybach, bo Ania też wysłała zdjęcie i też widzę, że tutaj ładne okazy.
0: Gdzie takie zebrałaś?
3: W Rębiechowie.
1: O,
0: i widzisz, ale twoje sztuczne inteligencje nie powiedziały, że tam takie grzyby są.
1: Coś tam mówiły, one się jeszcze muszą doszkolić. Od Ani się muszą nauczyć.
0: Od Asi.
1: Asi, przepraszam.
0: Asia, Tomek, czy jesteście gotowi na nie państwa, nie miasta?
2: Jestem. Tak.
0: No to zaczynamy, słuchajcie, zabawę. Na początek wybierzemy literę. Klaudia, może ty, co?
1: X, Y, Z.
0: No i tutaj Klaudia sobie w głowie mówi alfabet. Ja mówię stop.
1: L.
0: L, na literę L.
1: Na literę L poprosimy o coś, co można robić w lesie.
3: Latać.
0: Latać. Asia mówi latać.
1: Można latać. Po niektórych grzybach.
0: Po niektórych grzybach to nawet, no właśnie. Dobra, jeden punkt dla Asi. Tomek też tam miał pomysł, ale nieco później. Także pół punkta dla Tomka mógłbym dać. Punkt Asia, pół punkta Tomek.
1: To ja mówię alfabet, a ty mówisz stop.
0: Dobra.
1: X, Y, Z.
0: I znowu tutaj Klaudia leci, a ja mówię stop.
1: O.
0: Na O.
1: Na O poprosimy o coś, co można zebrać.
0: Okej.
3: Okruszki.
0: Okruszki.
1: Okruszki.
0: A Tomek powiedział co?
2: O masę.
0: No to też pół punktu damy.
1: Możemy, oczywiście,
0: punkt
1: że
0: dla
1: tak.
0: Tomka, dwa punkty Asia. Dobrze, to jeszcze jedna szansa. To teraz ja powiem alfabet, dobra? X, Y, Z.
1: Stop.
0: B.
1: Na B poprosimy o coś, co można powiedzieć, gdy zobaczysz grzyba.
2: Boże.

0: Boże! Boże! Dobre! No. Asia wyskoczyła z borowikiem, to też pół punkta. Słuchajcie,
1: też dobre.
0: Z punktami to tam jakoś wyszło. Dwa punkty chyba Tomek, Asia 2,5.
1: Kto by to liczył, ale skoro u nas właśnie nie ma wygranych, nie ma przegranych, tylko my chcemy i jedno, i drugie z was usatysfakcjonować. Słuchajcie, za to piękne grzybobranie, które zaprezentowaliście właśnie.
0: Do Asi i do Tomka. Podwójne zaproszenia wędrują do Energylandii.
1: Zabierajcie kogo chcecie i lećcie. Nie wiem, czy grzyby tam mają, ale na pewno roller coastery i świetne inne emocje będą wam towarzyszyły na tychże właśnie wspaniałych zjeżdżalniach. Właśnie
2: dzięki bardzo, dzięki, super.
3: Dzięki.
0: Też nie wiem jak z grzybami, ale podobno na tych roller coasterach to można zdębieć. I tak robimy dzień dobry w Vox FM.
1: Grzybowe.

0: się okazuje, słuchajcie, tak się akurat składa, że tutaj u nas w studiu Radia Vox FM to jest dzisiaj impreza, bo jest piątek.
1: Jest piątek.
0: I co, tańczymy sobie na przykład, nie?
1: Tak, a Szeszekiela i Menamera w głośnikach to
0: Klaudia obkleiła mikrofony jakimiś diamencikami.
1: Ja od razu uprzedzam, bo tutaj wiem, że do studia przyjdzie nasz dyrektor.
0: A już był się pytał, co to, kto to zrobił? A... powiedziałem, Klaudia.
1: Dobra, a jak przyjdzie jeszcze drugi, to musisz mu powiedzieć, że to jest pociąg.
0: Do
1: jak
0: gwiazd?
1: Powiesz, że to jest pociąg, a pociąg te diamenciki to wagoniki, to myślę, że powinien przymknąć oko.
0: Dlaczego akurat na pociągi wagoniki?
1: Bo on lubi pociągi. O tym dyrektorze mówię.
0: A, bo u nas na dyrektorów ci panie u nas dostatek.
1: A jeszcze chciałam tylko odnieść się do grzybobrania, które było u nas chwilę temu. 6098698869. Andrzej pisze, że wraz ze wzrostem grzybobrania w lasach coraz więcej pojawia się urodzaj papieżaków pospolitych, które można natrafić w polskich lasach. Świetne tutaj spostrzeżenie.
0: Prosimy ich nie jeść.
1: Tak. Przede wszystkim nie jeść.
0: I nie robić. Autopromocja.

0: dimineața. Dă seama hodul. Bam. Ina, dobry wieczór. Tak, mixuje dla was DJ Harry. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Power Food Festival z Urzędem Dzielnicy Żoliborz zaprasza. Już w sobotę świętujemy setne urodziny Placu Wilsona. Spotykamy się w Parku Żeromskiego. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych. Zdrowe jedzenie, zawody kalisteniczne, sportowe wyzwania i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno. Żyj fit!
3: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
4: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
9: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
10: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
15: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

0: 608-6986-969. Słuchacz pisze, to tak trochę jak komunikat brzmi.
1: Grzyby są.
0: Dużo. Pod dużo. Dębice Łódzkie.
1: Ale się śmiejesz. Na przykład mój tata zawsze pisze takie SMS-y.
0: Grzyby są,
1: i domyślaj się, o czym on napisał i o co chodzi. Albo czasami wystarczy tylko słowo są. I ty już wiesz.
0: Ale co są? No powiedz
1: no. Grzyby, w tym przypadku grzyby.
0: A tak ogólnie to co?
1: A tak ogólnie to nie, jednak nigdy nie wiesz.
0: A tak ogólnie to 8 minut do 13 i skolim tutaj, proszę bardzo.
1: O!
0: Klikam?
1: Klikaj.

0: Wiadomości Radia Vox FM o 13 za moment.
1: A w nich między innymi o stoku narciarskim, który w Szczecinku ma powstać kilkadziesiąt metrów od morza. Ciekawe?
0: Bardzo. Morze zimne, tak więc pewnie śnieg też będzie.
1: Ciekawe, jak tam z tym stokiem dalej. Bądźcie z nami o 13. Michał Rawa z najświeższą porcją newsów za moment.
0: Białystok. Jest takie miasto.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
3: Autopromocja.
4: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
3: W Vox FM.
5: To jest dzień.
3: Codziennie od 14.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to z kartą moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione, złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów, 23,89.
4: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
6: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy na co tylko chcesz z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Nowy gang zaradniaków czeka na Ciebie w Biedronce.
15: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek, Klemens lewy
16: i Klemens prawy,
15: więc potrzebujemy więcej naklejek.
17: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
15: Codziennie.
17: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
14: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
18: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
19: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
20: Skąd ta piana, kochanie?
19: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
14: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowit 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
21: Codziennie niskie ceny.
0: Reklama.
22: Ustawa w sprawie rynku kryptowalut idzie do kosza. Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta. Emocje były jednak spore, o czym za chwilę więcej prosto z Sejmu nasz reporter. Powiemy też o niepokojących danych na temat zatrucia alkoholem i będziemy w Szczecinku, gdzie kilkadziesiąt metrów od morza miasto chce budować stok narciarski.
23: Jest 13:00. Zapraszamy na wiadomości Vox FM, które przygotował i przedstawi Michał Rawa. Zróbmy głośniej.
22: Roztaczanie parasola ochronnego nad przestępcami i handel ułaskawieniami zarzucił obecnej opozycji premier Donald Tusk. Do gorącej wymiany zdań między szefem rządu a prezydenckim ministrem Zbigniewem Boguckim doszło przed głosowaniem w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Sejm ostatecznie weta nie odrzucił. A przy Wiejskiej jest nasz reporter Mateusz Chłystun.
1: Zdaniem premiera Donalda Tuska to przedstawiciele poprzedniej władzy są odpowiedzialni za przestępczy mechanizm związany z aferą Zonda Krypto. Z sejmowej mównicy zarzucił im, i tu cytat, wprowadzenie na salony przestępców i umawianie się z nimi na korupcyjne mechanizmy. Powołał się przy tym na zeznania, którymi dysponują śledczy.
2: Główna postać w aferze Zonda Krypto stwierdza, umówiliśmy się na łączną kwotę 2 miliony złotych.
1: Tyle miało kosztować, i tu kolejny cytat, ukręcenie łba sprawie, jak mówił Donald Tusk. Zbigniew Bogucki nazywa to pomówieniami i przekonuje, że zawiodły służby obecnego rządu.
16: Oni doskonale wiedzą, że państwo Donalda Tuska zawiodło w tej sprawie, że państwo Donalda Tuska i jego służby są za to odpowiedzialne.
1: Mówił szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki z Sejmu, Mateusz Chłystun.
22: Sekcja ma wyjaśnić przyczyny śmierci znanego operatora filmowego. Ciało Witolda Płóciennika odnaleziono wczoraj wieczorem w lesie na obrzeżach Lubniewic. Poszukiwany był od kilku dni. Sekcja prawdopodobnie odbędzie się po weekendzie. 56-latka odnaleziono w okolicach Jeziora Krzywe.
20: Na miejscu wykonane zostały czynności procesowe pod nadzorem prokuratora.
22: Mówi Martyna Litka z komendy w Sulęcinie. Witold Płóciennik był autorem zdjęć do takich filmów jak Ikar, Legenda Mietka Kosza czy Wymyk oraz seriali Paradoks, Stulecie Winnych i Klangor.
18: Wiadomości Vox FM. O tym się mówi.
22: W szpitalach rośnie liczba pacjentów hospitalizowanych z powodu zatrucia alkoholem. W 2023 roku było ich ponad 19 tysięcy, a w roku ubiegłym już prawie 24 tysiące. Ponad 130 takich hospitalizacji zakończyło się zgonem.
24: Rekordzistą u mnie w oddziale był pacjent, który miał 8,3 promila. I to był pacjent, który już będąc zatrutym alkoholem wypił w sklepie 0,7 alkoholu wysokoprocentowego.
22: Mówi kierująca oddziałem toksykologii profesor Natalia Pawlas. Lekarze podkreślają, że spożywanie dużej ilości alkoholu prowadzi do takich chorób jak marskość wątroby. Teraz coś ze świata. Kraje afrykańskie chcą zmiany na mapach. Zgromadzenie Ogólne ONZ będzie dzisiaj głosować nad wnioskiem Togo, wzywającym do stopniowego wycofywania tradycyjnych map w odwzorowaniu Mercatora, które, jak podkreślają wnioskodawcy, przedstawia Afrykę, jakby rozmiarami była zbliżona do Grenlandii, a w rzeczywistości Afryka jest 14-krotnie większa od należącej do Danii wyspy. I jeszcze Szczecinek w zachodniopomorskim, gdzie władze miasta chcą wybudować stok narciarski kilkadziesiąt kilometrów od morza. Pomysł dzieli mieszkańców. Niektórzy podkreślają, że miasto słynie już przecież z nart, ale wodnych.
25: W Szczecinku są potrzebniejsze inwestycje. Szczecinek od lat stoi sportami wodnymi, więc myślę, że akurat wyciąg narciarski jest tutaj zbędny.
26: Ja jestem typ sportowca. Wszystko, co sportowe, jak najbardziej w tym mieście powinno się zadziać.
27: Myślę, że dla młodzieży szczególnie jakaś nowa atrakcja będzie, także jak najbardziej jestem za.
22: Władze Szczecinka już trzeci raz w tym roku szukają projektanta stoku. Jeśli wszystko się uda, prace ruszą w przyszłym roku.
23: Zazwyczaj czekamy na weekend, ale ja proponuję czekać na wtorek. Słuchajcie, 28 stopni nawet wtedy zobaczymy na termometrach na południu kraju. 27 na przykład w Rzeszowie i w Krakowie, 28 w Katowicach i w Opolu.
28: Ale ja teraz sprawdziłem, że Szczecinek to tak samo jak Szczecin, czyli nie leży nad morzem.
23: No?
28: No?
23: Tak.
28: To tyle miałem do powiedzenia tak naprawdę.
23: No ciekawostki w tym radiu, słuchajcie, na 4 minuty po godzinie 13. A pogoda
28: nawiązać.
23: W Szczecinie jeszcze, choć sprawdzimy.
28: W Szczecinie?
23: No i w Szczecinku przy okazji.
28: Szczecinek, pogoda, już mówię. Już...
22: Arek tak zwiedza świat na mapach. On nie bierze na wakacje.
28: 17 stopni teraz, opady deszczu dzisiaj, jutro też 17 stopni.
23: A to grzyby będą.
28: No, w Szczecinku.
23: Tak.
28: A w Szczecinie? W Szczebrzeszynie chrząż brzmi w Szczecinie. W Szczecinie podobnie, 20 stopni dzisiaj, 18 jutro, opady deszczu. No.
23: No. No.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Elektrowit 6-7.
28: Ej, poprosiliśmy słuchaczy, żeby wysyłali nam grzyby, nie? I patrzcie, ktoś od godziny nam takiego grzyba wysyła.
23: Co, tak... Arek pokazuje właśnie komputer, a tutaj na zdjęciu jest taka fryzura na grzyba.
22: Tak, tak. Ale taki słuchaj, trochę Ralf Kamiński.
23: Trochę tak. My nie powiedzieliśmy do końca, o jakie grzyby chodzi, więc tutaj jakby interpretacja dowolna.
28: Dobrze, tylko... że tylko tak interpretujecie, właśnie. Bo jakby... Znamy wasze możliwości, to mogło się różnie skończyć. A chciałem przypomnieć, że dzisiaj mamy Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego.
3: Wiesz, on mówić 378 raz dzisiaj?
4: Ale masz święto dzisiaj.

0: Chciałem powiedzieć, że się bardzo cieszę z naszej roli edukacyjnej wśród społeczeństwa narodowości polskiej.
1: O przypominaniu, co dzisiaj świętujemy.
0: Tak, 609-86-9869. Mamy zdjęcie grzybów i proszę bardzo, ktoś pisze, tak wyglądają suszone w Światowy Dzień o Zdrowiu Seksualnym grzyby.
1: Widzisz, jak my się idealnie wpisujemy
0: właśnie,
1: w to wszystko.
0: Właśnie, to chodzi. Ale patrz, jak ładnie wysuszone. Patrz, jak, widzisz? Ładne.
1: No super, naprawdę.
0: Takie, no, powiem szczerze, samo zdrowie.
1: A jaka to jest duma, kiedy pójdziesz sam do lasu, nazbierasz, potem jeszcze je przerobisz w domu, jeszcze wysyłasz zdjęcie i pokazujesz, prawda, państwu, redaktorom w
0: Ja to inaczej mam. Inaczej podchodzę do sprawy. No, tak jak z kanapkami. Mhm. Tak jak z kanapkami. Jaka kanapka jest najlepsza, najbardziej smakuje?
1: Ta, którą ktoś zrobi.
0: Te grzyby, które ktoś inny zebrał. Chcesz coś jeszcze dodać, bo tak patrzę?
1: No chcę, żebyś mi w końcu zebrał grzyby. Bo jeszcze grzybów od ciebie nie próbowałam.

0: Jak powiem dzięki, że jesteście z nami, to wiecie, za co dziękuję. To będzie taki nasz, wiecie, inside joke.
1: A.
0: Ty już też wiesz?
1: Nie.
0: No za te wszystkie wiadomości.
1: A! Poczekaj, bo ja się zawiesiłem, bo to Run, Run River i kiedyś była taka piosenka Run, nie wiem, czy to... Poczekaj, bo tutaj...
0: A to dużo, to tak jakbyś pisał Love, to też bardzo dużo piosenek i o Love, i o Run powstało.
1: Spróbujemy zobaczyć?
0: No.
1: Czekaj, bo ja nie wiem co. Dobra, nieważne, bo chciałem coś puścić, a mi tu nie gra. Ważne, że Run Run River na miejscu, którym miejscu, czekaj.
0: Na miejscu pierwszym, moi
1: miejsce
0: drodzy.
1: Miejsce pierwsze,
0: właśnie. Bo zakładka Bestlista, to tam głosujecie. Czasu coraz mniej, bo dzisiaj o 17 najnowsze notowanie zaprezentuje Krzysiek Skrzypkowski, więc
1: właśnie
0: serdecznie
1: to
0: bądźcie z nami.
1: Dokładnie tak.
0: Już? Wróciłeś?
1: Tak,
0: co ty jeszcze
1: tak,
0: chcesz?
1: Czekaj.
0: Powiedz wszystkim, jakie mamy dzisiaj święto.
1: Poczekaj, ale ja nie wiem, co ja puszczam, poczekaj. To, czy nie to?
0: Nie wiem, co ty chcesz.
1: Właśnie ja też nie wiem, czekaj. O. No to było, run! I biegniesz, no co?
0: Nie, no nic.
1: Wolałaś, żebym powiedział i przypomniał, że dzisiaj Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego, tak? No to przypominam. Auto.

0: Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Gramy wam najlepszą muzykę w rytmie hitów. Gromi We Don't You w Vox FM to już za nami, a przed nami, no właśnie, newsy. Wrócił na pierwsze strony gazet on!
1: Tak, uwielbiany on przez wszystkich.
0: Uwaga, Haaland!
1: Kto? To właśnie on. Hej! To on.
0: Haaland.
1: Właśnie Haaland.
0: Właśnie o nim chcemy
1: Haaland
0: teraz
1: wrócił, wiecie dlaczego?
0: A dlaczego wrócił
1: Haaland? Bo stała się rzecz niesłychana.
0: Ściął włosy.
1: Tak.
0: O, masz.
1: Ale nie tylko. Bo jak ściął włosy,
0: jeszcze coś ściął?
1: To ściął jeszcze zyski.
0: Jak to?
1: Zyski pewnej firmy, bo Haaland był znany z tego, że on tę swoją wspaniałą fryzurę zawijał gumeczką. Aha. Związywał włosy po prostu.
0: Okej, okej.
1: I ta gumka do włosów to już w ogóle był nieprawdopodobny hit. Zamówienia na te gumki napływały z całego świata w nieprawdopodobnych ilościach. Gumkach do włosów, Areczku, mówię.
0: No to tak, tak, tak. Jeszcze nie uciekłem myślami. Jeszcze słowo klucz. I co?
1: Wszyscy norwescy chłopcy spinali włosy tymi gumkami. One stały się globalnym fenomenem i firma produkująca te gumki, no razem z ścięciem włosów Haalanda, troszeczkę straciła.
0: A to niedobrze. A to niedobrze, że już teraz jest bez gumki, bo ja chciałbym przypomnieć, że dzisiaj mamy Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego.
1: Niech się bawią jak chcą. Daj im.
0: Co? Co im dać?
1: No. Pozwól. Może ktoś woli?
0: No, słuchamy, nie oceniamy. Niech będzie.

0: jest prognoza na dzisiejszy wieczór.
1: Bailando.
0: Bailando.
1: Jedno wielkie bailando.
0: Jak wiecie, w prognozy to my nie mamy sobie równych. Zawsze coś tam powiemy o pogodzie.
1: I na nas albo, również możecie liczyć tak. W poniedziałek. No, polecamy pewnie, się tak. Od 9.30 i tam też zrobimy dzień dobry.
0: Klaudia Wasiluk.
1: Arek Sikora.
0: Dobrego weekendu życzymy. Tak, absolutnie najlepszego.
1: Niech to będzie jedno wielkie bailando. O 14.00 za moment wiadomości Vox FM. Po nich program To Jest Dzień. Też możecie liczyć na bailando.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
8: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Power Food Festival z Urzędem Dzielnicy Żoliborz zaprasza. Już w sobotę świętujemy setne urodziny Placu Wilsona. Spotykamy się w Parku Żeromskiego. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych. Zdrowe jedzenie, zawody kalisteniczne, sportowe wyzwania i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
11: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, schowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
12: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska SA.
16: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie trzech opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
17: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
18: Pani Celinka wie, co jest super.
19: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
18: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech z Kaufland Kart Ekstra. Trzy na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. Cztery na osobę. Kaufland.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.
0: Wrócimy do Sejmu i sprawy Zonda Krypto. Głos zabrał m.in. prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Będziemy mieli też ważne wiadomości dla kierowców po karambolu w Tarnobrzegu. I zajrzymy do Krakowa, gdzie rozpoczęły się zawody marsjańskich łazików.
14: Jeszcze tego tam brakowało. Na zegarach 14. Michał Rawa w studiu. To czas na wiadomości Vox FM. Zapraszamy.
0: Usłyszeliśmy mnóstwo fałszywych zeznań, w tym nie ma ani milimetra prawdy, mówi Jarosław Kaczyński po wystąpieniu premiera w Sejmie. Donald Tusk zacytował zeznania kluczowego świadka w sprawie zonda krypto. Wprost nazwiska nie podał, ale można wywnioskować, że chodziło o Przemysława Krala. Zbyszek obiecał, że jak wróci do Ministerstwa Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom, cytował premier fragment przesłuchania. W zamian miał dostać rekompensatę za pośrednictwem Fundacji Suwerennej Polski, zaznaczył premier. Padła kwota 2 milionów złotych, a jak odpowiadał na to Jarosław Kaczyński?
20: Ten cały anturaż dzisiejszy z Giertychem w centrum, no to widać mniej więcej w jaki sposób to jest załatwiane. I to na pewno swego czasu stanie się przedmiotem jakiegoś poważnego postępowania, ale dopiero wtedy, kiedy w Polsce będzie przywrócona praworządność. Miejmy nadzieję, że wtedy dojdziemy do prawdy.
0: Z kolei szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek po raz kolejny przekonywał, że prokuratura dysponuje mocnymi dowodami, obciążającymi także środowisko obecnej opozycji.
21: Dość hipokryzji. Jeżeli chcą dowodów, to te dowody, które nie szkodzą śledztwu w oparciu o ustawę o prokuraturze, mogą być ujawniane i w tym wypadku powinny, dlatego że dzisiaj decydowały się losy tej ustawy. To było ważne, żeby też polscy obywatele zobaczyli, czy politycy dbają o swój prywatny interes polityczny, czy im zależy, żeby tysiące Polaków nie dawało się naciąć na tak działające pseudoinstytucje, jak była zonda.
0: Mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. W Sejmie głosowano dziś nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. Rządowej koalicji do odrzucenia tego weta zabrakło 25 głosów. Zmieniamy temat. Nowe ustalenia w sprawie wypadków szkodnej na Podkarpaciu. W sierpniu 9-latka zginęła w wypadku samochodowym. Jak się okazało, dziewczynka nie miała zapiętych pasów i była przewożona bez fotelika. Auto prowadziła jej matka. 37-letnia Urszula C. podróżowała z trójką swoich dzieci. Jak ustalili śledczy, jechała za szybko, wpadła w poślizg i uderzyła w betonowy przepust drogowy. Usłyszała zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
22: Przesłuchana w charakterze podejrzanej kobieta w pełni przyznała się do zarzucanej czynu, złożyła wyjaśnienia, opisała przebieg zdarzenia, tłumacząc swoje zachowanie ogromnym pośpiechem spowodowanym zbliżającą się wizytą lekarską.
0: Mówi Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Kobiecie grozi do 8 lat więzienia.
23: Wiadomości Vox FM. To dzieje się teraz.
0: Ważne wiadomości dla kierowców w Tarnobrzegu. Są duże utrudnienia na tarnobrzeskiej Wisłostradzie. Po karambolu 3 osoby trafiły do szpitala. Do zderzenia 6 pojazdów, w tym 2 busów z lawetami, doszło przed południem. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że bus z lawetą uderzyły w stojące na lewym pasie samochody, mówi Agnieszka Wilk, rzecznik tarnobrzeskiej policji.
24: Pierwszy z nich oczekiwał na możliwość wykonania manewru zawracania w kierunku na Gnajowa. Natomiast kierujący pojazdami stojącymi za nimi zatrzymali się i oczekiwali na zakończenie tego manewru.
0: Ruch na tarnobrzeskiej Wisłostradzie odbywa się wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Marsjańskie łaziki opanowały Kraków. Na kampusie Akademii Górniczo-Hutniczej rozpoczęły się zawody European Rover Challenge. 25 łazików marsjańskich z całego świata zmierzy się z ekstremalnymi warunkami na Marsjardzie, czyli fragmencie czerwonej planety, mówi Łukasz Wilczyński, prezes Europejskiej Fundacji Kosmicznej.
25: To są bardzo ciężkie konkurencje inżynieryjne, dlatego że my sprawdzamy z jednej strony mechanikę robota, sprawdzamy również systemy jezdne tych robotów. Dużo konkurencji jest właśnie opartych o systemy jezdne. Mamy wreszcie konkurencję górniczą, konkurencję, w której pobierana jest próbka, więc są specjalne często platformy wiertnicze.
0: A kosmiczne zmagania łazików marsjańskich potrwają do niedzieli.
1: Ale czy to będzie niedziela kosmiczna? Bo to prędkość kosmiczna nam się zaczyna liczyć. Rok świetlny i tak dalej, czy do tej
0: nic? Chodzisz w bardzo poważne rzeczy. Nie pytaj mnie o to, proszę.
1: Proszę Państwa, najbliższej nocy będzie padał deszcz. A tego deszczu nie będzie, bo powiem, gdzie nie będzie, bo to krócej. We Wrocławiu, w Lublinie, w Warszawie, w Bydgoszczy, w Olsztynie i w Gdańsku koniec. Na pozostałym obszarze wszędzie deszcz. Jeżeli chodzi o temperatury, jest nieźle. 17 stopni tej nocy nawet na termometrach w Warszawie, 16 we Wrocławiu, 14-15 na pozostałym obszarze.
0: I to mówisz o rzeczach, których się znamy.
1: Na której konkretnie z tych rzeczy się znałeś?
0: Pogodowych.
1: Ty wiesz, co dzisiaj jest?
0: No, dawaj.
1: No, co jest dzisiaj? No, jaki dzień?
0: No, piątek jest!
1: No, oczywiście, że piątek. Inaczej być nie może, czyli tygodnia, koniec i początek. Piosenkę taką, wiesz, znalazłem o piątku. Nie jest za mądra, ale w związku z tym, że jest o piątku, to postanowiłem w piątek ją puścić. Chcesz kawałek?
0: Dawaj.
1: Słuchaj, słuchaj tekstu, bo jest naprawdę wymiatacz.
26: Hej, to piątek, zegar głośno tyka dziś. Koniec pracy, pora iść, garnitur w końcu.
1: Ale tu jest taki tekst, piątek. Piątek to cud. O, i mi to wystarcza. Dla mnie to już jest kicior. Piątek to cud, dziękuję i można. 5 minut po godzinie 14. Michał Rawa dzisiaj dba o to, żebyście byli dobrze poinformowani. Zaprasza tak za pół godziny na wiadomości. Tylko bądź, bo jak nie, to wiesz, to ja cię
0: znajdę. Brońca, nie martw.
1: A ja zostaję razem z wami, Kamilo Rutkowski, do godziny 17.
5: Dzień z Vox FM.
1: Będzie zaraz krzyczane, ale najpierw Gigi D'Agostino, Piękni Młodzi, za chwilę, no to dzień dobry.

0: ależ ja czekałem, naprawdę, bo to jest pierwszy wrześniowy tydzień, kiedy człowiek zaczyna czekać na piątek, kiedy zaczyna się wachlować na samą myśl o tym, co się będzie działo w weekend, a będzie się działo. Nie po to cały tydzień człowiek teraz pracował, dzieci do szkoły woził, jakieś tam robił inne historie, żeby teraz nie odpocząć. 609 2x8 69, gdzie słychać i gdzie czuć piątek, a gdzie trzeba jeszcze dokrzyczeć. Standardowo wraca nasza piątkowa procedura. Dzisiaj mamy w kalendarzu świąt nietypowych, uwaga, Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego. O tym jeszcze powiemy. I uwaga, Dzień Orzechów Makadamia. To można połączyć.
1: To jest Dzień z Vox FM.
0: Wiecie co, kto lubi. So.

0: to jest Party Shaker i takie rzeczy się przydają, zwłaszcza w piątkowe wieczory, no kiedy robi się imprezę i nie wiadomo za bardzo, co z tym zrobić z towarzystwem, żeby się bawili. Dzisiaj jest piątek, tak? Jest piątek i w związku z tym wasze telefony i SMS-y i w ogóle wszelkiego rodzaju komunikacja pod numerem 609-2x869, bardzo piątkowa. Zresztą, co ja będę mówił?
1: Hasło na piątek. Piątek, piątek, piątek, weekend do początek, hop, hop, hop!
2: To jest dzień z Vox FM.
0: Aż się to wzięło i sprzęgło wszystko. To brawo!

0: Morandi piątkowej i oczywiście Save Me, 27 minut po 14, pada pod numerem 609-2 razy 8 6 9. Pytanie, może ktoś chce gruszkę? Widzę zdjęcie, no jakby to powiedzieć, jest z czego wybierać. To jaki mamy dzisiaj dzień, bo nie usłyszałem, ktoś dopytuje, a proszę bardzo, dzisiaj jest Dzień Orzechów Makadamia, no i Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego. A jak wiadomo, no o co jak o co, ale akurat o zdrowie to trzeba dbać. Za chwilę wiadomości.
1: Autopromocja.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz jak do...

0: Zawsze warto walczyć.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy, Frosta kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
14: Mamo, gotujemy się na bitki?
15: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
16: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
1: Reklama.
17: Na zegarach 14.30, a w studiu pojawił się ponownie Michał Rawa. To oznacza, że czas na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Słuchamy.
18: Maciej Berek wybrany nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Za kandydaturą Berka było 226 posłów z wymaganych 219. Przeciwko niemu zagłosowało kilku posłów rządowej koalicji, m.in. marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który tłumaczył to pomyłką. Kandydatura Berka była kontrowersyjna, jeszcze do niedawna zasiadał w rządzie, a przez opozycję jest nazywany prawą ręką Donalda Tuska. Ceny paliw we wrześniu będą rosły. Analitycy nie mają dobrych informacji dla kierowców. Średnie ceny benzyny 95 dojdą do około 8 zł, a na wielu stacjach przebiją te granice. Prawie 9 zł ma kosztować litr diesla, o czym więcej powiemy już za niecałe pół godziny. Szkielet mężczyzny, naszyjnik z 42 zwierzęcymi zębami, kamienny topór bojowy i dwie czaszki. Wszystko złożone 5000 lat temu. Takie znalezisko w jednym z grobów pod Żurawiną koło Wrocławia.
19: Ujawniliśmy zęby, które stały się elementem potężnej koli składającej się z 42 zębów zwierzęcych, choć nie wykluczamy, że mogą być też tam zęby ludzkie.
18: Mówi dr Paweł Dąbrowski z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Badacze sądzą, że pochowany mężczyzna był kimś ważnym. Kości i zęby teraz trafią do laboratoriów. Pierwsze pomiary zaczną się jesienią, a wyniki możemy poznać na przełomie roku.
17: Też tak chyba zrobię, że każę sobie coś włożyć, żeby za ileś tysięcy lat myśleli, że byłem z kimś ważnym.

Junior o kolorowej sukience, każdy taką zna. Panie, ale mi chodziło o dzień tygodnia, a nie jakie dzisiaj mamy święta. To tak w odpowiedzi na to, jaki mamy dzisiaj dzień. A dzisiaj, jeżeli chodzi o dzień tygodnia, to jest akurat bardzo proste i oczywiste, bo mamy taki dzień, który jest po czwartku przed sobotą, a nazywa się piątek. Piątek, piąteczek, piątunio! Gdzie słychać, gdzie nie słychać? 609-869-869, czyli jednym słowem robimy listę obecności. Wiecie, że tradycyjna mapa świata, którą znamy, może zniknąć? Dzisiaj głosowanie w tej sprawie, bo Togo i Unia Afrykańska domaga się, żeby Afryka była większa. Nie bardzo rozumiem, szczerze powiedziawszy, bo przecież wszyscy stamtąd uciekają, ale okej.

0: Gdyby się dobrze przyjrzeć tekstowi, to mogłoby być piosenka o piątku. Ja w to nie wierzę. Ledwo był poniedziałek, a już mamy piątek. I to 10 minut do godziny 15, więc można powiedzieć, czas już bardzo weekendowy. A skoro weekendowy,
1: Fox FM.
0: Programy weekendowe. Tobie Romeo.

0: jest Queen i oczywiście I Want to Break Free. Bawimy się doskonale przy piątku. Marcin Chrzaniuk przyszedł i od razu ma dla mnie rady, bo Marcin jest w tym tygodniu naszym specjalistą od horoskopów. Co jest dla strzelca? Rozumiecie.
1: Zmień swoje plany.
0: Proszę Państwa, wielkie wróżenie, piątkowe wróżenie. Co w weekend Was czeka w Waszym życiu? Jakże ciekawym, jakże dynamicznym. O to zadba Marcin Chrzaniuk, który już się przygotowuje. Kula
1: tak,
0: rozgrzana?
1: Tak, już ustawiam tam gwiazdy, planety, czy to, co tam trzeba.
0: No. Podłącz tam do prądu, czy nie wiem, na co masz, na korbę?
1: Na dynamo.
0: Za chwilę wiadomości.
2: Reklama. Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
2: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
5: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
13: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Reklama.
15: Kierowcy złapią się za głowę na stacjach. Benzyna niebawem przebije 8 zł, diesel dobije do prawie 9. Będzie też spór o koty ze szczecińskiej hodowli i ptasia deweloperka w nadleśnictwie Bełchatów.
16: A to wszystko przygotował dla was Michał Rawa. Na zegarach godzina 15. To czas na wiadomości Vox FM.
15: Zaczynamy jednak od groźnego karambolu w Bydgoszczy i sporych utrudnieniach w ruchu. Na ulicy Fordońskiej zderzyły się 4 osobówki i cysterna z gazem. Na szczęście nie doszło do wycieku. Jedna osoba została zabrana do szpitala na badania. Policja ustala okoliczności wypadku. Ulica Fordońska jest zablokowana. O niższych cenach paliwa możemy zapomnieć. Analitycy nie pozostawiają złudzeń. Ceny paliw we wrześniu nadal będą rosły, prognozuje epetrol.pl. Benzyna 95 może kosztować średnio 7,99 zł za litr, a diesel prawie 9 zł. Wszystko wskazuje na to, że skoki będą znaczące. To wynika nie tylko z końca programu CPN, ale przede wszystkim z sytuacji na Bliskim Wschodzie, mówi dr Jakub Bogucki z portalu epetrol.
17: Zaognienie dalsze konfliktu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, cały kompleks już problemów związanych z tym, w jaki sposób ma wyglądać żegluga w cieśninie Ormus. Mamy brak jakiejkolwiek perspektywy procesu pokojowego, mamy kolejne uderzenia militarne i to wszystko razem powoduje, że niestety o niższych cenach możemy zapomnieć.
15: Analitycy dodają, że wiele wskazuje na to, że cena ropy za baryłkę może w najbliższym czasie osiągnąć nawet $100. To prawie dwukrotnie więcej niż przed początkiem wojny na Bliskim Wschodzie. Trwa spór o los 28 kotów z jednej ze szczecińskich hodowli. W tle nieodpowiednie warunki i śmierć jednego z kociąt w drodze do weterynarza. Po przeprowadzonej interwencji Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami domagało się natychmiastowego odebrania zwierząt. Jak informuje prezes szczecińskiego TOZ-u Karolina Kunińska, warunki bezpośrednio zagrażały ich życiu.
18: Przepisy w takiej sytuacji mówią jednoznacznie. Jeżeli występuje zagrożenie życia i zdrowia dla zwierząt, to następuje odbiór zwierząt. To jest zero-jedynkowe i nie ma tutaj żadnych wątpliwości. wiadomości.
15: Innego zdania jest powiatowy lekarz weterynarii Ewa Rutkowska. Według niej zwierzęta były leczone i zaszczepione. Rażących uchybień nie stwierdzono. Właścicielce hodowli wyznaczono termin na poprawę warunków.
9: Są to warunki nieodpowiednie, ale nie powiem, że zagrażające życiu czy też zdrowiu zwierząt. Lekarz weterynarii podczas kontroli nie stwierdził rażącego zagrożenia.
15: A sprawę bada policja.
2: Słuchacie popołudniowych wiadomości Vox FM.
15: To będzie przełomowa inwestycja dla mieszkańców Sulejowa i okolic. Do 2031 roku ma być gotowa droga ekspresowa S12, która przejmie ruch tranzytowy, zmieni komunikację w regionie i poprawi bezpieczeństwo.
10: Tirów jest bardzo dużo.
14: Potrzebujemy spokojnej drogi, my potrzebujemy otworzyć okno sobie w nocy, a nie być zamknięci, bo cały czas jest hałas. To jest nasza codzienność.
15: Mówią nam mieszkańcy Sulejowa. Kilka dni temu przyznano decyzję środowiskową dla S12 w Łódzkiem. Planowana trasa będzie miała ponad 50 km i będzie prowadzić od Piotrkowa przez Sulejów w kierunku Opoczna. Leśnicy w roli deweloperów, a przyszłymi lokatorami skrzydlaci przyjaciele. Nadleśnictwo Bełchatów kupiło 300 budek lęgowych dla ptaków. Leśne domki wkrótce zawisną na drzewach w regionie.
19: Budki montowane są jesienią, żeby ptaki je odnalazły i przyzwyczaiły się do ich wyglądu.
20: Po to, żeby ptaki na wiosnę miały miejsce, żeby zrobić sobie nowe gniazdko.
19: Mówi Karolina Grabowska z bełchatowskiego nadleśnictwa. Z nowych domków skorzystają m.in. sikorki, wróble czy kowaliki.
20: Mamy o te ptaki, są bardzo pożyteczne.
19: A to nie koniec, bo leśnicy naprawią i wyczyszczą już zawieszone budki, a jest ich ponad 1500.
15: A o nowym schronieniu dla ptasich rodzin opowiadał nasz reporter Rafał Różycki.
21: Kupił już sobie jakieś M w lesie? Przynajmniej na to.
15: No właśnie.
21: Kawał budy. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o noc, to całkiem ciepło. 17 stopni nawet na termometrach w Warszawie, 16 we Wrocławiu, 15-14 norma, Olsztyn, Suwałki po 13. Tam nie będzie padało, w Gdańsku również bez deszczu. Podobnie w Szczecinie, Bydgoszczy, w Warszawie, Lublinie. Koniec.
15: Sielanka.
21: No bardzo. Jutro 21-20. Maksik, sobota przyszła. Deszczowo, proszę, ja ciebie w całym kraju. Ja nie lubię. A co, ty lubisz taką pogodę? Lubisz naprawdę?
15: Naprawdę, no.
21: A dlaczego? Z jakiego powodu? Wymień 12 powodów.
15: Jestem chłodnolubny. Czekaj, nie mam więcej argumentów.
21: Spokojnie, już mu wyłączam mikrofon. 4,5 minuty po 15. A przyjdź za pół godziny, to się tu uraczę, taką saunę ci tu zrobię.
15: Dawaj, zrobimy, zobaczymy.
21: Okej. Okay. Ava Max i Salt, Bebe Rexha, New Religion. Za chwilę tu program, to jest dzień, Kamil Rutkowski. No pewnie, że piątkowy dzień dobry.

0: New Religion. To Bebe Rexha i Faithless w Vox FM New Religion, czyli mamy pierwszy tydzień szkoły za sobą i to jest wtedy właśnie New Religion, bo wiadomo, że taki przedmiot również jest. 609-2x869, komu dzisiaj wróżymy, jakie znaki zodiaku? Wróż Marcin cały czas czeka na wasze propozycje, cały czas jest w pełnej gotowości, jest troszkę spocony już nawet, powiedziałbym, od pracy oczywiście. No.
1: Ciężkiej.
0: Tak.
1: Mam swoje dzisiaj typy.
0: Jakie?
1: Chciałbym przeczytać bliźniaki.
0: Dobra,
1: bliźnięta.
0: Jeżeli nie chcecie bliźniąt, to napiszcie dosłownie pół argumentu dlaczego i nie ma. 609-2x869, dla kogo horoskop weekendowy, czekamy, ale ja chcę powiedzieć o czymś innym, bo ja przed chwilą mówiłem o tym, Marcin, nie wiem czy słyszałeś, że już dzisiaj zgromadzenie ogólne ONZ, czyli ONZ, no, podejmie decyzję, która może odmienić sposób, w jaki patrzymy na naszą planetę. Jednym słowem, chcą zmienić mapę. Nie chcą, żeby...
1: Na jaki sposób?
0: No właśnie. I teraz o co chodzi? Bo Afryka się zaprotestowała. Mówią, dosyć tego. Proponuję zastąpienie tradycyjnej mapy nowoczesną projekcją, bo chodzi o to, że używana od ponad 450 lat zniekształca rozmiary lądów. Czyli
1: to prawda.
0: Afryka jest podobno za mała. Jest większa niż na tej mapie się wydaje. Ta cała Afryka.
1: Jeszcze większa?
0: No właśnie. To jest dzień z Vox FM. Ej, papsu mi puentę. Komu wróżymy? Znaczy horoskop dla kogo? 609-2x869, a tymczasem...

0: No proszę, Marcinku, pochwal się. Jaki ty przed chwilą tytuł nowy wymyśliłeś dla tego utworu, jakże
1: nie powiem. Tak.
0: No powiedz. Nie. To jest SNM, a Marcin tam dodał dwie litery i wyszło z... Nie mów cicho. To jest Rihanna. Dobra, proszę państwa, horoskopy. I teraz tak, ty chciałeś jakie?
1: Bliźnięta.
0: Jest prośba o bliźnięta.
1: Jest.
0: 609-2x8-69. Lecimy z bliźniętami. Kto, jaki to jest miesiąc? Kto to? Co to? Dlaczego?
1: To jest chyba przełom maja i czerwca.
0: Doskonale, prosimy.
1: To będzie krótko dzisiaj. W tym tygodniu gwiazdy szykują dla ciebie wielkie możliwości finansowe.
0: O! I teraz połowa ludzi chce być bliźniętami. Albo większa. Większa połowa.
1: Rada, idź za głosem swojej intuicji.
0: Dobra, pójdę. Proszę bardzo.
1: Ale ty nie jesteś bliźnięta.
0: Ale chciałbym być. Koziorożec jest tutaj prośba.
1: Znowu?
0: Tak. A te 28 maja to są bliźnięta? Czy nie? Dobra, koziorożec.
1: Tak.
0: No ktoś chce koziorożca,
1: tak.
0: To ty czytaj.
1: Dobra, już od dawna marzyłeś o realizacji pewnego planu i w tym tygodniu będziesz miał szansę go sfinalizować.
0: Ciekawy jestem, co jeżeli planujesz wybrać się na grzyby, to od razu mówię nie.
1: I jeszcze rada jest najważniejsza. Zrozumiesz, że wszystko możesz zrobić sam.
0: Ja tę radę uskuteczniam od początku moich dni. Jest prośba o strzelca, to nie jest ode mnie prośba, od razu. A był strzelec chyba. Że co
1: nie.
0: Tam było, że...
1: W tym tygodniu wpadniesz na pomysł, jak zmienić swoje życie.
0: Na szczęście ten tydzień się kończy w niedzielę.
2: Vox FM to jest dzień w rytmie hitów.
0: Marcin, jak
1: ale
0: ja zacznę zmieniać swoje życie...
1: To jest horoskop do następnego czwartku aż.
0: Panie redaktorze, ja panu nie przerywałem.

0: Chris Cross Amsterdam i Luisa Sonca jest bestliście voxfm.pl. Ostatnie chwile na głosowanie, bo za chwilę będzie bestlista i później już nie będzie można głosować, chyba że na kolejne wydanie, ale to wiecie jak to jest. 609 2x8 69. Tak bardzo bym prosiła, żeby jeszcze wodnika. Nie, wodnika nie będzie, chyba że w przyszłym tygodniu, bo nie wiem, czy Marcin się zgodzi, bo to on tam odpowiada za te horoskopy, ale zrobię co w mojej mocy. 3 minuty i wiadomości.
1: Autopromocja. Śpisz? Śpisz!
2: A, co się dzieje?
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
1: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
4: To ty się jeszcze nie obudzili.
5: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
4: Ludzkie pojęcie,
1: pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Codziennie od 6 rano w voxfm.
4: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
6: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 zł przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
15: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Czyta lektor AI.
21: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
22: Filet z piersi kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A biały papier toaletowy Velvet

0: To z kartą Moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione. Złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. 23,89.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Reklama.
2: 15.30 na zegarze, a Michał Rawa zaprasza na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Żal odmówić. Zapraszamy.
3: Sejm nie odrzucił dziś prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Koalicji rządzącej zabrakło 25 głosów. Przepisy miały m.in. wyznaczyć Komisję Nadzoru Finansowego jako organ nadzorczy nad tym rynkiem. Głosowaniu towarzyszyła burzliwa dyskusja między premierem i szefem Kancelarii Prezydenta. Teraz najnowsze informacje z Ukrainy. Rosyjski dron uderzył w gabinet zastępcy szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w Kijowie. W momencie uderzenia nie było go na miejscu, przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski. Nasi reporterzy zbierają informacje w tej sprawie. Będziemy o niej mówić w kolejnych serwisach. A w tym jeszcze Hiszpania i kolejna fala upałów. Jak podaje tamtejsza agencja Meteo, w całym kraju panować będą nietypowo wysokie, jak na wrzesień, temperatury. W Andaluzji przekroczą 40 stopni, a w większości pozostałych regionów sięgną 35 stopni Celsjusza.
4: Wiadomości sportowe w Vox FM.
3: O 20.30 żużlowe derby ziemi lubuskiej. Stal Gorzów zmierzy się z Falubazem Zielona Góra. To drugi pojedynek obu drużyn. Gorzowianie muszą odrobić 6 punktów. W pierwszym spotkaniu przegrali 42-48.
5: To jest wynik do odrobienia, ale będziemy inaczej trochę jechać na naszym torze, ponieważ wiadomo, nasz tor to jest też handicap. Natomiast Falubas ma 6 punktów przewagi, to jest dosyć spora zaliczka, bo nawet patrząc 6 straty mogą wziąć taktyczną, ale ja wierzę w chłopaków.
3: Mówi trener gorzowian Piotr Paluch. Zwycięzca tego pojedynku zajmie 5. miejsce w tym sezonie Ekstraligi. A w piłkarskiej Ekstraklasie dziś pierwsze starcie 7. kolejki o 20.30. Piast zagra z GKS-em Katowice. Grają też europejskie ligi Top 5. W hiszpańskiej La Lidze Real Betis zagra z Realem Madryt, a w Premier League Ipswich podejmie Liverpool.
2: A komu kibicujesz?
3: Liverpoolowi.
2: Myślałem, że Polsce.

Wiecie, co sądzę o Andrei Boczelnim. Dokładnie to samo, co on o mnie. Pozdrawiam. 21 minut, mamy do godziny 16. 609 2x8-69. Horoskopy sobie zostawiamy, bo tu nie ma już absolutnie sensu. W tym sensie, że dzisiaj już wam nic nie powiem. Szok na stacjach paliw, proszę państwa. Nie wiem, czy byliście, jak jedziecie na weekend. Ja zacząłem się zastanawiać, jak zrobić to, żeby ominąć stację paliw. Jeden pomysł przyszedł mi do głowy, żeby tam w ogóle nie zajeżdżać. Wiecie jaki, ja go popieram od wielu lat, tylko niewiele osób chce mnie słuchać. Ogólnopolskie zawody w leżeniu na kanapie. Ja obiecuję, że ja to zrobię za darmo.

0: день с Бокс-ФМ.
1: Zostałem Jolkę.
2: Jolka, do ciebie.
0: Słucham? Kto mówi?

0: A to jest After Party na chwilę, czyli dokładnie na 3,5 minuty przed godziną 16. Za chwilkę wiadomości Vox FM, żebyście byli dobrze poinformowani w to piątkowe. Mimo wszystko, ale jednak popołudnie. A po godzinie 16 gramy już bardzo weekendowo. Będzie Alexis z pewnym niemieckim tytułem i będzie Abba o pewnym sosie. Wiadomo, o co chodzi. Będzie również sprawdzane, czy piątek z definicji na tak, czy może jednak na nie. Koniecznie bądźcie z nami już za chwilę.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
2: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Reklama.
18: Premier wyciąga zeznania w sprawie zonda krypto i uderza nimi w PiS. W Sejmie było gorąco, prezydenckie weto w sprawie kryptowalut zostało jednak utrzymane. Powiemy też za chwilę o ważnych doniesieniach ze świata. Kraje europejskie boją się kolejnych rosyjskich aktów sabotażu. Z kolei za oceanem Amerykanie płacą rekordowo dużo za benzynę.
0: 16 na zegarach, a Michał Rawa ma dla Was najświeższą porcję wiadomości Vox FM. Słuchamy.
18: W Sejmie awantura o kryptowaluty. Premier przytacza zeznania ze śledztwa. Według nich Zbigniew Ziobro miał obiecać umorzenie śledztwa w sprawie zonda krypto. Prezes PiS Jarosław Kaczyński uważa, że to kłamstwa.
19: Mnóstwo fałszywych zeznań, fałszywych stwierdzeń, ale opartych o jakąś operację. Operację, którą niektórzy uważają za rozpoczętą jakieś 1,5 roku temu, już z celem związanym z wyborami, to znaczy skompromitować prawicę.
18: A Donald Tusk mówił też w Sejmie o tym, że suwerenna Polska obiecała aferzystom rekompensatę.
20: Płatnik, który zabiegał o ukręcenie łba sprawom, które go dotyczą, główna postać w aferze zonda krypto, stwierdza, Umówiliśmy się na łączną kwotę 2 miliony złotych.
18: Według premiera w zeznaniach miała paść obietnica ułaskawienia przez prezydenta. Koalicja rządząca po raz trzeci próbowała odrzucić dziś w Sejmie weto Karola Nawrockiego do ustawy regulującej rynek kryptowalut. Nie udało się zebrać jednak większości 3/5. Kraje europejskie boją się kolejnych aktów sabotażu ze strony Rosji. MSW Niemiec ocenia, że zagrożenie jest większe w związku ze zbliżającymi się wyborami w landzie Saksonia-Anhalt. Wcześniej Berlin przypisał Rosji odpowiedzialność za incydent z dronem na lotnisku w Lipsku, co spotkało się ze stanowczą reakcją europejskich sojuszników, m.in. Francji. O czym więcej Mateusz Gołębiewski.
11: Solidarność z Berlinem wyraziły m.in. NATO i Unia Europejska, które zapowiedziały dalsze wzmacnianie obrony i przygotowanie kolejnych sankcji wobec Moskwy. Rosyjskich ambasadorów do MSZ wezwały Belgia i Polska, ale w obu przypadkach Rosja odrzuciła oskarżenia. Poparcie działań Berlina wyraziły również Szwecja i Francja. Od początku tej agresywnej wojny jedność europejska, podobnie jak wsparcie dla Ukrainy, uległa wzmocnieniu. Mówi Jean-Noël Barrot, szef francuskiej dyplomacji. Według niemieckiej prasy podejrzani o próbę ataku na ukraiński samolot transportowy to mężczyzna z łotewskim paszportem urodzony w Rosji, a także Rosjanin pochodzący z Białorusi.
18: To był Mateusz Gołębiewski.
21: Wiadomości Vox FM. Tym żyje Ameryka.
18: Rekordowe ceny paliw w USA, tak podaje amerykańskie stowarzyszenie samochodowe. Średnia cena galonu, czyli w przeliczeniu niecałych 4 litrów oleju napędowego, wyniosła $5.85. To historyczny rekord. Analitycy Refleksu przestrzegają, że rekordy w najbliższych dniach mogą też paść w Polsce. Średnia cena benzyny 95 zbliży się do 8 zł, a historyczny rekord z czerwca 2022 roku to 7,97 zł za litr benzyny. Wyprawa Nordic Walking z gminy Pęczniew w Łódzkiem do Egiptu brzmi niewiarygodnie, a jednak setki miłośników chodzenia z kijkami za tydzień podejmą to wyzwanie. Będą piramidy, palmy i specjalne wizy w paszportach. Z organizatorami Zdzisławem Jaskulskim i Błażejem Dudzińskim rozmawiał Grzegorz Mnich.
22: Taka wyprawa do Egiptu wymaga specjalnych przygotowań?
23: Myślę, że nie. To jest impreza, w której może wziąć każdy. Udział od małego dziecka po starszą osobę.
24: Start jest w Pęczniewie i tam stamtąd przechodzimy do takiej miejscowości Egipt.
23: Trasa do Egiptu właśnie prowadzi naprawdę bardzo urokliwym miejscu nad zbiornikiem Jeziorsko.
24: Będą piramidy, będzie faraon, będzie Kleopatra, no wszystko jest tam.
23: Palmy.
22: Procedury są też takie jak przy wyjeździe za granicę. No,
24: dostaje się paszport, dostaje się wizę i z tym paszportem dociera się do Egiptu. Tam jest przybite, że ten ktoś przebył tę trasę, że był w Egipcie.
18: Start w sobotę 12 września. Dla pierwszych 600 osób na mecie będą pamiątkowe medale, a dla wszystkich uczestników smażona rybka, grochówka i potańcówka.
0: Aż się oczka zaświeciły.
18: Hey, już wiemy, co robimy.
0: Wiadomo. A co robimy?
18: No, w sobotę jedziemy do Egiptu.
0: Grochówka w Egipcie. Człowiek, jak to w ogóle brzmi?
18: Ale siada.
0: Siada bardzo. Grochówka siada wszędzie. Proszę Państwa, 15 stopni dający, 14, 15 niemal wszędzie, 17 w Warszawie, 16 we Wrocławiu, nie pada tylko w Gdańsku, Olsztynie, w Warszawie, w Bydgoszczy i w Lublinie. A poza tym wszędzie deszczowo. Jutro dosłownie cały kraj w deszczu skąpany, ale trochę słońca również się pojawi. 21-20 stopni na termometrach max. Michał Rawa ma dla Was teraz specjalne oświadczenie. Prosimy.
18: Małgosia Łukowska przyjdzie za pół godziny.
0: To dlaczego na takim podkoniu?
18: Ale to specjalnie
0: zrobiłeś.
18: Ona idzie,
0: bam, bam. Ona nie idzie, ona lezie. Dlatego. 5 minut po godzinie 16. Michał Rawa, bardzo dziękujemy za dzisiaj.
18: Dziękuję bardzo.
0: Program To Jest Dzień trwa oczywiście sobie w najlepszej, to bardzo piątkowy. Za chwilę sprawdzimy, czy piątek u Was na tak, czy na nie. A tymczasem Borem Lasem. Jest taka piosenka, na szczęście tytuł jest niemiecki, w związku z tym nie trzeba tego tłumaczyć. Nazywa się Ducha zdęszynsten Arsch der Welt i jest to pewnej części ciała podobno
18: najpiękniejszy. Ale nie tłumacz.

0: Jeśli ktoś je coś akurat z sosem, to bardzo dobrze się składa, a basos z SOS oczywiście. 12 minut po godzinie 16 w OXFM, program To Jest Dzień. Wielkie ukłony wszystkim bardzo serdecznie składam, dlatego że mamy piątkowe popołudnie, a w piątkowe popołudnie wiadomo, że ludziom troszeczkę odbija, że mają weekend przed sobą i sami nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Może was natchnę, bo przed chwilą już co prawda ten podkład się pojawił, ale wydaje mi się, że w tej sytuacji jego użycie będzie również zasadne. Wojsko wysyła karty mobilizacyjne do żołnierzy rezerwy. Proszę państwa, wojskowe centra rekrutacji ruszają z wielką wysyłką. Jednym słowem, przywołują do siebie tych, których chcieliby widzieć u siebie w jednostkach. Nie tylko rezerwa, ale również cywile, specjaliści z kluczowych dla wojska dziedzin, między innymi lekarze, informatycy albo logistycy mogą taką kartę dostać. Teraz co trzeba zrobić? Trzeba się stawić, proszę ja was, w jednostce wojskowej wskazanej, a jak się nie stawimy, to można czekać kara więzienia nie krótsza niż 3 lata. I są pewne okoliczności, które mogą wyłączyć z tego obowiązku. Zmiana zawodu nie pomoże.
1: OXFM to jest dzień
2: w rytmie hitów.
0: A wiedzieliście, że tam są paski na tych kartach mobilizacyjnych? Na przykład niebieski oznacza pracownicy przydział mobilizacyjny. Zielony pasek jest przeznaczony dla żołnierza pasywnej rezerwy. Jest też czerwony pasek dla prymusów.

0: czyli że mają zsynchronizowane usta, że jedno jakby, że w tym sensie, że... Może, no wiecie.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień.
3: No tak?
0: No że on i ona, że w parku, że jakby, że jej pociąg odjeżdża. No wiecie o co chodzi, 609 2x8-69, a piątek to na tak czy na nie? Że tak sprytnie zmienię temat? Mam nadzieję, że zmienię. Piątek na tak, piątek na nie, 609-869-869. To jest numer prosto do studia. Tutaj można zadzwonić, tutaj wręcz wypada zadzwonić. To leży w dobrym tonie, to jest bardzo modne tej jesieni, żeby zadzwonić pod ten numer i się wypowiedzieć w temacie piątek na tak czy na nie. 609-869-869. Kogo witam, kogo goszczę? Halo, dzień dobry.
4: Cześć, to Paweł i Wanda.
0: O, Wanda ta co Niemca nie chciała?
4: No dokładnie, kochany, od 7 lat to słyszę.
0: Wiem. Co dobrego u was, powiedzcie, piątek na tak czy na nie?
4: No powiem tak, skończyliśmy 3 dni w pierwszej klasie i jest na tak.
0: O, i naprawdę? Ale u Wandy też?
4: No słuchaj, no Wanda, jak to jest? No tak, trochę jest nieśmiała, ale powiedziała, że tak, że 2 palce w górę.
0: 500 na prezent marzeń dam, tak na zachętę, jak to
4: nie,
0: wiesz.
4: Nie, no nie żartuj.
0: Naprawdę, to trzeba, to wiesz, to trzeba uczcić. Dobra?
4: O kurde, no super, bardzo dziękujemy.
0: Ucałuj Wandę od nas, proszę brać przykład, młodzież, która nas słucha, 609-2x8-69. Kogo witam, kogo goszczę, halo, dzień dobry. A tu się ktoś wziął i rozłączył, może tu pójdzie lepiej. Kogo witamy, halo, dzień dobry.
5: Cześć, Kamilku, z jakiej strony?
0: No cześć, co w piątek u ciebie dobrego, na tak czy na nie?
5: Na tak, ale ja dzwonię do ciebie, bo wczoraj dostałam od ciebie 500 na prezent marzeń.
0: No i bomba.
5: I chciałam ci powiedzieć, że zostałam wybrana do trójki klasowej.
0: Nie! Naprawdę?
5: Naprawdę, chciałam to dużo ci to powiedzieć.
0: Jako kto?
5: Jako zastępca przewodniczącego.
0: Było blisko, ale cieszysz się?
5: Obiecuję.
0: Obiecaj, że pod koniec roku zadzwonisz i powiesz, jak ci minął rok jeszcze, dobra? To będziemy mieli komplet. Albo na półrocze, pierwsze półrocze.
5: Dobra, obiecuję, że zadzwonię. A ty możesz mi powiedzieć, w jaki sposób dostanę te 500 od ciebie?
0: To zaraz ci powiem, ale już tak poza anteną. Dobra, a pozwól, że jeszcze tylko odbiorę chociaż jeden telefon od kogo. Halo, dzień dobry.
6: No cześć, Justyna.
0: Cześć, Justyna. Piątek tak czy nie u ciebie?
6: Piątek na tak. Weekend, pędzę do domu, pies i króliki już głodne czekają. Moi chłopaki wracają do domu.
0: Masz psa i króliki?
6: 5 królików.
0: Nie mam pytań.
2: To jest dzień.
3: To jest dzień.
1: No tak? Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
0: Ja dosłownie nie mam pytań. Ale Britney niech gra. Bruno Mars, Mary You za chwilę, 8 minut, 16:30 i wiadomości.

0: Marcy Mary You, czyli Wyjdę za Ciebie. To brzmi trochę jak ostrzeżenie. 28 minut po godzinie 16 bez ostrzeżeń, 2 minuty i wiadomości.
1: Autopromocja.
2: Best Lista Vox FM.
1: Największe hity.

0: Początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
12: 16.30 wybiła na zegarze. Małgorzata Łukowska pojawia się w studiu,
13: dzień
12: która
13: dobry.
12: Mówi dzień dobry i zaprasza na wiadomość.
13: Na początek zablokowana Krajowa 20 w Pomorskiem. To po zderzeniu trzech osobówek i ciężarówki w miejscowości Glincz w powiecie kartuskim. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach, a kierowcy muszą szukać objazdów. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. W wypadku poszkodowana została jedna osoba. W szpitalach rośnie liczba pacjentów hospitalizowanych z powodu zatrucia alkoholem. 3 lata temu było ich ponad 19 tysięcy, w 2025 już prawie 24 tysiące. W czasie tegorocznych wakacji na oddział toksykologii Szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu trafiła kobieta, która wydmuchała aż 5,5 promila, mówi kierująca oddziałem profesor Natalia Pawlas.
14: Rekordzistą u mnie w oddziale był pacjent, który miał 8,3 promila. I to był pacjent, który już będąc zatrutym alkoholem wypił w sklepie 0,7 alkoholu wysokoprocentowego na hejnał.
13: Zatrucie alkoholem to stan, w którym nadmierne jego spożycie doprowadza do zaburzenia podstawowych funkcji organizmu, takich jak oddychanie i praca serca. Gry zręcznościowe na oficjalnej stronie Białego Domu to ma być promocja priorytetów władz z Waszyngtonu. W pierwszej z nich, która przypomina popularnego węża, gracz patroluje linię wzdłuż rzeki Rio Grande. Celem jest wyłapanie wszystkich nielegalnych migrantów. W drugiej rozgrywce trzeba zbudować mur i zatrzymać oblężenie granicy przez zombie. Jak przekazał telewizji CNN przedstawiciel Białego Domu, te gry to próba dalszego ukazywania na zasadzie kontrastu kultury zabawy i zwycięstwa z mroczną, socjalistyczną wizją demokratów dla Ameryki.
12: Zmieniając temat, jest taka piosenka z pomysłem. Są takie, prawda? I to jest jedna z nich. To jest Barakuda, nazywa się Ass Up i wszystko jasne. Klasik za chwilę. Tak?
13: Wychodzę.
12: A, szkoda.

Grupa Klasik, ja dla ciebie, ty dla mnie, ja dla ciebie, ty dla mnie. Wiadomo, weekend idzie, 6:09, 2:08, 6:09, a piątek na tak czy na nie? To jest pytanie, które jest zawsze na czasie. I na to pytanie odpowiada, uwaga, Bartek. Bartek pisze tak, trochę na tak, trochę na nie. Na nie, bo jest ciągle piątek, na tak, bo jutro jest sobota. No, powiedział, co wiedział. Bartek ma jutro wesele, chyba swoje. Bartek, uważaj na siebie, daj znać w poniedziałek, czy żyjesz. Na wszelki wypadek.

Stany zaprzyli o tym, że słońce podobno w rozkwicie. Patrzę, nie wiem, może w Rumunii. I na oczywiście 7 minut do 17. O 17 bez lista. Jak ktoś nie zagłosował, to niedobrze, to po pierwsze, po drugie, albo teraz, albo nigdy. Do tego notowania to jest naprawdę ostatni dzwonek. Z Colin Zenek, Martyniuk, Ryder i Love prosto z bestlisty.

0: Mogę powiedzieć, co chcę, w związku z tym bowiem BBX Caribbean Self Control. Pozwolił mi Krzysiek Skrzypkowski. Mówimy do jednego mikrofonu czy do dwóch?
1: Możemy mówić do jednego.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Co dobrego?
2: Zalogowałem się już, dziękuję bardzo.
0: Cieszę się.
2: Mam bardzo mało czasu do 17.
0: Proszę Państwa, dzisiaj bez lista, można powiedzieć, w tak zwanym oryginalnym wydaniu, to jest 600... Które? 21?
2: 21. Wiesz, jak to działa, nie? Robiłem tydzień temu.
0: Jak... O, na pierwszym jaka ciekawostka. Fajnie, dobrze to poukładaliście. Bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Krzysiek Skrzypkowski wita się z wami już za chwilę oficjalnie, a my słyszymy się w poniedziałek po 14. Bye, bye.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Reklama.
10: Matka i dziecko potrącone przez pociąg. Do śmiertelnego wypadku doszło w Oleśnicy. Budynek Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zaatakowany przez Rosjan. A na koniec sprawdzimy nowe menu w jednym z łódzkich przedszkoli.
0: Godzina 17 już jest na zegarach. To czas na wiadomości w Vox FM. Zapraszam Małgorzata Łukowska.
10: Tragedia na torach na Dolnym Śląsku. W Oleśnicy pociąg śmiertelnie potrącił dwie osoby. Wstępnie wiadomo, że ofiary to matka i dziecko. Śledczy ustalili, że najprawdopodobniej był to nieszczęśliwy wypadek, mówi Wojciech Jabłoński z Dolnośląskiej Policji.
11: W pewnym momencie dziecko wbiegło na to przejście i kobieta, próbując ratować dziecko, również wbiegła na tory. Niestety finał jest taki, że mamy potrącone dwie osoby, które niestety zginęły tam na miejscu.
10: Na miejscu jest policja i prokurator. Pociągi poruszają się jednym torem, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Rosjanie uderzyli w centrum Kijowa. Celem ataku był główny budynek Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. W wyniku uderzenia rannych zostało 9 osób. Uszkodzone zostały m.in. sufit i zewnętrzna ściana budynku. Prezydent Wołodymyr Zełenski podał, że dron został skierowany bezpośrednio na biuro szefa SBU Aleksandra Pokłada. Ukraiński przywódca zapowiedział już odwet i tu cytat: przeprowadzany w podobny sposób do Rosjan. Budynek SBU znajduje się w pobliżu kompleksu Soboru Sofijskiego wpisanego na listę UNESCO. Eksplozja uszkodziła też zabytkowe obiekty na jego terenie. Po eksplozji fala uderzeniowa uszkodziła budynek konsystorza. To XIX-wieczny zabytek, który wraz z całym kompleksem jest wpisany na listę UNESCO. Fala uderzeniowa wybiła okna, wyrwała ramy i uszkodziła szklane konstrukcje. Mówił jeden z pracowników. Zaatakowane obiekty znajdują się w pobliżu polskiej ambasady w Kijowie. Jak twierdzą dyplomaci, placówka w wyniku ostrzału nie ucierpiała, a pracownicy są bezpieczni. Był to już czwarty alarm powietrzny i ostrzał Kijowa w ciągu dnia. Miasto zostało zaatakowane przed wizytą specjalnych wysłanników Donalda Trumpa, która ma się odbyć w weekend. Bogusław Baksik ścigany czerwoną notą Interpolu. Twórca ArtB ma wyrok 6 lat więzienia za doprowadzenie setek inwestorów do milionowych strat. Na początku lat 2000 Baksik odsiedział już kilkuletni wyrok związany z przestępstwami, których dopuścił się na początku lat 90. Po opuszczeniu więzienia działał w spółce, która okazała się piramidą finansową. W 2020 roku sąd nakazał jego tymczasowe aresztowanie. 3 lata później policja w Piasecznie wystawiła za nim list gończy, a teraz szuka go także Interpol. Obiady w łódzkim przedszkolu na Polesiu są jak w dobrej restauracji i nic dziwnego, bo oryginalne dania, zgodnie z obowiązującą teraz dietą planetarną, zaproponował topowy kucharz, absolwent tego przedszkola, który na co dzień jest szefem kuchni w znanej restauracji. Jak przekonać dzieci, żeby poznawały nowe smaki i jadły zdrowo? Na przedszkolnym obiedzie była nasza reporterka Elżbieta Piotrowska.
12: Co dziś na obiad?
13: Miruna z koperkiem w stylu azjatyckim z pire z batatów. Mamy brokuły, mamy kalafior, mamy marchewkę.
12: Na tym talerzu jest bardzo kolorowo.
13: Przede wszystkim jemy oczami, tak? Musi się podobać. To musi być odjechanie, żeby się dzieciakom podobało, żeby było wow na talerzu. To musi być w takiej formie właśnie, że dziecko zobaczy, powie: mamo, zrób mi takie, jak jadłem w przedszkolu.
12: Czy dzieci to zjedzą?
13: Mam nadzieję, że tak, że im będzie smakować.
14: Smakuje mi. Bardzo dobre.
10: Zgodnie z wytycznymi diety planetarnej, dzieci w przedszkolach i szkołach mają jeść więcej warzyw, kaszę, strączki, no i co najmniej raz w tygodniu rybę.
1: A cały czas można ziemniaczki zostawić, a zjeść mięsko?
10: Dzisiaj mięska nie jemy.
1: No tak, bo dzisiaj piątek przecież. A skoro ziemniaczki. Piątek, to jest lista, ale o tym za chwilę, najpierw o pogodzie. Bo skoro piątek, to jutro będzie sobota. Jeżeli chodzi o sobotę, no to w pogodzie, uwaga, burze będą w północnej połowie naszego kraju. Popada no praktycznie wszędzie i to słońce od czasu do czasu tylko zza chmur będzie wyglądało. Na północy kraju to prawie w ogóle. Na północy zresztą najchłodniej 16-17 stopni. W centrum 20, najcieplej na południu 22. Teraz mamy 4 minuty po godzinie 17. Zgubiłem, słuchajcie, gdzieś gąbkę do mikrofonu.
10: No pyta o tę gąbkę cały czas, szuka jej, nie może znaleźć.
1: Ale ją
10: okulary
1: przynosiłem?
10: Okulary, tak. A czy przynosiłeś, też nie pamiętam, bo ja mam pamięć złotej rybki, więc nie powiem. A propos rybki.
1: Proszę weź coś do pisania, zanotuj, 17.30.
10: Tak.
1: Proszę tu przyjść.
10: Będę.
1: Świetnie. A ja zapraszam do godziny 19. Krzysiek Skrzypkowski, dzień dobry. No bo skoro piątek, to i bestlista, a dzisiaj bestlista o numerze 621. Start odliczania to tak mniej więcej za pół godziny.

0: Move Your Body to Sia w jakże genialnym remiksie Alana Walkera w Vox FM. Prawie 12 minut po godzinie 17 aktualnie jest na zegarach, piątek, taki już no powakacyjny, prawda, to wszystko się pokończyło. Chyba że oglądamy życie z perspektywy studenta, no to w tym momencie podejście jest zupełnie inne. Ale zakładając, że jest piątek, no to na pewno już albo cieszymy się weekendem, albo za chwilę będzie. My cieszyć się weekendem właśnie. I żeby to wejście w weekend było bardzo miłe, no to mamy tutaj bestlistę. 621 notowanie dzisiaj ma miejsce. Odliczać będziemy za mniej więcej 20 kilka minut, no ale nim to się wydarzy, to oczywiście parę rzeczy do zrealizowania jest. Na przykład skok w czasie, o tydzień się cofniemy, aby przypomnieć sobie pierwszą trójkę bestlisty, ale sprzed tygodnia.
1: Bestlista.
2: Bestlista.
1: Vox FM.
0: A tydzień temu na miejscu trzecim z Colim Zenek Martyniuk i Rider Love.
3: Ty będziesz moją love i nie na jedną noc. Ty będziesz moją love, którą...
0: Ubiegłotygodniowy numer 2 DJ Ilham. Digi digi. I szczyt bestlisty w ubiegłym tygodniu. David Guetta, Lucky Stick Figure, Run Run River. Wszystko się zgadza. To była pierwsza trójka, ale to sprzed tygodnia, 620 notowania. Dzisiaj notowanie 621 i jak wygląda właśnie pierwsza trójka, jak i pozostałe 17 notowanych miejsc, no to do godziny 19 będziemy wiedzieć.

Sleeping in my car i Roxette w Vox FM, 20 minut po 17, teraz jest na zegarach. Z piosenkami, które dostają się do bestlisty i są już przypisane do konkretnych miejsc, jest oczywiście związana pewna droga. Ta droga odbywa się w następujący sposób, że najpierw piosenka, zanim dostanie się do bestlisty, jest propozycją. No i właśnie proponuję teraz taką propozycję zagrać na grupę, która jest z nami od samego początku, jeżeli chodzi o Vox FM. I cały czas są piękni i młodzi. Trzeba przyznać, że troszeczkę do korzeni wracają, a te korzenie to rewelacyjne były. No to proszę bardzo, w propozycjach do bestlisty dwa słowa, nowość od pięknych i młodych.

No ta piosenka to bez wątpienia jeszcze po taki powiew lata, ale to nie jest trudne, bo lato w końcu z nami jest, gorzej z wakacjami. Justin Wellington i Aiko Aiko w Vox FM. 27 minut po godzinie 17. Nim rozpoczniemy odliczanie w 621 notowaniu bez listy, no to mamy jeszcze jeden taki punkt, który nazywa się zapoznanie się z piosenkami, które best listy opuszczają. Ten punkt daje nam kilka informacji, bo ilość piosenek, które best listy opuszczają, to również jest ilość nowości w notowaniu best listy. Zatem, kto dziś best listy opuszcza? No i tak szczerze mówiąc, rzadko spotykana sytuacja, ale tutaj mamy pusto. A to oznacza, że żadna piosenka bez listy nie opuszcza, nie mamy za to żadnej nowości, a pozostała część statystyki, no to już za chwilę. Za 2,5 minuty wiadomości, no a po nich właśnie rozpoczniemy odliczanie 621 notowania bez listy w Vox FM.

0: wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
1: Reklama.
10: 17.30 już jest na zegarach. To czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam Małgorzata Łukowska.
11: Śmiertelny wypadek na Krajowej 94. W Wieliczce motocyklista najechał na tył tira. Mężczyzna zginął na miejscu. Obecnie Krajowa 94 zablokowana jest w kierunku Tarnowa, a te utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Andrzej Poczobut został honorowym obywatelem Opola. Rada Miasta przyznała mu ten tytuł na wniosek prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego i koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka. Przypomnijmy, działacz mniejszości polskiej spędził w białoruskim więzieniu 5 lat. Organizacje praw człowieka uznały go za więźnia politycznego. Uwolnienie Poczobuta stało się możliwe dzięki skomplikowanej międzynarodowej operacji służb specjalnych kilku krajów. A 200 ochotników rozpoczęło dziś szkolenie w ramach drugiej edycji projektu Wakacje z WOT, mówi oficer prasowy Lubelskiej Brygady, kapitan Marta Gaborek.
12: Tym razem wrześniowy termin wybrali przede wszystkim studenci, którzy przed rozpoczęciem roku akademickiego chcą wykorzystać ostatnie tygodnie wakacji na zdobycie wojskowego przeszkolenia. 172 osoby rozpoczęły 16-dniowe szkolenie podstawowe, a 28 żołnierzy rezerwy szkolenie wyrównawcze.
11: Po złożeniu przysięgi nowi żołnierze zaczną kolejny etap służby i dalsze szkolenie.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
11: Przed nami piłkarski weekend. W niedzielę derby Londynu Arsenal i Chelsea oraz szlagiery we Włoszech, w tym mecz mistrza Interu Mediolan z wicemistrzem Napoli. Z kolei w Hiszpanii Barcelona zagra na wyjeździe z dawną potęgą Walencją. Do Krakowi dołącza nowy zawodnik. Lasse Nordas został wypożyczony z angielskiego Luton Town. Norwek gra na pozycji napastnika, a w Krakowi zostanie do końca sezonu ekstraklasy. Z kolei Ruch Chorzów wraca na Stadion Śląski. W poniedziałek zagrają z Unią Skierniewice, a 12 września spod Beskidziem Bielsko-Biała, mówi rzecznik Ruchu Maciej Grygierczyk.
13: Są to jedyne dwa w tym miesiącu mecze o ligowe punkty w Chorzowie. 3 z 4 ostatnich spotkań nasza drużyna zakończyła zwycięstwem i to do zera, dlatego wydaje się, że tym bardziej warto pojawić się na trybunach i wspierać podopiecznych trenera Formalika.
11: A przypomnijmy jeszcze, że w środę Ruch pokonał Lechię Zielona Góra 2-0.
0: Best lista.
10: 27,5 minuty pozostało do godziny 18, zatem możemy rozpoczynać 621 nadawanie Best Listy w Vox FM. Krzysiek Skrzypkowski, dzień dobry. Obiecałem, że na początek przedstawię ciąg dalszy statystyki, bo wiemy już, że jeżeli chodzi o nowości, to tych dzisiaj nie uświadczymy, ale za to w dzisiejszej Best Liście znajdziemy jedną piosenkę, która utrzymuje pozycję sprzed tygodnia, 10 spadających oraz 9 awansujących. Tradycyjnie od końca zaczynamy, od miejsca 20. Tutaj nagranie, które zanotowało najwięcej największy spadek o 14 oczek w Bestliście z 6 na 24 tydzień. Sławomir Kajra Sienicki, Juno Momento.
0: Bestlista Vox FM 20.

0: Maxwell, Whatever Turns You On w 621 notowaniu bez listy, ze spadkiem z 7, 9 tygodni w zestawieniu. Wcześniej na miejscu 19 nagranie, które również 9 tygodni jest z nami i też spada trochę mniej, bo z 15 Koskada Utopia i miejsce 20 na otwarcie bez listy, po spadku z 6 Sławomir Kaira Uno Momento. To może propozycja po polsku, bardzo tanecznie, Szklane Oczy, Bryska, gramy, proszę bardzo.
1: Propozycja.

0: Close to You, Remedy Maurice w 621 notowaniu bez listy Vox FM na miejscu 16. To jest spadek z 10, ale to jest jedno z dwóch nagrań, które ma tytuł najdłużej będącej piosenki w bez liście, 15 tygodni. A wcześniej na miejscu 17, spadek z 8, też długo, ale nie aż tak, 11 tygodni, Topic, Becky He i Sorry Papi. Kolejna propozycja, proszę bardzo, oto brytyjski raper z Manchesteru, który sięgnął po hit z 79 roku, Any The World. On nazywa się Age, a piosenka R&B Ring My Bell, fajna.
1: Propozycja.

0: 10 tygodni w bestliście, no to już zaczyna być imponująca wartość. Ale w tym tygodniu delikatny spadek z 13 na 14. Sienicki, Braxton, Kościkiewicz, zdobyć świata szczyt. A wcześniej na miejscu 15, pięknie do góry z 20, po raz czwarty w bestliście, Alok i Jennifer Lopez, Everything's Fine w wersji PM. No to właśnie tyle wiemy na razie od 20 do 14 miejsca w 621 notowaniu bestlisty. Króciutką przerwę sobie zrobimy, za 2 minuty u nas wiadomości, ale po wiadomościach oczywiście wracamy z odliczaniem. 13 to miejsce, tuż po wiadomościach. Szczęśliwa, nieszczęśliwa, zostańcie, dowiecie się.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
8: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
9: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
8: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
10: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
11: Reklama. Ponad 8 zł za litr 95. W przyszłym tygodniu spore podwyżki na stacjach. Utrudnienia na torach w warmińsko-mazurskim to po kradzieży sieci trakcyjnej. A na koniec Wrocław i wyjątkowe znalezisko sprzed 5000 lat.
0: Jest już godzina 18. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
11: Jest drogo, a będzie jeszcze drożej. To fatalne prognozy na najbliższe dni na stacjach paliw. Według ekspertów z e-petrol.pl benzyna może w przyszłym tygodniu kosztować nawet 8 zł za litr, a diesel nawet 8,90. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
12: To efekt końca programu CPN i powrotu 23% VAT-u na paliwa, a także wzrostu wartości ropy na światowych rynkach. Na ceny wpływa m.in. napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie i kolejne rozdziały konfliktu amerykańsko-irańskiego, co prowadzi do problemów logistycznych, m.in. wciśnienia Ormus.
13: Ropa nieubłaganie w kierunku $100 wędruje. Była w tym tygodniu już na poziomie $96, a więc ten poziom wysoki niestety napędza także i zmiany zwyżkowe.
12: Tłumaczy dr Jakub Bogucki z portalu ePetrol. Analitycy ostrzegają, że trwałego odwrócenia tego trendu na razie nie widać.
11: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. 12-latek zaatakował swojego rówieśnika, a sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Do zdarzenia doszło na przystanku autobusowym przy ulicy Perłowej w Bydgoszczy. Całe zajście nagrano telefonem, mówi Lidia Kowalska z policji.
14: Jak możemy zobaczyć na nagraniu, które też niestety znalazło się w sieci, chłopak, który siedzi na tym przystanku, został zaatakowany przez swojego rówieśnika. Najpierw został obwiązany papierem toaletowym, a potem dochodzi do przemocy. Nasze działania są jak najbardziej ukierunkowane na to, żeby wszystkie okoliczności wyjaśnić.
11: Na policję zgłosiła się matka pokrzywdzonego chłopca oraz kobieta, która nagrała całe zdarzenie.
14: Która poinformowała policjantów o sytuacji, właściwie nagranej też przez osobę będącą świadkiem tego zdarzenia. Teraz wiadomo, że ta sprawa znajdzie swój finał w sądzie z uwagi na wiek chłopca związanego z tym zdarzeniem. To rówieśnik naszego pokrzywdzonego.
11: Policja nadal zbiera dowody i przesłuchuje osoby związane z tym zdarzeniem, a sąd zdecyduje o ewentualnych środkach wychowawczych dla 12-latka. Nawet do godziny 20 mogą potrwać utrudnienia na torach w Warmińsko-Mazurskiem. To po kradzieży kilkudziesięciu metrów linii trakcyjnej w okolicach Pielgrzymowa. Poranny pociąg relacji Olsztyn-Kraków, który wjechał w to miejsce, uszkodził pantograf i zerwał jeszcze około 300 metrów sieci. W efekcie pociągi nie kursują na trasie między Działdowem a Olsztynem. Składy kierowane są na objazd przez Iławę. Policja wszczęła dochodzenie w sprawie kradzieży. Szczątki sprzed 5000 lat znalezione pod Wrocławiem. W grobie pod Żurawiną odkryto szkielet mężczyzny, naszyjnik z 42 zwierzęcych zębów i kamienny topór bojowy, mówi dr Paweł Dąbrowski z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
15: Początkowo ujawniliśmy zęby, które stały się elementem potężnej koli składającej się z 42 zębów zwierzęcych, choć nie wykluczamy, że mogły być też tam zęby ludzkie.
11: Kości i zęby trafią teraz do laboratoriów, a wyniki badań poznamy na przełomie roku.
0: Północna część Polski, albo nawet mówiąc dokładniej, północna połowa Polski, czyli od centrum tam do góry, prawda? Tutaj jutro mogą przetrafić się burze, no a deszcz to popada w całej Polsce, jeżeli chodzi o temperatury, to jeszcze nie będzie tak źle, no bo 5 września jutro będzie, 16 stopni.
11: Całkiem nieźle.
0: 20 stopni?
11: Lepiej.
0: To może powiem, że 16 to nad morzem, 20 w centrum, no a 22 na południu.
11: No to jest najlepiej.
0: No właśnie, właśnie. 4 minuty po godzinie 18 na zegarach. Dziękujemy Małgosiu za godzinkę.
11: Będę.
0: Fajnie, to my tutaj sobie z bestlistą wszystko pogarniemy, dobra? Bo to jest 621 notowanie i my odliczamy dalej miejsce 13. Awans 19. Thomas Gray, Heaven.
1: 13.

0: Absolutny geniusz muzyki elektronicznej Armin Van Buuren w 621 nadawaniu bez listy z kawałkiem Everlasting z awansem niewielkim, ale to zawsze jednak do góry z 14 na 12, trzeci tydzień w zestawieniu. Wcześniej na otwarcie godziny trochę większy awans z 19 na 13 i ciut dłużej w bez liście, bo 5 tygodni Thomas Gray i Heaven. A teraz czas na kolejną propozycję, czyli nagranie, które w bez liście jeszcze nie jest, ale za sprawą waszych głosów za tydzień znaleźć się może. O tym jak głosować to jeszcze zdążę do godziny 19 opowiedzieć, a ewentualnie przypomnieć chyba bardziej, ale ich to znacie doskonale. No i generalnie z tą formacją jest tak, że jak coś wypuszczają, jakiś kawałek, to staje się przebojem. Zawsze będę obok ciebie. Grupa MIG.
1: Best lista.
2: Best lista.
1: Vox FM.
2: Propozycja.

0: Best lista. Best lista. Best lista.
1: Kwadrans po godzinie 18 na zegarach jest, a my w połowie bez listy, w połowie 621 notowania jesteśmy. Przed chwilą na miejscu 11 nagranie, które ładnie awansuje z miejsca 16, a tydzień temu na 16 to była nowość, czyli drugi tydzień w zestawieniu Jack Style i John What Are We Gonna Do. A co przed nami? No przed nami oczywiście piosenki z miejsca od 10 do 1 oraz dwa nagrania, które na razie propozycjami są. No właśnie powiedziałem, że o tym głosowaniu troszeczkę zdradzę, to jeżeli chodzi o głosowanie, to na razie nie głosujemy, bo przecież notowanie trwa, ale o godzinie 19 już uporamy się z dzisiejszą bezlistą, to na naszej stronie vox.fm.pl to dzisiejsze notowanie się pojawi, zatem wchodźcie śmiało, klikajcie w plusy i minusy, które są przy piosenkach i tych 20 notowanych i tych 6 propozycjach, no i za tydzień oczywiście w 622 notowaniu efekt tegożże waszego głosowania. Ale póki co my jeszcze sprawdzamy, jak z minionego tygodnia głosy oddawaliście i jak wspomniałem, w połowie drogi na szczyt jesteśmy, czyli czas na miejsce 10, a na miejscu 10 mamy delikatny spadek z 9, 7 tydzień w westliście. Chris Cross, Amsterdam, Louis Sonza i Willie William, Mają Maj, Krzysiek Skrzypkowski na ciąg dalszy bez listy. Zapraszamy.
0: Bez lista Vox FM. 10.

0: FM. Wszystko się zgadza, tu Vox FM, tu Bestlista i 621 notowanie, 22 minuty po godzinie 18. Co się wydarzyło? A wydarzyło się to, że Toby Romeo z piosenką Fly High w tym tygodniu, no ze spadkiem, z 5 na 9, 8 tydzień w zestawieniu, wcześniej na 10, też ze spadkiem, ale ciut mniejszym, z 9, 7 tygodni w zestawieniu, Criss Cross, Amsterdam, Lloyd Zonzai, Willy William, My Oh My. Proszę Państwa, to nie jest tak, że z rodziną to tylko na zdjęciach dobrze się wychodzi i lepiej nic innego nie robić, bo jeżeli jest dwóch braci i każdy z nich lubi muzykę, to z tego mogą wyjść fajne kawałki. A tak jest właśnie w tym przypadku. Music Sounds, tak jest zatytułowana piosenka od Fast Boy, to jest właśnie ten duet braci, którzy na razie w propozycjach, a być może w przyszłym tygodniu już ze znaczkiem nowości.
1: Bestlista Vox FM. Propozycja.

0: No i to chyba wydarzy się po raz pierwszy. Poprawnie wymówię tytuł tej piosenki, bo to nie jest Digi Digi, tylko to jest Digi D, Digi D. Dosyć istotna różnica, prawda? DJ Ilham, skoro nie jest na podium, to znaczy, że wakacje się skończyły. No niestety wszystko się zgadza. Jedna z dwóch najdłużej będących piosenek w bestliście, 15 tygodni, w tym tygodniu spada z miejsca drugiego na siódme. Przypomnę, że ta druga piosenka, która też jest 15 tygodni, to na 16 pozycji Remady i Maurice, Close to You. Wcześniej na miejscu 8, bardzo ładny awans, ale nie największy, z 18 miejsca, drugi tydzień w zestawieniu Klasyk i Sławomir, Zabiorę Cię. No i już dużo wiemy, ale jeszcze nie wszystko o 621 notowaniu Best Listy. Króciutka przerwa. Po tej przerwie nagranie, które też no prawie całe wakacje nam towarzyszyło. Andrea Bocelli, David Guetta, DNA. Po 11 tygodniach no spada w tym tygodniu z 4 na 6. Już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagrać.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
7: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
8: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
9: Best lista. Best lista.
0: Best lista.
9: Best lista.
0: Best lista.
9: Fox FM. 6.

0: No i nóżka chodzi, nie ma co. Kumi, Metusa i Arsenium. Opop, na, w 621 notowaniu bez listy. Z awansem z miejsca 11 na 5, 6 tydzień w zestawieniu. Andrea Bocelli, David Guetta i Jay Megadistelion i DNA to chwilę wcześniej na miejscu 6. Jeszcze jedna propozycja nam pozostała do zagrania. To efekt niemiecko-francuskiej kolaboracji, a dokładnie Robin Schulz i Watermed. Take it slow. Na razie w propozycjach, a za tydzień ze znaczkiem nowość. Tutaj postawię znak zapytania.
1: Propozycja.

0: Vox FM.
1: 621 notowanie bez listy w Vox FM trwa. Dużo, dużo już wiemy. Na przykład wiemy także, kto znalazł się na miejscu czwartym w dzisiejszym notowaniu. Tutaj jest piosenka, która jednocześnie utrzymuje bardzo piękny tytuł piosenki, która najwięcej oczek awansowała. O 13 oczek. Z 17 na 4. Piąty tydzień w zestawieniu. Ellie Oaks, Lavinia, Reasons. Skoro czwórka za nami, to pierwsza trójka przed nami. O, Alan Walker, Ava Max, Fate. Na miejscu trzecim, i to proszę Państwa też jest dosyć duży awans, bo ciut mniejszy niż Ellie Oaks, bo z 12 8 tygodni w zestawieniu, no ale witamy na

0: zróbmy analizę. Skoro Digi Digi na miejscu siódmym, z Colin Zenek i Ryder z piosenką Love na drugim miejscu, to jest awans z miejsca trzeciego, piąty tydzień w zestawieniu, no to kto w takim razie jest na pierwszym miejscu? 621 notowania bez listy Vox FM. Już zdradzam, ale pewnie domyślacie się. Powiedziałbym już teraz, ale jest jeszcze jeden dźwięk do zagrania.
1: To wasz numer jeden. Number one. W bestliście Vox FM.
0: A na szczycie, proszę państwa, bez zmian.

0: trzeba przyznać, że muzycznie lato 2026 takie złe nie było. Można nawet powiedzieć, że było bardzo dobre. Choćby ta piosenka, która na pewno z wakacjami tegorocznymi mocno będzie nam się kojarzyć. I mało tego, w 621 notowaniu bez listy jest na pierwszym miejscu. David Guetta, Alok, Stick Figure i Run Run River. Dzisiejsza bestlista tak właśnie w całości się prezentuje. Za 4 minuty będzie godzina 19, punktualnie o 19. O godzinie 19 na naszej stronie voxfm.pl to dzisiejsze notowanie się ukaże. Głosujcie, klikajcie, bo za tydzień o 17 w piątek 622 notowanie bestlisty. A ja za dziś serdecznie dziękuję. Za chwilę o 19 w VoxFM wiadomości, później oczywiście DJ Harris. Udanego weekendu, Krzysiek Skrzypkowski, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Śpisz?
2: A, co się dzieje?
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
1: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
4: To ty się jeszcze nie obudzili.
5: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
4: Ludzkie pojęcie, masakra.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Codziennie o 6 rano w VoxFM.
4: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
6: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Tylko tobie. Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj w niedzielę o 21.25 w TVP1 i TVP VOD.
14: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
15: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
16: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać 1000 nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
18: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Reklama.
19: Ostra wymiana zdań pomiędzy prezydentem a premierem to w sprawie afery z Zonda Krypto. Wjechał wprost pod pociąg, cudem nie doszło do tragedii. Dziś kierowca usłyszy zarzuty. Po 20 latach istnienia metamorfozę przejdzie warszawska Palma.
0: A na zegarach jest godzina 19. To oczywiście czas na wiadomości w Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
19: Karol Nawrocki odpowiada Donaldowi Tuskowi po mocnych słowach w Sejmie. Panie premierze, jeżeli znane postacie zaproponują panu lub komuś z pana otoczenia ułaskawienie, to proszę nie wierzyć i od razu zgłosić takich oszustów do prokuratury, napisał prezydent na X-ie. To reakcja na słowa Donalda Tuska, który przed głosowaniem w Sejmie nad ustawą o rynku kryptoaktywów przytoczył fragment zeznań najpewniej szefa zonda kryptoprzemysłowa Krala, dotyczące m.in. obietnicy załatwienia ułaskawienia. Takie deklaracje miały paść z ust jednej z osób publicznych.
20: Zgodnie z sugestią prokuratora, nie wymieniam tego nazwiska, że pan X obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie.
19: Premier przytoczył też fragment dotyczący Zbigniewa Ziobry, który miał deklarować, że po powrocie do Ministerstwa Sprawiedliwości ukręci łeb sprawom dotyczącym zonda krypto. W Sejmie premierowi na bieżąco odpowiadał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
21: Próbuje pan używać prokuratury, służb i zeznań bandytów. To są pana autorytety, ci bandyci.
19: Śledztwo w sprawie zonda krypto połączono ze śledztwem dotyczącym zaginięcia jej twórcy, Sylwestra Suszka. Prowadzi je delegatura Prokuratury Krajowej w Katowicach. W tej sprawie 3 ostatnio zatrzymane osoby usłyszały zarzuty. Zarzut sprowadzania niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym usłyszał go kierowca ciężarówki, który w momencie, gdy zamykały się rogatki, wjechał na torowisko. Chwilę później w naczepę uderzył pociąg. Do wypadku doszło wczoraj na ulicy Niegowskiej w Gdańsku. Na szczęście w wypadku nikt nie ucierpiał. 42-letniemu obywatelowi Bośni i Hercegowiny grozi do 3 lat więzienia. A dodam jeszcze, że dziś rano na tym samym przejeździe doszło do kolejnego groźnego incydentu. Kierująca osobówką wjechała na torowisko przy opuszczających się rogatkach. Do tragedii nie doszło dzięki pomocy świata, którzy wyłamali rogatkę. Ponad połowa dorosłych Polaków nie wie, że bicie dziecka jest przestępstwem. Raport przygotowany przez Koalicję Organizacji Pozarządowych pokazuje niepokojące wyniki badań, a same organizacje apelują o systemowe zmiany w ochronie dzieci w Polsce. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
22: Polska od 14 lat nie ma kompleksowej strategii na rzecz dzieci. Trwają już prace nad nowym dokumentem, ale miałby on dotyczyć tylko młodzieży od 15 roku życia. Renata Szredzińska, prezes Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, mówi o potrzebie wprowadzenia rozwiązań, które będą chronić dzieci doświadczające przemocy domowej.
23: Na wzór modelu Barnahus większość krajów unijnych już ma ten model takiej skoordynowanej, kompleksowej pomocy pod jednym dachem, czyli dziecko, które jest pokrzywdzone przestępstwem, tylko raz musiało powiedzieć o tym, co się wydarzyło, już specjaliści by się wymienili tymi informacjami i całej pomocy od przygotowania do przesłuchania.
22: Za znęcanie się nad dzieckiem lub bicie w zależności od rodzaju naruszenia grozi od 6 miesięcy do nawet 8 lat więzienia.
19: Według danych policji w ubiegłym roku w Polsce przemocy domowej mogło doświadczyć nawet 30 tysięcy dzieci. Warszawska Palma przechodzi metamorfozę. Kultowa instalacja od ponad 20 lat jest jednym z symboli stolicy. Dziś ruszył remont jej otoczenia. Beton ma ustąpić miejsce zieleni, a nowe elementy mają nawiązywać do fal.
24: Palma na Rondzie de Gaulle to już taki historyczny obiekt, który pojawił się ponad 20 lat temu.
25: Rzeczywiście Palma jest już dorosła, ma 24 lata. Może się wydawać czymś absurdalnym, a jednocześnie proszę mi wierzyć, że dla wielu odwiedzających nas osób, wspominam zawsze o Palmie i wielokrotnie osoby są zaskoczone, że Palma nie jest prawdziwa. My się ogromnie cieszymy, że zyska taki rodzaj spokoju, że będzie miała miejsce, które się zmieni w takie bardziej wyciszone, bardziej zielone. Myślę, że to jest coś, co Warszawie bardzo służy.
19: O Palmie z rzecznik Muzeum Sztuki Nowoczesnej Józefiną Bartyzel rozmawiała nasza reporterka Małgorzata Zawada.
0: Jutro północna połowa Polski. Tutaj nie dość, że popada, to jeszcze zagrzmia temperatury w granicach od 16 stopni nad samym morzem do 20 w centrum, a im bardziej na południe, tym temperatury wyższe do nawet 22 stopni. I tutaj dobra wiadomość, jeżeli chodzi o granice południowe, bo tutaj nie powinno padać. I to w zasadzie jedyne miejsce, gdzie bez deszczu, bo tak to niestety popada.
19: Kulki w Polsce rosną palmy, słuchaj, nie jest tak źle.
0: A, ciekawe, to ciekawe. Kula disco się kręci, DJ Harris w gotowości, spadamy.
3: 3, 2, 1 DJ Harris in the

0: z DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Tylko tobie.
7: Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj w niedzielę o 21.25 w TVP1 i TVP VOD.
5: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
1: Reklama.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
14: Podejrzenie sabotażu na terenie Niemiec. Do zajścia doszło blisko granicy z Polską. Rusza śledztwo w sprawie śmierci operatora filmowego Witolda Płóciennika. I jeszcze Warszawa, która energię chce wytwarzać z nielegalnego alkoholu. Jest 20. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Kolejne podejrzenie sabotażu i nowy alarm w Niemczech, tym razem blisko polskiej granicy. W Saksonii odkryto urządzenia, które mogły zostać wykorzystane do sabotażu infrastruktury energetycznej. Do znaleziska doszło w powiecie Görlitz przy granicy z Brandenburgiem i niedaleko granicy z Polską. Niemiecka policja prowadzi działania w tej sprawie. O szczegółach wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
15: Jak informuje niemiecki dziennik Bild, urządzenia wybuchowe lub zapalające odnaleziono przy dwóch stacjach elektroenergetycznych w powiecie Görlitz w rejonie Łużyc. Policja potwierdziła interwencję, ale ze względów bezpieczeństwa nie ujawnia szczegółów. To kolejny w ostatnich dniach przypadek podejrzenia sabotażu niemieckiej infrastruktury energetycznej. Wcześniej podobne zdarzenia odnotowano w Brandenburgii i nad Renii północnej Westfalii.
14: A to był nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Prokuratura w Gorzowie bada sprawę śmierci operatora filmowego Witolda Płóciennika. Jego ciało po 4 dniach poszukiwań znaleziono wczoraj wieczorem w lesie w Lubiewicach. Prokuratura prowadzi sprawę pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi rzecznik gorzowskiej prokuratury Mariola Wojciechowska-Grześkowiak.
16: Prokurator będzie zmierzał do ustalenia czasu zgonu, przyczyn zgonu, ustalenia ewentualnych obrażeń. Będą badane wszystkie hipotezy.
14: Wstępnie wykluczono działania o charakterze kryminalnym. Sekcję zwłok 56-latka zaplanowano na wtorek. Mieszkańcy kamienicy grożącej zawaleniem przy ulicy Chorzej w Szczecinie przebywają obecnie w lokalach zastępczych, ale pojawiła się szansa na wsparcie finansowe. Radni proponują pożyczkę ze szczecińskiego funduszu pożyczkowego na sfinansowanie kosztownej naprawy pękającego budynku, mówi radny Adam Radziłowicz.
1: Myślę, że taka preferencyjna pożyczka na jakimś oprocentowaniu bardzo niskim lub blisko zerowym byłaby adekwatna do potrzeb tych mieszkańców. Natomiast to pozostawiam panu prezydentowi do rozważenia i dopracowania.
14: A po poznaniu przyczyn uszkodzenia budynku i szacowanych kosztach, wniosek w tej sprawie trafi do prezydenta Szczecina. Nielegalny alkohol zajęty przez skarbówkę posłuży do produkcji energii. Jak mówi Bartosz Zaborski z Wodociągów Warszawskich, takie rozwiązanie zwiększy wydajność procesów związanych z produkcją zielonej energii.
17: Są to działania, które pozwalają na intensyfikację produkcji biogazu. A biogaz wykorzystujemy do tego, żeby produkować z niego zieloną energię.
14: Wykorzystanie zarekwirowanego alkoholu może też oznaczać oszczędności dla Skarbu Państwa.
17: Utylizując materiał, za którego utylizację normalnie trzeba byłoby zapłacić, no to oszczędza również Skarb Państwa i budżet Izby, więc korzyści są obopólne.
14: Od początku stycznia do końca lipca tego roku wyprodukowano ponad 30 tysięcy megawattogodzin energii ze spalania biogazu. Pierwsza dostawa alkoholu do wodociągów planowana jest w przyszłym tygodniu. 300 budek lęgowych. Takie zakupy zrobiło Nadleśnictwo Bełchatów. Leśne domki wkrótce zawisną na drzewach w regionie.
18: Budki montowane są jesienią, żeby ptaki je odnalazły i przyzwyczaiły się do ich wyglądu.
19: Po to, żeby ptaki na wiosnę miały miejsce, żeby zrobić sobie nowe gniazdko.
18: Mówi Karolina Grabowska z bełchatowskiego nadleśnictwa. Z nowych domków skorzystają między innymi sikorki, wróble czy kowaliki.
19: Dbamy o te ptaki, są bardzo pożyteczne.
18: A to nie koniec, bo leśnicy naprawią i wyczyszczą już zawieszone budki, a jest ich ponad 1500.
14: Relacjonował nasz reporter Rafał Różycki.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
14: To już jutro półfinały Mistrzostw Europy w siatkówce kobiet. Na parkiecie Polki kontra Włoszki. Początek tego spotkania punktualnie o 18. Maja Chwalińska i Magdalinet awansowały do drugiej rundy debla w turnieju US Open. Polki wygrały z Chinką Hangi Guo i francuską Kristiną Mladenowicz 6-7, 6-4, 6-4. Były zawodnik polskiej reprezentacji Jacek Góralski kończy karierę. Z kadrą narodową rozegrał 21 meczów. Był też pomocnikiem m.in. Wisły Płock czy Jagiellonii Białystok. Ostatnio grał w wieczystej Kraków. Kończący dziś przygodę ze sportem Góralski przyznał, że futbol dał mu zdecydowanie więcej niż mógł sobie wymarzyć. A jeśli ktoś marzył na przykład o deszczu, to bardzo proszę, dzisiaj padać będzie w całej Polsce, ale co ważne, w całej Polsce dziś pogodowe alerty, chodzi o silne porywy wiatru. Najgorzej będzie na zachodzie kraju, tam mamy alerty drugiego stopnia, a to oznacza, że będzie wiać w porywach nawet do 100 km na godzinę. Na termometrach tej nocy około 15 stopni w całej Polsce właściwie. I uwaga, tutaj jeszcze jedna, na Mazowszu mogą tej nocy pojawić się burze. A jutro deszcze i burze będą na północy, zachodzie i na Mazowszu, a na termometrach do 23 na Śląsku.
0: Jest weekend! Jest impreza! DJ Harris! Fox FM! Fox FM!

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Swoją pierwszą wizytę na Ukrainie zapowiedzieli specjalni wysłannicy Donalda Trumpa. Rosyjski haker w rękach polskich służb. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. A po Małopolsce będą jeździć pociągi retro. Pierwszy kurs już jutro. Jest 21. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Specjalni wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkow i Jared Kushner, w niedzielę przyjadą do Kijowa. Jutro w Moskwie mają zaplanowane spotkanie. Informację potwierdził prezydent Wołodymyr Zełański. Dodał, że na czas pobytu wysłanników w Rosji Ukraina nie będzie przeprowadzać ataków, żeby zadbać o bezpieczeństwo Amerykanów. Przyznał, że oczekuje na taką samą decyzję od rosyjskiej strony. Głównym zadaniem w czasie rozmów jest zakończenie wojny, mówi Zełański.
2: Musimy
1: szukać realnych rozwiązań, aby położyć kres tej wojnie. Zobaczymy, jakie propozycje przedstawią Steve i Jared i co odpowie im Moskwa. Wysiłki Kushnera i Witkowa mające na celu doprowadzenie do zakończenia wojny na razie nie przyniosły rezultatów. Działania te zostały w dużej mierze przyćmione przez wojnę w Iranie. Obaj w ostatnich tygodniach pracowali nad rozwiązaniem tego sporu. Zero zdziwień. Tak minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski mówi o wizycie w polskim resorcie spraw zagranicznych rosyjskiego ambasadora. Został tam wezwany wczoraj. Wszystko po kolejnych akcjach sabotażu w Polsce i m.in. w Niemczech. Szef polskiej dyplomacji przyznał, że zaprzeczenie odpowiedzialności Rosji za próbę przygotowania ataku na lotnisko w Lipsku było zgodne z jego oczekiwaniami. Jak ocenił, taka jest natura radzieckiej rosyjskiej dyplomacji. Temat odpowiedzi na rosyjskie sabotaże na terenie Unii był dyskutowany na nieformalnym spotkaniu szefów MSZ-u krajów unijnych w Irlandii. Kraje wspólnoty są zgodne w tym, by m.in. ograniczyć liczbę rosyjskich dyplomatów w Unii Europejskiej. Obecnie jest ich blisko 2000.
3: Szacujemy, że co najmniej 40% prowadzi działalność niezgodną ze statusem dyplomaty, ale także, aby zabronić im wyjazdów poza kraje, gdzie zostali akredytowani, a więc gdzie zostali sprawdzeni przez kontrwywiad i gdzie są monitorowani.
1: Mówi Radosław Sikorski. Rząd niemiecki poinformował we wtorek, że Rosja jest odpowiedzialna za próbę ataku dronów na lotnisko w Lipsku w zeszłym miesiącu i zarządził szereg działań w reakcji na to, w tym zamknięcie konsulatu i rosyjskiego centrum kulturalnego w Berlinie. Może mieć związek z działaniami cyberprzestępczymi w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Groźny haker w rękach polskich służb ma już zarzuty. Jest podejrzany o nieuprawnione ingerencje w systemy teleinformatyczne. Został tymczasowo aresztowany w Krakowie. Jesteśmy pod stałym atakiem dywersantów, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Seria zatrzymań w ostatnim czasie obywateli różnych państw, które podejrzewamy o działanie na szkodę państwa polskiego, o akty dywersji, o działanie przeciwko Rzeczpospolitej. Bardzo dziękuję policji, łącznie z specjalistycznymi jednostkami policyjnymi wyspecjalizowanymi właśnie w poszukiwaniu tego typu przestępców, Agencji Bezpieczeństwa, Służbie Kontrwywiadu.
1: Według informacji służb, obywatel Rosji w 2022 roku nielegalnie przekroczył granicę Polski. Rok później uzyskał status uchodźcy. Pociąg retro wraca na małopolskie tory. Takie przejazdy zaplanowano na najbliższe weekendy. Kursów będzie w sumie kilka. Zabytkowy skład pojedzie m.in. w okolice Tarnowa, Krynicy, Muszyny czy Gorlic, mówi Łukasz Wideł z Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei.
5: Harmonogram tych przejazdów wygląda następująco. W dniach 5 i 6 września będziemy jeździli w okolicach Tarnowa na trasach do Tuchowa, do Bogoniowic, Ciężkowic oraz do Żabna oraz w dniach 26-27 września w Nowym Sączu będziemy jeździć na trasach w Dolinie Popradu do Muszyny, do Krynicy i do Żegiestowa, a także na trasie z Nowego Sącza do Biecza i do Gorlic.
1: Pierwszy kurs rusza już jutro. A pierwsze doniesienia o wichurach już są. Poważna nawałnica przeszła przez Wielkopolskę. Taka intensywna aura utrzyma się aż do końca dnia i przed nią też ostrzegają synoptycy. Do końca dnia, do końca nocy. Przed tym ostrzegają synoptycy, wydając ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnymi porywami wiatru. Zresztą te ostrzeżenia są dzisiaj w całej Polsce, ale nie będzie tak intensywnie właśnie jak na zachodzie kraju. Na termometrach około 15 stopni na plusie w całej Polsce. Tej nocy oczywiście.
0: Już teraz, przed wami DJ Harris. In the mix, in the mix. Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. Tak gra tylko Vox FM. Pa, pa.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox FM. 3, 2, 1. 1. Vox DJ Mix. Za dekami DJ Harris. DJ Harris. DJ Harris

Z DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox FM. Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. DJ Harris. DJ Harris w Vox FM.

3, 2, 1. 1. DJ Karis in the

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żart